0: skręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To

Takie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przyjemne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie przegryzka.

Jestem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Za oknem burza, krople spływają na brugę, ścienna nuda. Po lecie skończył się lód.

0: tak jak nie będziemy razem, to nie wiesz, że
1: a jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł powiedz. No nie ma, po 11 latach się przekazał.
2: To jest moja nagroda.

0: Reklama. Takiego wydarzenia motoryzacyjnego w Bielsku-Białej jeszcze nie było. Szukasz samochodu? Nie trać czasu na jeżdżenie po salonach. 25 i 26 września w jednym miejscu czekają na Ciebie aż cztery marki. Volvo, Ford, MG i Jack. Jazdy testowe, rozmowy z doradcami, wyjątkowe oferty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych. 25 i 26 września. Bielsko-Biała, ulica Warszawska 299. Przyjdź, porównaj i wybierz swoje nowe auto. Autoboss. Najlepsze ceny na Śląsku.
1: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: Jonasz Cecerski z tej strony. Witam Was w Bielsku-Białej, która jest nie tylko polską stolicą kultury. W naszym mieście odbywa się najdłuższy festiwal technologiczny w całej Polsce. Chodzi o kolejną edycję BB Days for IT.
3: Patrycja Węgrzyn-Berdy, Stowarzyszenie IT w Górach.
4: Która to już odsłona BB Days for IT?
3: To już ósma edycja BB Days for IT, więc od 8 lat organizujemy ten festiwal. Z kolei BBQ for IT, czyli konferencja pod chmurką, to już 11 edycja była w tym roku, więc no już sporo czasu w Bielsku te eventy się odbywają.
4: Co nas czeka jeszcze w tym roku, bo jesteśmy już w trakcie całego wydarzenia, ale wiele jeszcze punktów programu przed nami.
3: Tak, mamy już za sobą te oficjalne otwarcie i największe eventy, czyli właśnie konferencje pod chmurką i konferencje na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim. Natomiast ten festiwalowy tydzień to zawsze meetupy bielskich społeczności IT. Będziemy mieli spotkanie UX-owe, będziemy mieli Her Story in IT, czyli taka kobieca perspektywa branży. Będziemy mieli wydarzenie Upgrade Your Business, o komunikacji w dobie sztucznej inteligencji. Będziemy mieli też spotkanie Bielsko AI, też o sztucznej inteligencji, no bo wiadomo, takie czasy, że ten AI jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Na zakończenie finałowy weekend hackathon, czyli 24 godziny programowania, a w międzyczasie jeszcze wydarzenia integracyjne w mniej formalny sposób, czyli regaty na Jeziorze Żywieckim, a w piątek wyjście wspólne na Kozią Górkę.
4: Coś nowego w tym roku, czy to są tylko wydarzenia, które wracają z poprzednich edycji?
3: My co roku się zastanawiamy, czy te formaty z poprzednich edycji są aktualne i część z nich tak, zwłaszcza te główne eventy, natomiast co roku też staramy się dokładać coś nowego, żeby też no, być na czasie z tymi zmianami, które też w branży się dzieją. No, w tym roku wróciliśmy po rocznej przerwie do konferencji technicznej, czyli tej dużej na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim. Powstała też nowa społeczność IT w Bielsku, więc no, też daliśmy pole do tego, żeby ich wydarzenie odbyło się w ramach festiwalu. Poza tym myślę, że pozostałe eventy to jest to, co już było, ale oczywiście też w odsłonie aktualnej i takiej, która na dany moment jest ciekawa dla branży.
4: Jacyś goście specjalni?
3: No mamy prelegentów, mieliśmy prelegentów na wydarzeniach z całej Polski. BBQ for IT, czyli ta konferencja pod chmurką, w tym roku Sport Edition, więc mieliśmy też gwiazdy z tego świata, na przykład znanego komentatora sportowego. Na konferencji technicznej też prelegenci przyjeżdżali do nas z całego kraju, więc to są to osoby w branży znane i w tych tematach technicznych. No też sądząc po ilości zapisanych uczestników, wydaje nam się, że to było ciekawe i fajne, że oni z nami byli. No i oczywiście nasi partnerzy honorowi, czyli Miasto Bielsko-Biała, Uniwersytet Bielsko-Bialski. W tym roku patronatem honorowym objęła nas także Krajowa Izba Elektroniki i Telekomunikacji, więc też z tego szczebla mieliśmy partnera. Więc czy przedstawiciele miasta, pan prezydent, pan rektor, no to są też osoby, które na naszych wydarzeniach bywają i za ich wsparcie, ich obecność zawsze bardzo dziękujemy.
4: Jakie jest to zainteresowanie osób z zewnątrz? Może niekoniecznie, które są w branży, ale są jakoś zainteresowane IT?
3: Właśnie wydaje mi się, że ta edycja jest taka bardzo na styku branż i tematy, które przedstawiamy, pokazują tą technologię zarówno z tego technicznego punktu widzenia, ale też osoby, które używają jej na co dzień w innych branżach, no bo branża IT tak naprawdę wpływa na każdą inną, czy każda inna jest w jakiś sposób w dzisiejszych czasach zależna od technologii. To myślę, że te osoby dużo znajdą dla siebie, bo będą wiedziały, jak wykorzystywać tą technologię w sposób efektywny i w sposób taki, żeby optymalizować swoje procesy, pracę pracowników czy funkcjonowanie organizacji.
4: W takim razie, kiedy zakończenie wydarzenia?
3: 20 września. W tym roku wystartowaliśmy 10, więc mamy aż 11 dni. Podczas otwarcia mówiłam, że już na pewno jesteśmy najdłuższym festiwalem technologicznym w Polsce, bo co roku staramy się tą agendę wydłużać. No, w tym roku aż 11 dni i kończymy standardowo hackathonem, czyli na zakończenie drużyny, które przez 24 godziny programowały rozwiązania jakichś problemów. programów, je prezentują i to jest finał hackatonu i całego festiwalu.
4: Na hackaton przyjeżdżają drużyny z całej Polski?
3: Tak, zdecydowanie. Mamy też stałych bywalców. Zawsze przyjeżdża ktoś z Warszawy, są osoby ze Śląska. W tym roku też mamy osoby z lokalnych firm, więc towarzystwo, powiedzmy, mocno mieszane, ale jednak też jest to wydarzenie, które do Bielska ściąga ludzi z dalsza, czy z regionu, czy właśnie nawet z Warszawy, czy z innych regionów kraju, więc no zdecydowanie zasięg ogólnopolski.
4: I nie możemy jeszcze zdradzić, jakie zadanie czeka na uczestników hackatonu w tym roku, bo to dopiero w dzień hackatonu dowiadują się, co mają tak naprawdę do zrobienia.
3: Dokładnie tak. Różne są podejścia. My akurat robimy tak, że faktycznie drużyny w momencie rozpoczęcia wydarzenia, podczas prezentacji otwierającej, dowiadują się, nad jakimi tematami będą pracować, więc tak, to musi pozostać tajemnicą.
4: A co na przykład było w zeszłym roku?
3: W zeszłym roku już była sztuczna inteligencja, bo też zeszły rok był mocno już pod znakiem tych zmian w branży, które ona wywołuje, i były do zaprojektowania aplikacje, które pomagają rekruterom w pozyskiwaniu pracowników z wykorzystaniem właśnie sztucznej inteligencji, i była też temat dotyczący takiego procesu zarządczego, strategicznego w firmie właśnie, czy da się to jakoś poukładać z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
2: Mówiła Patrycja Węgrzyn-Byrdy, Stowarzyszenie IT w Górach, które organizuje festiwal BB Days for IT. Ta najdłuższa impreza technologiczna w Polsce będzie trwać jeszcze do 20 września. A teraz o wydarzeniu, które już minęło. W miasteczku ruchu drogowego przy szkole nr 28 w Bielsku-Białej odbyło się wydarzenie zatytułowane Hulaj Bezpiecznie.
5: Ja się nazywam Cięciała Ryszard, jestem z zarządu CPS Fabryka. Hulaj Bezpiecznie 1.0 to jest taka akcja, którą prowadzimy już od 3 lat, ale nie w Bielsku, ale w Ustroniu. I tutaj po raz pierwszy postanowiliśmy to zrobić w Bielsku właśnie. Jest to akcja, która uświadamia młodym ludziom, czym są hulajnogi, jakie jest zagrożenie, jak w ogóle się powinno prawidłowo poruszać na drogach, na hulajnogach, rowerach, generalnie na wszystkim, czym można jeździć, czyli tutaj profilaktyka, kaski, prawda, bezpieczeństwo. Przede wszystkim nie jeździmy we dwójkę na hulajnogach, bo to jest tak często, bardzo się zdarza, widzimy to na różnych imprezach, które też obsługujemy. I dlatego postanowiliśmy zrobić taką akcję tutaj akurat pierwszy raz, gdzie przy współpracy właśnie z policją, przy współpracy z ratownikami medycznymi, którzy prowadzą zajęcia z ratownictwa, pokazują młodym ludziom, jak ratować życie na drogach, które to też się również zdarza, różne takie przypadki. Są i kierowcy rajdowi, którzy opowiadają o swojej pracy, czyli że można szybko jeździć, ale nie są do tego przystosowane ulice miejskie, tylko tory wyścigowe i tak dalej. Są z nami również miłośnicy zwierząt, którzy opowiadają, że nie jesteśmy jedynymi uczestnikami ruchu drogowego, że czasem jednak się zdarza, że ci najsilniejsi bracia wchodzą na tą ulicę, trzeba na nich uważać, na zwierzęta. Jest również z nami osoba, która prowadzi profil praktykę zajęć ruchowych, czyli taką zumbę, estera, która też tym młodym ludziom mówi, że ważna jest także kondycja i tak dalej. I ta akcja ma właśnie na celu jak gdyby profilaktykę młodych ludzi pod względem poruszania się właśnie w miejskiej przestrzeni, na hulajnogach, jednośladach i tak dalej. No.
4: Dzisiaj to głównie są hulajnogi elektryczne, prawda?
5: No niestety hulajnogi elektryczne, czy niestety, hulajnogi elektryczne są fajne i nie ma tutaj co demonizować hulajnóg elektrycznych, prawda? Tylko to się musi odbywać wszystko z jakimiś zasadami, z bezpieczeństwem. Właśnie to chcemy tym młodym ludziom przekazać, tak? Że no, musi być jakieś ograniczenie prędkości, prawda? Nie możemy tego ściągać, tych różnych blokad z tych hulajnóg, że musimy jeździć zgodnie z przepisami ruchu, że no jednak podstawą jest ten kask. Nie dlatego, że on jest obowiązkowy od 16 roku życia, ale tak naprawdę on jest obowiązkowy w ogóle. No nawet dorośli powinni ten kask jeździć, on ratuje życie. Często widujemy, tak jak mówiliśmy, nawet na hulajnogach osoby, które się poruszają w dwójkę, w trójkę. No jest to niezgodne, jest to niebezpieczne.
2: Mówił Ryszard Cięciała, jeden z organizatorów wydarzenia Hulaj Bezpiecznie. Na wydarzeniu pojawiło się także kilku gości.
6: Witam serdecznie, Michał Szymaniak, witam Państwa. Działamy dzisiaj wspólnie na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych na traktach komunikacyjnych, ścieżkach rowerowych, alejkach parkowych. Wydarzenie Hulaj Bezpieczne. Bardzo ważna sprawa. W dobie wielu wypadków, wielu nieodpowiedzialnych zachowań na tych traktach chcemy pokazać, że warto, trzeba dbać o bezpieczeństwo nie tylko własne, ale także innych, bo wyjeżdżając, wychodząc na drogi, nawet chodniki, bierzemy odpowiedzialność nie tylko za własne zdrowie, własne życie, ale także, a może przede wszystkim za zdrowie i życie innych użytkowników tych dróg. I czasem od nas zależy, czy ci inni użytkownicy dotrą do celu. Prowadzę prelekcje dla najmłodszych w oparciu o tematykę zwierząt na drodze, bo to też są użytkownicy dróg. Jest im coraz trudniej. Szlaki komunikacyjne coraz częściej przecinają trakty migracyjne, szlaki migracyjne, ścieżki życiowe tych zwierząt i możemy zadbać o to, żeby im w miarę możliwości nie stała się krzywda, żeby dotarły do swojego gniazda nory, ale także w drugą stronę. Obecność zwierząt na drogach może powodować zagrożenie również dla użytkowników. Musimy wiedzieć, że te zwierzęta mogą być nieprzewidywalne, bo to są stworzenia, które nie do końca rozumieją zachowania ludzkie i nie do końca będą przewidywane właśnie na tej drodze.
4: Jakie to najczęściej zwierzęta tu możemy spotkać w regionie w takich niefortunnych sytuacjach?
6: Jeżeli chodzi o jakieś drogi, możemy spotkać sarny, możemy spotkać zające, ale należy pamiętać, że również zwykła żaba w kontakcie z oponą rowerową czy hulajnogi może powodować poślizg, który może powodować jakieś nieszczęśliwe zdarzenia. Możemy zjechać schodnika, uderzyć w kogoś, w coś, w znak, stanie się nam krzywda temu zwierzęciu, więc warto naprawdę zwolnić, uważać, przewidywać. Czasem te kilka kilometrów może uratować życie. Mamy przecież sarny. Może w każdej chwili w parku jakaś wiewiórka wyskoczyć i tak naprawdę nie trenujemy tego na co dzień i nie wiemy, czy gwałtownie zahamujemy, czy odbijemy gdzieś w prawo i doprowadzimy do jakiegoś zdarzenia. Dlatego warto mieć to na względzie, że te zwierzęta są i te kilka kilometrów może uratować życie zarówno im, jak i nam.
2: Mówił Michał Szymaniak, który działa na co dzień na rzecz przyrody w Ustroniu. Był gościem na wydarzeniu Hulaj Bezpiecznie przy Szkole Podstawowej nr 28 w Chałcnowie. Na wydarzeniu pojawili się również rajdowcy.
7: Łukasz Witek, jestem pilotem i kierowcą rajdowym.
2: Co w takim razie robisz tutaj na tym wydarzeniu dotyczącym bezpieczeństwa na hulajnogach, bezpieczeństwa ruchu drogowego tych młodych ludzi?
7: Dla nas, dla zawodników rajdowych, bezpieczeństwo, a szczególnie jakby promocja tego bezpieczeństwa wśród najmłodszych osób zawsze leżała i leży na sercu, więc już któryś rok z rzędu bardzo chętnie uczestniczymy w tego typu spotkaniach potrzebnych i bardzo się cieszę, że właśnie to tu w Chałcnowie pod patronatem prezydenta miasta, pana Jarosława Klimaszewskiego, odbywa się właśnie takie wydarzenie. Uczymy młodzież przede wszystkim odpowiedzialności w ruchu drogowym. Z perspektywy właśnie zawodników rajdowych, którzy na co dzień ścigając się w rajdach mają do czynienia z dużymi prędkościami, ale mają też do czynienia z wszelkimi sposobami zabezpieczenia się w samochodzie rajdowym. Te zabezpieczenia z samochodów rajdowych bardzo często przenikają się do ruchu drogowego, takiego cywilnego i ich zastosowania tam są w ruchu drogowym wdrażane, więc chcemy też o tym opowiedzieć, że pasja, motorsport, prędkość, to nie jest brawura, to jest wręcz odwrotnie, to jest odpowiedzialność, przede wszystkim wielka pokora. No i oczywiście chcemy też pokazać, jakie zagrożenia niesie za sobą nieodpowiedzialność w ruchu drogowym, takim, który widzimy po prostu na co dzień. No jak wiemy, pomimo tego, że kampanii tych prospołecznych o bezpieczeństwie w ruchu drogowym jest sporo w naszym kraju, to ciągle jeszcze mamy z tym problem, w sensie jak przechodzić choćby przez prozaiczne przejście dla pieszych, jak zwracać uwagę na pieszych, jak poruszać się na wszędobylskich już teraz hulajnogach, rowerach i innych środkach, po prostu, którymi młodzież może poruszać się na co dzień.
2: Ale chyba nigdy za wiele takich przypominajek. Macie też ze sobą pojazd, żeby pokazać tutaj uczniom szkoły. Powiedz mi, co to jest za samochód?
7: Tak, mój przyjaciel Gabryś Juszczyk, który również ściga się w rajdach samochodowych, jeździ też jako samochód funkcyjny organizatorów rajdów, dbając o bezpieczeństwo, przywiózł taki kultowy model Subaru rajdowego 555, którym jeszcze kiedyś Colin McRae-Reilly ścigał się takim podobnym egzemplarzem. Chcemy pokazać właśnie młodzieży, jak wygląda samochód rajdowy z bliska, jak wyglądają te wszystkie zabezpieczenia, które w nim są. Opowiedzieć też jakby o historii tego modelu, o rajdach samochodowych, no bo i na terenie Bielska też można spotkać rajd samochodowy, więc dobrze, kiedy kibicujemy bezpiecznie, jeżeli już mamy styczność z motorsportem, żebyśmy wiedzieli, jak się zachować, jakich służb słuchać, no i po prostu jak bezpiecznie choćby oglądać rajdy samochodowe.
2: Czy jak człowiek się wyjeździ na rajdach, to potem ta prędkość już tak nie kusi na normalnej drodze?
7: No to jest dość naturalne, że jakby tą adrenalinę dostarczamy sobie na zawodach rajdowych. One są też profesjonalnie przygotowane. My jesteśmy przygotowani do tych zawodów, także przygotowujemy się do tego profesjonalnie. To nie jest, tak jak mówię, brawura, to jest sport i to jeszcze bardzo, bardzo sport złożony, gdzie na wynik składa się bardzo wiele elementów. Nie mamy takiej potrzeby, żeby ścigać się w ruchu drogowym. Wręcz czasami niestety zawodnicy rajdowi no, są gdzieś trochę wrzucani do worka z tymi piratami drogowymi, których możemy gdzieś napotkać na drogach. My absolutnie do takich osób nie należymy, wręcz odwrotnie, staramy się po prostu zwracać uwagę na to, że czy tor wyścigowy, czy odcinki rajdowe to nie jest ruch publiczny. Całe szczęście w naszym kraju powstaje coraz więcej takich ośrodków, gdzie faktycznie pod okiem profesjonalistów można rozpocząć przygodę z motorsportem.
2: Mówi Łukasz Sitek, kierowca rajdowy i gość wydarzenia Hulaj Bezpiecznie, które odbyło się przy Szkole Podstawowej nr 28 w Chełcnowie.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: Jonasz Cecerski z tej strony, witam i zapraszam serdecznie na magazyn. Bielsko-Biała jest miastem znanym w świecie fotografii. Mamy oczywiście Photo Art Festival, który co dwa lata odbywa się w mieście. Tam istotnym aspektem jest fakt, że nie ma nigdy tematu przewodniego. Tematyka fotografii, styl fotografii jest zupełnie dowolny i między innymi pojawiają się tam też fotografowie, którzy tworzą fotografię uliczną, czy tak zwane street photography. Mimo że na świecie fotografia street, fotografia uliczna jest popularnym odłamem tej sztuki, w naszym mieście jeszcze nie jest tak mocno zakorzeniona. Te nisze zauważyli moi dzisiejsi goście, którzy postanowili zorganizować Bielsko-Biała Street Photo Festival. To trzydniowe wydarzenie, które zawiera w sobie więcej mniejszych wydarzeń, wystaw, spotkań i warsztatów. Wszystko dzieje się w ramach Polskiej Stolicy Kultury. Więcej o pomyśle i szczegółach samego wydarzenia powiedzą jego organizatorzy.
8: Cześć, ja nazywam się Michał Misiek-Baranowski, jestem współorganizatorem Bielsko-Biała Street Photo Festival.
9: Cześć, a ja się nazywam Kuba Dobek, jestem też współorganizatorem razem z Michałem Misiek-Baranowskim Bielsko-Biała Street Photo Festival.
2: Powiedzcie mi proszę, to jest pierwsza odsłona? Czy wracamy z tym wydarzeniem do miasta?
8: Tak, to jest pierwsza odsłona festiwalu. Mamy nadzieję, że będziemy wracać. Od razu myślę, że mogę powiedzieć, że planujemy rozwój w formule Biennale, czyli co dwa lata będziemy się razem z Photo Art Festivalem tutaj zazębiać. Co jeszcze mogę powiedzieć? Pierwsza edycja, tak.
9: Pierwsza edycja, która będzie stanowiła na pewno referencję dla kolejnych edycji, tak jak Michał wspomniał, planujemy Biennale, ponieważ mamy potężną imprezę, jaką jest Photo Art Festival i żeby zazębić to elegancko rok na rok razem i nie wchodzić sobie w fotograficzną drogę, będziemy powtarzać to co dwa lata.
2: Jaka jest geneza wydarzenia? Skąd taki pomysł? No bo rozumiem, że to się nie zrodziło gdzieś z dnia na dzień.
9: Jeśli chodzi o genezę, to tak jak już z Michałem wcześniej wspominaliśmy w mediach naszych społecznościowych, ten pomysł zaczął się materializować tak naprawdę już w zeszłym roku podczas Photo Art Festivalu. Ines zgodziła się, dała taki kredyt zaufania fotografii ulicznej i wspólnie przemyciliśmy tam taką kolektywną, zbiorową wystawę zatytułowaną Street Corner, która miała miejsce w Patrii. No i wtedy zaczęliśmy tak rozmawiać, że fajnie byłoby zrobić takie wydarzenie cykliczne w Bielsku poświęcone stricte fotografii ulicznej. No i zaczęliśmy knuć, kombinować. Potem po nowym roku powiedzieliśmy sobie, a może byśmy zaprosili jednego fotografa, a może rozmowa o fotografii, może jakaś wystawa kolektywu. No i Michał powiedział, a może byśmy napisali do Matta Stewarta, może by przyjechał. No i powiedział, że się zgadza, no i dało nam to taki okopniaka do tego, żeby to zrobić szerzej.
8: No tak, miało być dwóch, trzech fotografów, może jedna wystawa, jakieś spotkanie z artystami, a tutaj niestety, my się cieszymy i przyjedzie Matt Stewart i przyjedzie zwycięzca Leica Street Photo tegorocznego Dawid Łozowicki, będzie Mikołaj Wasilewski, czyli cała Polska się zjeżdża od Gdańska po Tatry, że tak powiem, pod sam Kraków, hej. I rzeczywiście było tak, że siedliśmy sobie pewnego wieczoru po Photo Art Festivalu i zaczęliśmy kminić, że to dobrze by było, jakby tą fotografię uliczną z tym streetem wyjść do ludzi, pokazać ją w szerszej perspektywie, jakby na takim wydarzeniu skupionym stricte tylko na tym street photo, gdzie nie będzie się to gubić, ginąć wśród innych gatunków fotografii, wśród innej fotografii, która często jakby dużo bardziej wybrzmiewa na imprezach, jak na przykład Photo Art, gdzie tam fotografia dokumentalna rządzi, gdzie jest dużo reportaży, gdzie jest fotografia artystyczna. No to my tutaj z Kubą postanowiliśmy jednak zrobić tak, że to fotografia uliczna, street photo będzie grało pierwsze skrzypce. będzie tym głównym jakby wydarzeniem, a nie tłem.
9: W ubiegły piątek mieliśmy przyjemność otworzyć wystawę kolektywu Streetwise, którego współzałożycielem jest właśnie Misiek. Na jego zaproszenie też bardzo dziękuję. Mam okazję przedstawić swój tryptyk prac. Będziecie mieli okazję zobaczyć, czym tak naprawdę ta fotografia uliczna jest. Selekcja jest bardzo różnorodna. Pokazuje, czym jest tak naprawdę improwizacja w fotografii, no bo fotografia uliczna jest tak naprawdę improwizowaną fotografią. Tak jak jazz jest improwizowany, to można powiedzieć, przynajmniej ja to tak odbieram, że fotografia uliczna to jest taki jazz wśród fotografii.
10: Wspomnieliście nazwisko Matta Stewarta. Pewnie wszyscy, którzy wiedzą, kogo chodzi, są pod wrażeniem. Ja mam nadzieję, że teraz się nie narażam na ośmieszenie i dopytuję, co to za postać.
8: Wiesz co, nie narażę się na ośmieszenie. Spoko. Matt Stewart jest, myślę, w tej chwili jednym z najbardziej znanych, rozpoznawalnych, a na pewno jednym z najciężej pracujących fotografów, jeżeli chodzi o naszą bańkę fotografii ulicznej. Jest to Brytyjczyk, który bez mała od, nie wiem, z 30 lat fotografuje Londyn. Ostatnio fotografuje Amsterdam, więc Europejczyk z bardzo ciekawym spojrzeniem, nie? On wyszukuje na ulicy bardzo fajne anegdoty. Jego fotografia jest okraszona po prostu elementem takiego humoru, który w tej codzienności nas często omija. No bo to, co Kuba wspominał o tym jazzie, to fotografia uliczna jest tą improwizacją, a Matt Stewart jest po prostu perfekcjonistą, jest absolutnym mistrzem wyłapywania anegdot i humoru w street photo. Ja tylko tak rzucę, bo zaraz po naszym festiwalu praktycznie jest tutaj festiwal wędrujący, gdzie będzie prezentowana wystawa Björk. No to sobie wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że Matt Stewart jest takim Björk w świecie fotografii ulicznej.
10: Dobra, w takim razie teraz już wszystko jasno. No właśnie, fotografia uliczna, ta street fotografia, to jest coś, czym wy się stricte zajmujecie, czy to jest jakaś dodatkowa dziedzina, w której bierzecie udział?
9: Generalnie mogę powiedzieć za siebie i za Michała, no fotografia uliczna jest tym rodzajem, tym nurtem fotografii, który ujmuje nas najbardziej. No ja mogę powiedzieć, że zgoła 20-25 lat tą fotografią stricte uliczną się zajmuję. Jak zaczynałem fotografować na ulicy, jeszcze nie wiedziałem, że jest to street photo, nie było wtedy internetu, jeszcze nie było takiej nomenklatury, ale w mojej fotografii zawsze gdzieś był człowiek, zawsze te zdjęcia były w takiej tkance miejskiej, zawsze była to taka bardziej fotografia socjologiczna. Także tak, jeśli chodzi o fotografię uliczną, no to ja się z nią identyfikuję na 100%.
10: Moimi gośćmi są Michał Misiek-Baranowski i Kuba Dobek, czyli organizatorzy Bielsko-Biała Street Photo Festival. To pierwsza edycja wydarzenia w naszym mieście. Jest nadzieja, że nie ostatnia. Festiwal ma odbywać się co 2 lata, żeby zazębiał się z Photo Art Festivalem, który również odbywa się co 2 lata w Bielsku-Białej. Jednak charakterystyką Bielsko-Biała Street Photo Festivalu będzie, jak sama nazwa wskazuje, skupienie na fotografii ulicznej. Będą też jacyś twórcy lokalni tutaj z miasta czy z regionu?
8: No my będziemy. Jak Laskowik mówił w kabarecie tej, no my jesteśmy. Wiesz co, tak naprawdę, jeżeli chodzi o Bielsko, to ta fotografia uliczna bardzo raczkuje. Bardzo trudno tutaj o twórców tego nurtu. Są wspaniałe nazwiska, nie wiem, Paweł Cader, który też jest fotografem, ale też chodzi po ulicy, więc tutaj jego propsuję, ale lubię jego fotografię, gdzie rzeczywiście to się dopiero rozwija. Jakby tutaj, nie powiem, że my z Kubą jesteśmy prekursorami, bo portrety Jacka Szaby na przykład też tutaj są, stanowią absolutną, taką nieodłączną część bielskiej fotografii, ale na festiwalu stricte gości z Bielska nie będzie.
10: Czyli to jest też taki sposób, żeby tą fotografię uliczną spopularyzować w mieście?
9: Tak, zdecydowanie i właśnie dlatego będziemy mieli szeroką ofertę, że tak powiem, warsztatów, spotkań, dyskusji z naszymi gośćmi. Chcemy pokazać, że ta fotografia uliczna jest przede wszystkim dla ludzi. Nie należy się jej bać, nie należy w żaden sposób piętnować i traktować pejoratywnie. Zapraszamy z tego miejsca na warsztaty z Krzyśkiem Ślązakiem, na warsztaty z edycji, z Anetą Luberacką, z wspomnianym wcześniej przez Michała Dawidem Łozowickim. No naprawdę, śledźcie nas na naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej bbspf.pl, bo tam znajdziecie harmonogram, znajdziecie tam też opisy naszych gości. Tam jest właściwie wszystko, o czym moglibyśmy teraz z Michałem opowiadać przez godzinę, a tyle czasu na antenie na pewno nie będziemy mieli. Także zapraszamy, śledźcie nas, no i przybywajcie.
10: To chciałem jeszcze zapytać troszkę bardziej szczegółowo o program. Kiedy, gdzie, jak to wszystko ma się odbywać?
8: Słuchajcie, no to zaczynamy w piątek 18 września. Zaczynamy o godzinie 15 takim spacerem na placu Wojska Polskiego. Tam postaramy się zaprezentować, tam będzie fotografia zwycięzców, laureatów Leica Street Photo tegorocznych, w tym zwycięska fotografia Dawida Łozowickiego. I postaramy się przez 3 godziny do godziny 18 przejść, od 15 do 18 przejść przez wszystkie wystawy, gdzie będzie można spotkać każdego z artystów przy swojej wystawie, czyli będziemy w punkcie 11, będziemy w Kubiszówce, będziemy w Domu Kultury Włókniarzy, będziemy w Regionalnym Ośrodku Kultury. Potem cały spacerze o godzinie 18 zapraszamy na wernisaż wystawy Matta Stewarta w Galerii Fotografii B&B przy ulicy Kościelnej 1. Ja dodam tylko, że jest to absolutnie polska premiera, ta wystawa i Matt nigdy nie byli w Polsce prezentowani, więc jesteśmy tutaj absolutnie pionierami. W sobotę zaczynamy już od 10 tak naprawdę czymś, co nazwaliśmy tutaj z Kubą roboczo Street Coffee w klubu kawiarni Akwarium przy Bielskiej BWA. Będzie można spokojnie spotkać się z artystami festiwalu, porozmawiać o fotografii, porozmawiać o zdjęciach. Będzie również strefa Lajki, strefa Ricoha. Są to nasi sponsorzy, którzy przywiozą swój sprzęt i będzie można się z nimi spotkać. Będziemy też mieli spotkanie z kolektywem Streetwise. W międzyczasie, niestety, nie dało się tego zrobić inaczej, więc w międzyczasie będą się odbywały właśnie warsztaty, o których Kuba wspominał, będą się odbywały spacery z wspomnianym Krzysztofem Ślęzakiem, będą się odbywały warsztaty fotoedycji z Anetą Luberacką. Ja tutaj tylko dodam, zrobię Anecie reklamę. Ona przez 20 lat była fotoedytorką w jednym z największych wydawnictw, także to niebywała wiedza, doświadczenie, z którego tylko należy jakby czerpać. O Streetwise powiedziałem, będzie spotkanie z Arturem Trolińskim, który jest twórcą w tym momencie już legendarnej serii Point of View na polskim YouTubie, który prezentował, niestety na razie to zarzucił, pracę polskich fotografów ulicznych. A na zakończenie dnia w sobotę zapraszamy właśnie na spotkanie z Krzysiem Ślęzakiem o 16:00. A o 18:00 na spotkanie z Gwiazdą Wieczoru, czyli z Mattem Stewartem. To wszystko się dzieje w sobotę.
11: 20 września w niedzielę o godzinie 10:00 zapraszamy na Street Coffee, podczas którego odbędzie się bardzo fajne wydarzenie, bo będzie to przegląd portfolio z kolektywem, z fotografami kolektywu Streetwise. Można przynieść swoje dyski, swoje wydruki, telefony komórkowe, no wszystkie narzędzia, które służą Wam do utrwalania chwil.
12: Dyskietki, płyty,
11: tak jest. Będziemy mieli do dyspozycji rzutnik, także nie należy się bać, każdy będzie się mógł czuć swobodnie. Nasi goście naprawdę zjedli zęby swoje na ulicy i chętnie swoją wiedzą się z Wami podzielą. O godzinie 11:00 w punkcie 11:00 zapraszamy na warsztaty street photo z Ricochem, dzień drugi. O godzinie 12:00 w klubu kawiarni Akwarium zapraszamy na spotkanie z Dawidem Łozowickim. No naprawdę jest tego sporo, także ciężko się nawet nie przejęzyczyć od czasu do czasu. O 13:30 w klubu kawiarni Akwarium spotkanie z Anetą Luberacką. O 15:00 spotkanie z Mikołajem Wasilewskim, znanym jako Niewyspany Mikołaj. Bardzo ciekawa postać. No i teraz rzecz zupełnie absolutnie premierowa, o której jeszcze nie wspominaliśmy. Będziemy mieli niespodziankę na zakończenie festiwalu. Premierowy projekt, jeszcze nie będę dokładnie zdradzał, ale około godziny 18-19, w zależności od tego, jak będzie z zaciemnieniem na zewnątrz, będzie to połączenie muzyki, połączenie boksu, połączenie przede wszystkim rytmu, improwizacji. Naprawdę to będzie ciekawa rzecz na zakończenie festiwalu w podziękowaniu właśnie za Waszą obecność i za obecność naszych gości.
8: Ja bym tylko jeszcze dodał tak na zakończenie, że udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Będziemy musieli w ogóle to, jesteśmy częścią Polskiej Stolicy Kultury i tutaj szczególne podziękowania należą się właśnie Narodowemu Centrum Kultury, Urzędowi Miejskiemu, Bielskiemu Centrum Kultury i Punktowi 11 za wsparcie nas, bo jest to bardzo ważne, bo bez nich nie dalibyśmy rady tego zorganizować w takiej formie, jak mamy obecnie i na pewno z taką dostępnością, bo to nam był nasz cel przyświecony to od początku, że przez to, że te mamy to wsparcie, możemy wyjść do ludzi w tej bezpłatnej formule, podczas gdy wielu ludzi na przykład za warsztaty gdzieś tam są po prostu płatne, my to udostępniamy za darmo, żeby każdy mógł przyjść. Mimo, że wszystkie te wydarzenia są bezpłatne, to jednak będzie trzeba zdobyć bezpłatne wejściówki. W tej chwili na stronie www.bbspf.pl i na naszych mediach społecznościowych,

0: się w dniach od 18 do 20 września.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Jonasz Cecerski z tej strony, witam, zapraszam serdecznie na magazyn. Rozmawiam dzisiaj z przedstawicielami Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku-Białej. Poruszymy dzisiaj dwa tematy i dwie propozycje stowarzyszenia. Pierwsza z nich to wprowadzenie tak zwanego biletu aglomeracyjnego.
2: Nazywam się Tymoteusz Dadok i reprezentuję ruch Dobre Miasto. Wyszliśmy z inicjatywą utworzenia jednego wspólnego biletu aglomeracyjnego obowiązującego w Bielsku-Białej i całym regionie. Postulujemy, aby taki bilet funkcjonował w ramach wszystkich funkcjonujących na tym terenie przewoźników publicznych, a więc trzech przewoźników autobusowych, więc chodzi o MZK w Bielsku-Białej, PKM w Czechowicach-Dziedzicach i Komunikację Beskidzką, ale również, żeby obejmował funkcjonujących na tym terenie przewoźników kolejowych, a więc w granicach funkcjonowania tych przewoźników autobusowych, żeby ten bilet był honorowany także w kolejach śląskich oraz w Poleregio, więc łącznie byłoby to właśnie tych pięciu przewoźników, trzech autobusowych i dwóch kolejowych i też postulujemy, żeby taki bilet, jeśli zostanie utworzony, funkcjonował w ramach dwóch stref, a więc strefy miejskiej i strefy podmiejskiej, co najmniej dwóch, bo oczywiście jest możliwość także utworzenia tych stref więcej.
0: Jest już jakiś konkretny projekt, jak miałoby to wyglądać w praktyce?
2: Tak, no przede wszystkim my się zwracamy do Rady Miejskiej Bielska-Białej w tej sprawie, ale zdajemy sobie sprawę, że no ostatecznie to musi być efekt porozumienia wielu organizatorów, tak, bo mamy tutaj właściwie wielu organizatorów tego transportu publicznego, po pierwsze miasto Bielsko-Biała, po drugie gminę Czechowice-Dziedzice, no ale także z racji tego, że rozszerzamy ten postulat, to także Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny oraz Województwo Śląskie, które są organizatorami i tego transportu kolejowego, o którym także wspominamy. Więc wiemy, że ostatecznie to musi być porozumienie i też przedstawiamy w naszej petycji różne formy, w jakie to porozumienie mogłoby zostać zawarte. Albo zintegrowany system biletowy, albo umowy cywilnoprawne o honorowanie tych biletów, albo również porozumienia międzygminne, czy między jednostkami samorządu terytorialnego.
0: No tak, bo obecnie ta sytuacja faktycznie jest troszkę zagmatwana, bo możemy albo pojechać sobie autobusem do Czechowic i tym czechowickim, możemy też korzystać z komunikacji beskidzkiej. To są głosy od mieszkańców, czy to są jakieś wasze osobiste doświadczenia, że ten obecny system jest tak mylący?
2: Tak, no to jest też propozycja, z którą właściwie od początku istnienia Dobrego Miasta gdzieś tam występujemy. Jeżeli chodzi o korzyści takiego rozwiązania, bo my też patrzymy po prostu z punktu widzenia jakich korzyści, no to główną korzyścią oczywiście jest to, że w przypadku poruszania się więcej niż jednym środkiem transportu, więcej niż jednym przewoźnikiem, powinny się zmniejszyć dla pasażera koszty łączne takiego przejazdu, no przy jednoczesnym oczywiście zwiększeniu tej oferty, tak, bo zamiast oferty jednego przewoźnika mamy ofertę pięciu i to zarówno autobusowych, jak i kolejowych. Jeżeli chodzi o inne korzyści, no to przede wszystkim no jest to także taka motywacja, zwłaszcza w ramach tej strefy miejskiej, którą postulujemy, czyli tego biletu tylko na strefę miejską, żeby wykorzystywać w nowy sposób na przykład kolej, tak, czyli żeby kolej zaczęła pełnić swoje funkcje takiej kolei aglomeracyjnej, czy kolei, którą można się poruszać wewnątrz miasta. Również takim sposobem, który mógłby motywować do wykorzystania w nowy sposób tej istniejącej infrastruktury jest na przykład korzystanie z autobusów regionalnych, tak, czyli na przykład autobusów komunikacji beskidzkiej, jako takiej opcji szybkiego transportu na przykład na przedmieścia w ramach tej strefy miejskiej. Też widzimy tutaj, że takie rozwiązanie by bardzo wzmocniło potencjał inwestycji, które są planowane, czyli możliwe takie efektywne wykorzystanie inwestycji. Po pierwsze, co już wspomniałem właśnie o kolei, że teraz stworzona jest linia numer 190, tak, w stronę Skoczowa i w związku z tym na terenie miasta Bielska-Białej powstanie szereg nowych przystanków kolejowych, więc te możliwości wykorzystania kolei jako uzupełnienia transportu miejskiego będą większe, a po drugie powstaje centrum przesiadkowe planowane i oprócz tego, abstrahując od dyskusji na temat samego centrum przesiadkowego, które też jest gorąca, to na pewno, jeżeli by takie powstało, to jego potencjał by został zwiększony przez to, że takie rozwiązanie by powstało i ułatwiło i spowodowałoby, że jest tańsze przesiadanie się z jednego środka transportu na drugi. No poza tym jest to oczywiście po prostu oszczędność czasu i zwiększenie komfortu, że nie trzeba tych kolejnych biletów kupować, oprócz tego, że jest to takie rozwiązanie systemowe i też po prostu tańsze rozwiązanie.
0: Czyli to jest dobry moment, żeby zwrócić na tą uwagę, spróbować coś zmienić. A powiedz mi, na jakim etapie to jest obecnie? Mówicie, że rozmawiacie z Urzędem Miejskim.
2: Znaczy, na tym etapie stworzyliśmy petycję mieszkańców, bo chcemy, żeby to była petycja popierana przez mieszkańców, żeby też faktycznie mieszkańcy mieli okazję się powiedzieć do tej propozycji, więc na razie nie jesteśmy na etapie rozmów żadnych z Urzędem Miejskim, czy też z innymi tymi organami, bo też, tak jak mówiłem, jesteśmy świadomi,

0: absolutnie tego, że to musi być ostatecznie porozumienie wielu organizatorów tego transportu publicznego. Na tym etapie jest petycja, którą można podpisać i do której zachęcamy do podpisania. Jest to petycja elektroniczna, która właściwie jest możliwa do znalezienia zarówno na naszych mediach społecznościowych, czyli na mediach społecznościowych Dobrego Miasta, bardzo w prosty sposób, ale także myślę, że po wyszukiwaniu hasła w dowolnej wyszukiwarce petycja bilet aglomeracyjny Bielsko-Biała również można znaleźć i podpisać. No obecnie zbliżamy się do 300 podpisów takiej liczby, żeby już można było przejść do kolejnego etapu i złożenia tego na przykład w Radzie Miejskiej.
1: Do kiedy zbieracie podpisy?
0: Orientacyjnie koniec września jest takim terminem, o którym myśleliśmy, więc jest to ostatni też moment, żeby tematem się zainteresować i na tym etapie oczywiście złożyć podpis pod petycją, wzmocnić ten głos mieszkańców o to, że takie rozwiązanie jest potrzebne, czy oczekiwane, czy według mieszkańców by usprawniło funkcjonowanie transportu publicznego i też wzmocniło jego integrację przede wszystkim.
1: Czy takie rozwiązanie biletu aglomeracyjnego to jest coś, co widać też w innych miastach w Polsce czy na świecie?
0: Tak, jak najbardziej. Mamy wiele przykładów. No, oczywiście szczególnie z największych miast takiego funkcjonowania biletów, zwłaszcza połączonego właśnie transport autobusowy i transport kolejowy. No, oczywiście to są te największe aglomeracje i to też pokazuje, że różne modele są właściwie przyjmowania takiego biletu i że jest to możliwe, tak? Bo to jest zarówno umowy cywilnoprawne, jak i porozumienia między samorządami, jak i właśnie jakiś zintegrowany system biletowy, który też jest możliwy prawnie, ale właśnie zmierzam do tego, że to są przede wszystkim duże aglomeracje, ale w coraz większej ilości też mniejszych miast pojawiają się takie dyskusje, że po prostu, zwłaszcza takich ośrodków, które aspirują do bycia tymi liderami regionu, czy miastami, które są stolicami mniejszych regionów, ale na przykład nie są właśnie stolicami województw, czy największymi miastami w Polsce, że to powoduje integrację tego transportu wokół nich i spowodowanie, że ten system transportowy jest zwłaszcza na obszarze, gdzie funkcjonuje więcej przewoźników, staje się po prostu bardziej dostępny i ta oferta staje się bogatsza, nie zwiększając jednocześnie kursów, tak? Oczywiście to też jest pożądane, ale tu mamy rozwiązanie, które pozwala właściwie na zwiększenie tej dostępnej oferty, nie zwiększając tych kursów, tak? Bo mamy dostęp do więcej ilości przewoźników za mniejszy koszt tego biletu.
1: I to byłyby bilety czasowe.
0: Tak, no przy czym no, nie ma w zasadzie żadnej przeszkody, żeby ostatecznie to był jakiś system bardziej rozbudowany, tak? Czyli żeby to był zarówno bilet czasowy, ale o różnych długościach, okresach tego biletu, tak? Czyli żeby zarówno to był taki bilet krótkookresowy, jak i długookresowy, miesięczny, zwłaszcza taki miesięczny byłby korzystny z takiej perspektywy, że no jedną z takich rzeczy, które patrzymy taką dużą korzyść z tego biletu, to jest na przykład dojazdy do pracy czy szkoły, tak? Które wymagają dojazdy z aglomeracji czy z regionu, tak? Gdzie to wymaga na przykład dojazdu komunikacją beskidzką na terytorium miasta i następnie przemieszczenie się komunikacją miejską albo dojazd koleją śląską czy Polregio do miasta i następnie poruszanie się wewnątrz miasta komunikacją miejską. W takim wypadku no, taki bilet miesięczny oczywiście jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ on jest najbardziej optymalny w takich sytuacjach właśnie częstych, długotrwałych przejazdów właśnie na przykład w postaci dojazdu do szkoły czy pracy w mieście, więc to jest w tym przypadku rozwiązanie najlepsze.
2: No, jeśli chodzi o konkretne miasta, no to tutaj Warszawa jest, w Polsce Warszawa jest najlepszym przykładem. Cześć, jestem Antek Jankowski, znany też na Instagramie jako Antek z Miasta. Tam jest bilet, który właśnie obejmuje transport autobusowy, transport tramwajowy, ale również wydaje mi się, że kursy właśnie koleją miejską warszawską też są w tym zawarte. A tutaj bliżej nas, no to Katowice są świetnym przykładem tego, jak można połączyć nie tylko właśnie na jednym bilecie nie tylko tramwaje, autobusy, ale również rowery miejskie. Rowery miejskie są świetnym suplementem właśnie komunikacji miejskiej. No i to jest kolejna rzecz, której jeszcze w Bielsku nie mamy, ale myślę, że gdyby kiedyś przyszła, to też warto byłoby ją włączyć do tego właśnie biletu aglomeracyjnego. I kolejna rzecz, ostatnio był artykuł, gdzie właśnie Katowice postarały się o to, żeby powiedzmy, no nie subskrybenci, tylko osoby właśnie mające bilet taki miesięczny, mogły też korzystać w obrębie miasta, nawet chyba z pociągów Intercity. Także naprawdę da się to zrobić i naprawdę mamy nawet lokalnie bardzo dobre przykłady. Ja znam też jeszcze lepsze przykłady, chociażby z Helsinek, gdzie w Helsinkach w obrębie tam jest bodajże ABCD i naprawdę mamy nawet lokalnie bardzo dobre przykłady. Ja znam też jeszcze lepsze przykłady, chociażby z Helsinek, gdzie w Helsinkach w obrębie

0: gębie, tam jest bodajże ABCDE, czyli 5 stref, z tego co pamiętam. Każda dalsza strefa to jest oczywiście bilet o większej cenie, jeżeli się jedzie z A do E, ale to było nie tylko tramwaj i autobus, ale też metro, kolej właśnie też taka podmiejska, ale już taka długodystansowa na odległość nawet 50 km. No i to wszystko było w jednym bilecie, bardzo wygodne, nie? Da się i naprawdę fajnie jest mieć coś takiego w mieście.
1: Rozmawiam z Tymoteuszem Dadokiem i Antkiem Jankowskim ze Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku Białej. Tymek mówił wcześniej o projekcie biletu aglomeracyjnego. Antek z miasta powie trochę więcej o projekcie obywatelskim związanym z parkingami rowerowymi, którego jest współautorem.
0: Tak, jestem też przedstawicielem Dobrego Miasta i dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o projekcie na budżet obywatelski, który złożyłem jakiś czas temu, który dostanie się prawdopodobnie do właśnie etapu głosowania. Będziecie mogli na niego głosować już bodajże od 2 października i jest to projekt numer 11, czyli park rowerowy, dirt park, pump track, boisko sportów kołowych i parkingi rowerowe. No i właśnie o tej ostatniej części, czyli o parkingach rowerowych, chciałem Wam opowiedzieć. Parkingi rowerowe, nie wiem co macie na myśli, kiedy to słyszycie, ale ja mam na myśli takie proste stojaki w kształcie podkowy albo też odwróconej litery U. Jest to taka najbardziej podstawowa forma właśnie, forma parkingu, która pozwala bezpiecznie rower, powiedzmy, przypiąć za ramę i koło i po prostu go zostawić, nie martwić się o niego za bardzo. No i co? No w Bielsku mamy bardzo niewiele takich miejsc, gdzie można rower bezpiecznie zostawić. I właśnie w odpowiedzi na ten brak stworzyłem tutaj w ramach, powiedzmy, fuzji mnie i kilku osób ze środowiska MTB. No właśnie ten taki duży projekt, którego częścią tutaj będzie 300 tysięcy złotych wydane na 600 stoisk właśnie takich typu odwrócona litera U. I te 600 stojaków będzie rozłożone po blisko 100 różnych lokalizacjach w centrum Bielska Białej. I właśnie cel jest taki, żeby w bardzo prosty sposób umożliwić mieszkańcom, powiedzmy, dać wam nową opcję, dać nam wszystkim nową opcję transportu do miejsc, które odwiedzamy każdego dnia. Może to być jakaś właśnie szkoła w centrum miasta, może to być chociażby kawiarnia w pobliżu Placu Chrobrego albo zamku, tak? Tych miejsc jest cała masa i w obecnej sytuacji przy żadnym z nich nie ma możliwości pozostawienia bezpiecznie roweru. Także uważam, że właśnie taka zmiana, bardzo tania w realizacji, jednocześnie ma największy potencjalnie wpływ na zmianę, nie? Bo liczę na to bardzo, że kiedy pojawi się infrastruktura, bezpieczna infrastruktura, to naturalnie ludzie zaczną z niej korzystać. Zazwyczaj taka jest tendencja. Dajcie ludziom infrastrukturę, a pojawią się jej użytkownicy. Także nic dziwnego, że na moment obecny nie ma zbyt wielu rowerzystów, powiedzmy, miejskich w Bielsku, bo zwyczajnie nie ma co z tym rowerem zrobić. No i będę o tym jeszcze wspominał na swoich właśnie kanałach medialnych, czyli na Instagramie Antek z Miasta, na Facebooku też jestem znany jako Antek z Miasta. O projekcie już dzisiaj możecie przeczytać na stronie obywatelski.bb.pl, czyli właśnie na oficjalnej stronie budżetu obywatelskiego Bielska Białej. Jeszcze raz powiem, jest to projekt numer 11, ale też link bezpośredni do tego znajdziecie na moim profilu, właśnie jak już mówiłem, Antek z Miasta. Będę jeszcze wrzucał rolki, będę informował, nie wiem, tak bardzo jak się tylko da. Liczę na dobrą zmianę w tej kwestii.
1: Powiedz mi, rozmawiam z Antkiem Jankowskim, znanym jako Antek z Miasta, ze Stowarzyszenia Dobre Miasto. Stowarzyszenie działa w Bielsku Białej i zwraca uwagę na różne rzeczy w mieście, które można zmienić, by poprawić komfort życia mieszkańców. Po przerwie wrócimy do rozmowy z Antkiem na temat parkingów rowerowych.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: tej strony Jonasz Cecerski. Wracamy do tematu parkingów rowerowych w Bielsku-Białej. Moim gościem jest Antoni Jankowski, znany jako Antek z miasta, ze Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa

0: działa w Bielsku Białej. Grupa znajduje w mieście rzeczy, które można by zmienić, żeby poprawić komfort życia mieszkańców. Antek jest współautorem projektu do budżetu obywatelskiego, który zakłada m.in. postawienie w mieście 600 stojaków na rowery.
1: Te miejsca, gdzie parkingi mają powstać, są już konkretnie określone?
2: Właśnie tak i nie, bo ja faktycznie przygotowałem mapę, być może też ją udostępnię właśnie na moich mediach społecznościowych. Mapa właśnie, wyznaczyłem na tej mapie 97 albo 96 lokalizacji. Każda z tych lokalizacji to jest od 2 do 12 stojaków rowerowych. No i są to lokalizacje, tak teraz najlepiej mi przychodzi tutaj do głowy może osoby, które na przykład studiują na Frycza Modrzewskiego, tam postawiłem na mapie chyba w sumie 20 stojaków. Wyobrażam sobie, że to byłoby mocno popularne miejsce wśród rowerzystów. No w zasadzie gdzie nie spojrzeć na mapie, powiedzmy w promieniu 500 metrów do kilometra od takiego centralnego punktu, czyli powiedzmy schody przy hotelu Prezydent, to właśnie, no praktycznie gdzie nie spojrzeć, to byłby jakiś stojak, nie? Tak żeby w zasadzie, gdzie się nie pojawi w centrum, żeby wystarczyło sięgnąć okiem i już mieć gdzieś w zasięgu wzroku właśnie swój rower przypięty do stojaka właśnie stalowego, najlepiej właśnie wbetonowanego w grunt.
1: Ty jeździsz dużo rowerem po Bielsku?
2: Tak, poruszam się rowerem na co dzień. Jeszcze jako taka ciekawostka, właśnie widzę pana, który podjechał do piekarni gruzińskiej tutaj za szybą i przypiął rower do słupa. Ja to mówię słup parkingowy, ale no nie jest to po prostu optymalny sposób przechowywania rowerów. Ale tak, jeżdżę rowerem na co dzień, znam powiedzmy bolączki takiego codziennego rowerzysty i wyraźnie czuję, że jest po prostu potrzeba na taką zmianę.
0: Rozmawiałem z Antkiem Jankowskim ze Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku Białej. Jest on współautorem projektu numer 11 do budżetu obywatelskiego. Głosowanie na budżet obywatelski odbędzie się na początku października. A teraz o innej inwestycji, bardzo ważnej dla Bielska Białej i dla powiatu bielskiego, którą udało się już zrealizować. Chodzi o modernizację szpitala pediatrycznego w Bielsku Białej.
3: Katarzyna Czałderna, dyrektor szpitala pediatrycznego w Bielsku Białej. Przede wszystkim pracownia rezonansu magnetycznego. Jest to pracownia, której wcześniej nie było w strukturach szpitala. W ramach tej pracowni przede wszystkim możemy realizować badania dla najmłodszych pacjentów w znieczuleniu ogólnym, co było bardzo kluczowe dla nas, ponieważ do tej pory te badania mogły być realizowane tylko w centrum województwa z racji tego, że musiały być wykonywane w znieczuleniu ogólnym. Jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, jest to kwestia przede wszystkim modernizacji. Nowością jest na pewno klatka schodowa, dobudowanie klatki schodowe dla poprawy bezpieczeństwa z drugą windą. Do tej pory w pawilonie numer 2 była tylko jedna winda, a oddziały zabiegowe, blok operacyjny, oddział anestezjologii intensywnej terapii znajduje się na wyższych kondygnacjach. Stąd konieczność drugiej windy, przede wszystkim dla poprawy bezpieczeństwa pacjentów.
0: Powstał także wjazd do szpitala pediatrycznego od strony ulicy Konopnickiej.
3: Zmodernizowany został całe ogrodzenie szpitala i drogi wewnętrzne. Tam wcześniej była brama, było zamknięte, natomiast teraz będzie to przejazd techniczny. Natomiast system parkingowy i budowa dróg wewnętrznych, gdzie też jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza przeciwpożarowymi, usprawniły transport i komunikację na obiekcie szpitalnym.
0: To nie koniec nowości w szpitalu pediatrycznym.
3: Czekamy, jesteśmy w trakcie postępowania na zakup karetki. No na pewno nie możemy spoczywać na laurach i po prostu modernizować się, dostosowując się do obowiązujących przepisów. Myślimy o modernizacji oddziału pediatrycznego i chirurgicznego.
0: Mówiła dyrektor szpitala pediatrycznego w Bielsku Białej Katarzyna Czałderna. Oprócz remontu budynku szpital dostanie nowy pojazd do transportu najmłodszych pacjentów, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
4: Z Rządowego Funduszu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej podpisaliśmy umowę na zakup karetki neonatologicznej. Rozumiem, że to jest zadanie, które tutaj szpital wykona i myślę, że do końca roku ta karetka zostanie oddana do użytku i będzie służyła pacjentom.
0: Choć szpitalem pediatrycznym zarządza powiat bielski, miasto Bielsko-Biała również miało swój wkład w modernizację, mówi wiceprezydent miasta Przemysław Kamiński.
5: Szpitali nigdy nie za dużo, zwłaszcza tych pediatrycznych. Trzeba zauważyć rzecz następującą, że tak naprawdę na cały nasz południowy subregion województwa mamy wyłącznie jeden szpital pediatryczny, co stanowi tak naprawdę o zbyt małej ilości. Tak? Wiadomo, że tutaj akurat organem tworzącym do tego szpitala jest Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, natomiast następnym szpitalem tak naprawdę, który obsługuje młodzież, osoby niepełnoletnie, to jest Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, a dopiero później Chorzów, tak? Więc tutaj na pewno jest to istotne, żeby ten szpital działał na odpowiednim poziomie. My zawsze staramy się wspierać, kiedy ktokolwiek o to wystąpi. Tak się składa, że wiadomo, że tutaj ci mali pacjenci to też są mieszkańcy naszego miasta. W związku z powyższym, zawsze jak tylko pan starosta o taką pomoc poprosi, to my, że tak powiem, składamy się na odpowiedni sprzęt. Dlatego, że oczywiście też mamy większe możliwości, patrząc chociażby na budżet powiatu ziemskiego, a naszego miasta. To budżet miasta jest jednak 10-krotnie większy. Wiadomo, że mamy inne też zadania, nie zmienia to jednak faktu, że czujemy tutaj potrzebę taką, żeby ten szpital wspierać.
1: Jaki był tutaj wkład miasta?
5: A ja powiem szczerze, że tak na pamięć to nie powiem. Zdaje się, że 100 tysięcy złotych chyba na ten rezonans, ale powiem szczerze, że już nie pamiętam, bo to już było jakiś czas temu po prostu. Zawsze się dokładamy, jak tylko trzeba.
0: Szpital pediatryczny funkcjonuje w budynku sprzed ponad 100 lat, o czym wspomina starosta bielski Andrzej Płonka.
1: Co się tutaj zmieniło w szpitalu pediatrycznym?
6: Nastąpił tak naprawdę gruntowny remont szpitala pediatrycznego. To są stare koszary austriackie. Oczywiście zaadaptowane pod szpital. Za poprzednich czasów, jeszcze przed 50 laty, był w takim stanie, jakim był. Siermiężne, stare, wszystko w tej chwili się zmienia. Wyremontowaliśmy praktycznie środek, szczególnie blok operacyjny, bo to ważne. Dobudowana jest nowa winda, łącznie z klatką schodową, ale jest nowa pracownia rezonansu magnetycznego z zakupionym rezonansu, którego tu nigdy nie było, a więc to tą ofertę dla naszych milisińskich absolutnie powiększy. Nie trzeba będzie szukać na Śląsku miejsca, tylko jest to tutaj. Do tego dochodzi remont całego, można powiedzieć, środka szpitala, czyli to, co się nam działo, bo tego nie wszystko widać, a tak naprawdę stara infrastruktura była 50 co najmniej lat nie remontowana. Wszystkie rury, które tam się znajdowały, od ścieków, kanalizacji i tak dalej, wszystko jest wymienione, łącznie z ogrzewaniami, to jest też bardzo istotne. Wyremontowane są również przede wszystkim dostosowane do tych unijnych standardów. Jest izba przyjęć dzisiaj, która jest całkowicie zmieniona, rozbudowana i tutaj już dzisiaj nie niesie tego ryzyka, które jeszcze poprzednio niosła, w sensie jego niedostosowania i nie daj Boże jakiegoś tam jeszcze wypadku, który też się mógł zdarzyć. Do tego jest dużo mniejszego, drobnego sprzętu jest zakupionych przy okazji tych środków. Można powiedzieć, że dzisiaj, jeżeli chodzi o wyposażenie, to mamy już XXI wiek w tym szpitalu. Przed nami jeszcze jest zakup tomografu, który czekamy na rozstrzygnięcie jeszcze jednego konkursu i to się pewnie stanie. I jeżeli chodzi o jego potrzeby, na jakiś czas będzie spokój, jeżeli chodzi o to. Lekarze, którzy w takim szpitalu chcieliby podjąć pracę, bo my się tu nie wspieramy, że mamy być szpitalem wysokospecjalistycznym, absolutnie. Mamy nieść pomoc w tym momencie, gdy go trzeba pomóc młodemu pacjentowi i jak go trzeba gdzieś w ramach specjalistyki przenieść, to ten szpital ma to już wszystko zadysponować, nie mówiąc załatwić, bo to jest źle rozumiane dzisiaj. No i tak to się ma na dzień dzisiejszy.
1: I tutaj też chodzi o pacjenta nie tylko z Bielska-Białej czy z powiatu bielskiego, ale też szerzej.
6: Tak, to jest szpital, który się w zasadzie na to wychodzi dzisiaj utrzymał jako jeden w subregionie południowym, w powiecie żywieckim, cieszyńskim, pszczyńskim, Bielsko-Biała i powiat bielski, a więc 5 powiatów. Tak naprawdę część powiatu oświęcimskiego też tutaj znajduje pomoc jak trzeba. Także widzimy, że tutaj to zaopiekowanie jest dość szerokie. Natomiast jeżeli nie wspomniałem jeszcze o kwotach, około 28 milionów, z czego niespełna 20 to są dotacje jeszcze, które otrzymaliśmy za poprzedniego rządu, tak zwany Polski Ład. 8 prawie milionów jest nasze, dołożyli nam trochę jeszcze wójtowie, burmistrzowie, bo też ta składanka była szersza, z prezydentem miasta Bielsko-Biała i tutaj tośmy to poskładali. Natomiast to jest jeszcze, można powiedzieć tak, duża czy lwia część tych prac się kończy, natomiast sprzęt i jeszcze wiele innych rzeczy jest przed nami, które trzeba będzie dzisiaj spełniać standardy, które dzisiaj Unia niesie.
0: O remoncie szpitala pediatrycznego mówił starosta bielski Andrzej Płonka. Pozostajemy w powiecie bielskim. W Czechowicach po raz kolejny odbędzie się zlot pojazdów zabytkowych.
7: Paweł Sowka, Muzeum Motoryzacji w Ligocie, organizacja czechowickiego zlotu pojazdów zabytkowych.
1: Powiedz mi, który to już raz odbywa się ta impreza?
7: Jest to piąty zlot. tym roku taki trochę inny, bo mniej stacjonarny. Jedziemy do Ligoty również, także nie tylko w Czechowicach, ale również będzie można zobaczyć w Ligocie.
1: I jak to się zaczęło, że jesteśmy już teraz przy piątej edycji, no ale musiał być jakiś początek?
7: Znaczy, ja od dawna organizuję m.in. zloty syren. No i tak padło, kiedyś padł pomysł, żeby w Czechowicach też coś zorganizować. No i tak z kolegami ze Śląskiej Rodziny Syren, żeśmy pierwszy zlot parę lat temu zorganizowali. Impreza udała się bardzo dobrze, było prawie 100 samochodów, więc jakby zmotywowało do dalszych działań.
1: Jak to będzie wyglądać w tym roku? Kiedy zaczynacie? Gdzie to wszystko się odbywa?
7: W tym roku wyjątkowo spotykamy się w sobotę w Czechowicach o godzinie 12:00. Pod basenem Wodnik będą zapisy samochodów od godziny 13 do 15 pokazy. O 15 wyjeżdżamy według itinerara strzałkowego do Ligoty, gdzie będziemy od 16 do godziny mniej więcej 17:30.
1: Jakie jest zainteresowanie? Ile pojazdów się spodziewacie?
7: Na aktualnie mamy zgłoszonych 60 samochodów. Ogólnie pojazdów, bo o dziwo w tym roku mamy zainteresowanie również traktorów zabytkowych, będzie około 5-6 traktorów, więc też coś innego.
1: Czy to są osoby, pasjonaci, którzy wracają do wydarzeń, czy co roku pojawiają się też nowe osoby?
7: Tak i tak. Jest taka grupka, która przyjeżdża co roku, ale co roku też się pojawiają nowe pojazdy. Co roku też próbujemy zrobić coś nowego, ciekawego. Były autobusy zabytkowe, były pojazdy ciężarowe, w tym roku traktory, więc co roku coś ciekawego, nowego.
1: No właśnie, już wspomniałeś o tych traktorach. Ja chciałem zapytać, jakie pojazdy, jakich samochodów możemy spodziewać się w tym roku?
7: No to samochody mamy przekrój w zasadzie całościowy od lat tam 40-tych, 50-tych do lata 90. Polska motoryzacja amerykańska, zachodnia, trochę radzieckich samochodów też, także no przekrój bardzo duży.
1: Jest jakaś górna granica wiekowa? Ile samochód minimalnie musi, ile mieć lat?
7: Ogólnie mamy przyjęte 90. rocznik, natomiast polskie samochody bez granicy wieku i jakieś ciekawe samochody młodsze również przyjmujemy.
1: Ty, rozumiem, też z jakimś pojazdem się pojawisz?
7: No ja jeszcze nie wiem. Albo to będzie Old Steed Club, możliwe, że Polonez, albo Volkswagen Scirocco. I na pewno Maluch będzie od nas, bo Maluchem zawsze przyjeżdżamy.
1: Skąd ludzie biorą takie pojazdy? Mówiłeś o samochodach z lat 40. To pewnie wymaga dużo, dużo zaangażowania, dużo pracy, żeby taki pojazd mógł jeszcze funkcjonować.
7: No w Polsce jest dość sporo pasjonatów i to nie tylko samochody z lat 40. i starsze. No wymaga to, na pewno pokładów finansowych też, ale czasu, cierpliwości. Kto co lubi, ja akurat wolę trochę młodsze samochody, tak lata 60. do lat 90. Natomiast jest wielu miłośników też samochodów, pojazdów przedwojennych.
1: I tego szuka się gdzieś w Polsce, czy trzeba zajrzeć zawsze za granicę?
7: To bardzo różnie. Mi się zdarzyło kupić i samochody za granicą, i w Polsce. Głównie na portalach, ale też jakieś są wynajdywane samochody gdzieś jeszcze po stodołach i tak dalej. W zasadzie to zależy bardzo mocno od tego, co chcemy posiadać, bo jeżeli to są samochody jakieś amerykańskie i tak dalej, to wiadomo, z czasów PRL-u ciężko kupić w Polsce, a jak polskie samochody, to zazwyczaj gdzieś tutaj z rynku krajowego.
1: Jeżeli ktoś z słuchaczy chciałby wziąć udział, przyjechać ze swoim samochodem czy innym pojazdem, jak można się do Was zgłosić?
7: Zapraszamy do zapisywania się na naszej stronie internetowej. Zapisy trwają do 18 września. Zapraszamy wszystkich miłośników starej motoryzacji.
1: To przypomnijmy jeszcze, jaka to będzie data?
7: 26 września. Widzimy się w Czechowicach od godziny 12, a w Ligocie od 16.
0: Mówił Paweł Soszka, organizator czechowickiego zlotu pojazdów zabytkowych.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
6: Jonasz Tecerski, witam i zapraszam na magazyn. Wybierzemy się dzisiaj na osiedle karpackie, gdzie powstała tak zwana tężnia karpacka. To tężnia solankowa, którą zbudowano na osiedlu w ramach budżetu obywatelskiego. Rozmawiam dzisiaj z wnioskodawczynią tego projektu.
7: Ja nazywam się Aleksandra Knapczyk, jestem architektem.
6: To od pani wyszedł ten pomysł postawienia tężni tutaj na osiedlu karpackim w ramach budżetu obywatelskiego?
7: Nie do końca tak było. Razem z mężem braliśmy już udział w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego i też myślę, że dlatego prezes Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej poszedł do nas z propozycją złożenia wniosku budowy tężni solankowej na naszym osiedlu, a że widzieliśmy już takie realizacje w większych miastach, stwierdziliśmy, że to jest bardzo dobry pomysł.
6: Czyli tutaj pomysł wyszedł jakoś od innej strony. Gdzie teraz znajduje się ta tężnia dokładnie?
7: Tężnia znajduje się oczywiście na osiedlu karpackim przy ulicy Giewont 18. Obok jest plac zabaw i boisko.
6: Wie pani, ile kosztował ten projekt?
7: No właśnie, koszt nie jest mi do końca znany, gdyż samą dokumentację projektową i budowę tężni sfinansował Urząd Miasta.
6: I jaka jest reakcja innych mieszkańców osiedla na taką inwestycję?
7: Różne, ale w większości są to pozytywne reakcje. Ludzie się cieszą, że takie atrakcyjne miejsce się pojawi na naszym osiedlu, ale oczywiście zdarzają się maruderzy, którzy uważają, że jest to strata pieniędzy, ale myślę, że to raczej kwestia braku wiedzy. Moim zdaniem niebranie udziału w budżecie obywatelskim byłoby stratą pieniędzy.
6: Ale to są jakieś rozmowy z sąsiadami czy komentarze w internecie?
7: I komentarze w internecie, ale też podsłuchane pod tężnią. Także takie z pierwszej ręki.
6: No takie mam doświadczenie, że raczej komentarze w internecie są prawie zawsze negatywne. Jak się porozmawia na żywo, to nie do końca tak jest. Może też wyjaśnimy, jakie są w ogóle korzyści korzystania z tężni.
7: Głównie wspiera układ oddechowy i odpornościowy, ale też działa na nas wyciszająco, redukuje stres i wspiera też alergików. Na przykład mój syn cierpi na alergiczny nierzyt nosa i na pewno będę go tam przeprowadzała, żeby mu pomóc oddychać.
6: Ale jak to działa? Można tam wejść o każdej porze dnia i nocy?
7: Tak to ma działać właśnie, że również w nocy ma działać pompa, która pompuje tutaj tą solankę.
6: Chciałem też zapytać, jak wygląda ten proces realizowania projektów w budżecie obywatelskim, od złożenia wniosku do już faktycznie postawienia prawdziwego obiektu. Jak to wygląda od strony pomysłodawcy czy wnioskodawcy?
7: Co roku budżet obywatelski ma podobny harmonogram, czyli w czerwcu jest czas na składanie wniosków, przez wakacje jest weryfikacja i opiniowanie, a we wrześniu jest możliwość odwołania się od negatywnej opinii. Tak też było w tym przypadku, gdyż komisja oszacowała ten budżet dwukrotnie wyższy i do odwołania dołączyła dwie wyceny producentów tężni. Oprócz tego prezes spółdzielni, pan Jerzy Skwark, złożył pismo do pana prezydenta z propozycją podziału kosztów. Na zagospodarowanie właśnie zajmuje się spółdzielnia, a Urząd Miasta finansuje samą budowę tężni i dokumentację projektową.
8: Ja nigdy nie byłem w takiej tężni. Nie wiem, czy można jakoś opisać, jak to wygląda, jak się wchodzi do środka. Jakie to uczucie? Ma pani takie doświadczenia?
7: Jest to mała altanka zadaszona. Jest tam specyficzny mikroklimat, który bierze się od tego, że solonka, która spływa po gęsto ułożonych gałązkach tarniny, rozpryskuje się na mniejsze elementy, uwalniające wtedy mikroelementy do powietrza, tworząc taką specyficzną aurę, taki mikroklimat. Woda jest następnie, która spłynie w dół, jest pompowana do góry, czyli mamy tutaj przypadek zamkniętego obiegu i oczywiście trzeba monitorować stan tej solanki i w sezonie tak 2-3 razy ją wymieniać.
8: To może przejdziemy się, żeby zobaczyć tą tężnię na osiedlu karpackim.
7: Oczywiście, zapraszam.
8: I przenieśliśmy się magicznie obok tężni. Ona jest jeszcze ogrodzona taśmą, jeszcze nie funkcjonuje. Wiadomo, kiedy ma się oficjalnie otworzyć?
7: Jeszcze nie wiadomo, jeszcze ostatnie szlify zagospodarowania muszą zostać wprowadzone.
8: A czemu akurat ta konkretna działka?
7: Było kilka propozycji co do działek, ale ta działka jest najbardziej urokliwa, bym tak powiedziała, bo mamy tu widok na góry, mamy tu niedaleko plac zabaw, co zwiększa taką dostępność dla mieszkańców, a także nie mamy tu żadnych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, a ze względów technicznych, no to mamy tutaj przyłącze energetyczne do zasilania pompy.
6: Rozmawiałem z Aleksandrą Knapczyk, mieszkanką osiedla karpackiego, która złożyła projekt do budżetu obywatelskiego o postawienie tężni karpackiej. To tężnia solankowa otwarta dla wszystkich. Zapytałem kilku mieszkańców osiedla, co sądzą o takiej inwestycji.
3: Blisko mieszkańców.
8: Chciałem zapytać, co pani sądzi o tej tężni solankowej, która tutaj stanęła na osiedlu?
9: Nie jestem mieszkanką tego osiedla, więc jakby pewnie nie będę korzystać. Natomiast chodzę tutaj z dzieciakiem, z podopiecznym i mam mocno mieszane uczucia, bo czytałam o tężniach solankowych takich małych właśnie, że jeżeli oczywiście nie są odpowiednio jakby zadbane, pielęgnowane, to mogą bardziej szkodzić niż pomagać. W sensie rozwój jakichś tam mikroorganizmów i tak dalej. Jeżeli to będzie wszystko okej, to było chyba z budżetu obywatelskiego, nie? Więc niech się coś dzieje, no tyle.
10: Super, jestem zwolennikiem czegoś takiego. Myślę, że fajna inicjatywa. Mieszkańcy zagłosowali na tężnię solankową, więc skoro było tylu chętnych, no to jest potrzebna. Mimo, że gdzieś tam w internecie ludzie piszą, że jakieś tam bakterie są w środku, no to ta tężnia chyba powstała też z inicjatywy spółdzielni mieszkaniowej i spółdzielnia mieszkaniowa, z tego co wiem, też się zaoferowała, że będą serwisować to i myślę, że jeśli tutaj wspólnymi siłami wraz z spółdzielnią i mieszkańcem będą o to dbali, więc to będzie, myślę, fajne coś tutaj na osiedlu i też bardzo pożyteczne dla osób.
8: Dzień dobry. Mógłbym zapytać się, co pani sądzi o tej tężni solankowej, która tu powstała na osiedlu?
11: Powiem uczciwie, że jeszcze jej nie widziałam w całości, w trakcie byłam, ale wydaje się, że tężnie są bardzo potrzebne, ale też słyszałam złe jakieś tam opinie, że to jakieś bakterie, nie wiem, ale się nie znam na tym, więc no tyle mogę powiedzieć panu.
6: Byliśmy na osiedlu karpackim, mówiliśmy o tężni solankowej, która tam powstała, a teraz przeniesiemy się na Zamek Sułkowskich.
3: Ciekawy spektakl.
6: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej to instytucja, która zawsze ma wiele do zaoferowania, zwłaszcza w roku, w którym miasto nosi tytuł Polskiej Stolicy Kultury. Z okazji jubileuszu pierwszej sceny teatralnej w mieście, muzeum współpracuje z Teatrem Polskim, by w salonie muzycznym wystawić spektakl.
12: Mariusz Malec, reżyser spektaklu Kolacja na cztery ręce. Drodzy Państwo, zapraszamy do salonu muzycznego w Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej. Już w październiku będzie tam miała miejsce premiera spektaklu Kolacja na cztery ręce, czyli magicznego spotkania Bacha z Händlem. Drodzy Państwo, no to jest ten rodzaj magii, którą możemy sobie wyobrazić w myślach, powołując do jednego stołu z nami Ennio Morricone i Johna Williamsa, czyli wielkich twórców muzyki filmowej, z których jeden ma tyle statuetek Oscarów, czyli Williams, że nie jest w stanie pewnie już tego policzyć i tyle nagród, a drugi Ennio Morricone, pamiętacie Państwo, został za całokształt i potem jeszcze za jeden film. Mówiąc krótko, mamy takiego Bacha i Händla co chwilę w naszej rzeczywistości, czy jeżeli chodzimy na koncerty rockowe, to też patrzymy na kogoś, kto wspaniale śpiewa i gra. Niech to będzie Nick Cave, ale jest to bardzo kameralne. Po czym przyjeżdża Beyoncé i po prostu zagarnia nie w tysiące, tylko w setki tysięcy widownie i miliony dolarów zyski. Tak w XVIII wieku można byłoby sobie wyobrazić spotkanie Händla z Bachem. Händel to mistrz autokreacji. Powiedzielibyśmy się specjalista od ówczesnych social mediów, czyli po prostu doskonały PR-owiec, dla którego muzyka jest biznesem, a Bach to natchniony przez Boga, skromny człowiek, który w zaciszu swojego domu, w zaciszu to nie jest dobre słowo, ponieważ on miał 20 dzieci i oczywiście połowa z nich niestety nie przeżyła, ale wyobraźmy sobie 10 dzieci, obowiązki nie tylko organisty, ale też w ogóle kantora Kościoła Świętego Tomasza w Lipsku, także bardzo dużo obowiązków. A jeśli Państwo klikniecie sobie Bacha, to niekończąca się liczba dzieł zapisanych, wszystkie genialne. Pewnie pamiętamy najlepiej wariacje goldbergowskie. No one też przywołane są w spektaklu, ale tak naprawdę spotkanie dwóch koncepcji życia, dwóch pomysłów na tworzenie muzyki, dwóch niezwykłych, i teraz pytanie, czy geniuszy, to już Państwo sobie sami ocenicie, zapraszamy do nas. To też walka. Walka o to, żeby dowiedzieć się, kim jest ten drugi. W ówczesnym świecie było ich tylko dwóch. Dzisiaj takich par moglibyśmy stworzyć więcej. I to spotkanie jest na tyle realne, że przenosimy Państwa, całą widownię, która do nas przybędzie, 200 lat jak wehikule czasu, ponieważ gramy w salonie muzycznym, jak mówiłem, czyli w przestrzeni z epoki. Gramy na starych instrumentach, czyli instrumentach z epoki. Wreszcie aktorzy są ubrani w kostiumy z epoki. Tomasz Osoliński szyje dla nich surduty, koszule, kamizelki, tak, żeby Państwo, będąc metr lub pół metra od aktora, mogli zobaczyć wszystko od haftu po guzik. Wszystko jest z epoki. Zabieramy Was na wyprawę w czasie, ale też dotykamy problemów, które nie tylko są muzyczne. Mogą dotyczyć też spotkania szefa ze mną w korpo, kiedy on nie do końca mnie rozumie. Jak Państwo przeczytacie też obsadę, to zobaczycie, że są trzy postaci. Jest jeszcze ten trzeci, Schmidt, który jest takim przyjacielem tutumfackim Händla, kimś, kto często w cieniu kroczy za mistrzem. W przypadku muzyki to jest pewnie ktoś, kto w nocy przepisuje partytury. Czy dodaje, czy zmienia, czy trzyma harmonię, to już zostawmy mistrzowi i jego duchom, ale to jest ktoś taki, ktoś, kto według mnie jest równie utalentowany, tylko historia postawiła go za, a nie obok. I to też jest korporacyjna postawa, albo badawcza. Jak pamiętacie Państwo, wiele prac ma niekończącą się liczbę autorów, ale tylko dwóch wie, co jest w środku, bo oni te prace pisali. Uniwersalny tekst, podkreślam to, doskonały kostium z epoki i bardzo, bardzo mądra, przemyślana konstrukcja, którą w tej chwili realizujemy w gronie trzech aktorów. Także będzie tam i do zobaczenia Bach i Händel, ale też do posłuchania muzyka Bacha i Händla, ponieważ wierzę, że jak się spotykają kompozytorzy, muzycy, to muszą i grać, i śpiewać.
8: A z jakiej to okazji przenosimy się z Teatru Polskiego na Zamek Sułkowskich?
12: 240 lat temu to właśnie tutaj, na terenie Zamku Sułkowskich, po raz pierwszy pojawił się teatr. Teatr Bielski ma tyle lat. To książę Sułkowski wymyślił, żeby tu stworzyć salę teatralną. Były takie teatry trzy, a potem historia doszła do Teatru Polskiego, który znamy dzisiaj. I pamiętamy ten czas, to była jesień, to była dokładnie jesień 240 lat temu, a więc będzie to rocznica, będzie to też odsłonięcie tablicy, będzie to moment pamięci o tym, kto teatr przyprowadził do Bielska i moment refleksji na tym, że po prostu teatr trwa. Trwałe, wspaniałym wnętrzu, wspaniałej kondycji Teatru Polskiego, a gości w Zamku Sułkowskich po to, by w kameralnym gronie, to jest taki teatr trochę właśnie pałacowy, trochę zamkowy jak kiedyś, ta widownia była mniejsza, aktor był bliżej widza, by się spotkać i na te 90 minut absolutnie wyłączyć. Zapraszamy na wyprawę w czasie, zapraszamy na spotkanie z geniuszami kompozycji i muzyki, wreszcie zapraszamy na spotkanie ze wspaniałymi kostiumami Tomasza Ossolińskiego. Pamiętacie Państwo 1670, teraz do kin wchodzi lalka, wszędzie są szyte przez niego stroje. Te stroje za każdym razem poprzedza ogromna praca badawcza, ponieważ on szyje w oparciu o stare księgi, o stare procedury, przepisy. I tak też jest z naszymi kostiumami. Ja uczestniczę w przymiarkach, więc wiem, że były makiety płócienne, które były nakładane na aktorów i to zarówno kamizelki, surduty, jak i koszule, spodnie, tak żeby oni się w tym poruszali. I dopiero te makiety dopasowane do poszczególnych postaci zamienią się w kostiumy, gdzie materiały z epoki, haft jest tak dokładnie robiony jak w XVIII wieku i ta przysłowiowa dziurka od guzika też jest obszyta ręcznie.
8: A po spektaklu też będzie można oglądać te kostiumy na zamku?
12: Tak, tak. I wspaniała idea się zrodziła, by kostiumy pozostały w salonie muzycznym. Życzymy spektaklowi, by był grany długo, ale możecie Państwo być pewni, że już na zawsze w salonie muzycznym Zamku Sułkowskich obok instrumentów będą też stały kostiumy Bacha i Händla, bo przecież to spotkanie w 1747 roku odbyło się tu, to tu Bach spotkał Händla, więc kostiumy zostały.
6: Mówił Mariusz Malec, reżyser spektaklu Kolacja na cztery ręce, który zostanie wystawiony w salonie muzycznym Zamku Sułkowskich. Premiera 24 października, ale wcześniej odbędzie się też kilka pokazów przedpremierowych.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
6: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn reporterów. Czy czekają nas ciężkie czasy? Być może. Urząd Miejski w Bielsku-Białej chce przygotować się na taką ewentualność. W mieście odbędzie się szkolenie Jak przetrwać trudne czasy. Są to darmowe zajęcia, na które zapisać mogą się mieszkańcy miasta.
13: Dzień dobry, witam. Maciej Brzezicki, reprezentuję Studium Przedsiębiorczości MAGO w Bielsku-Białej.
6: Proszę powiedzieć o tych warsztatach, które nas czekają, tych terenowych.
13: Tak, no warsztaty terenowe przygotowane przez Urząd Miasta w Bielsku-Białej, Wydział Zarządzania Kryzysowego o nazwie Jak przetrwać trudne czasy, no, które będą obejmowały takie właśnie zajęcia terenowe, weekend w górach. Można powiedzieć tutaj super kadrą instruktorów i oficerów Wojska Polskiego. No i taki zakres, począwszy od takiego survivalu, bushcraftingu, preparingu miejskiego, no wszystko to będzie w takiej pigułce podane mieszkańcom miasta Bielska-Białej.
6: To są warsztaty terenowe. Na jakim terenie dokładnie się to ma odbywać?
13: Tak, no to u nas tutaj w naszej takiej strefie bushcraftowej, można powiedzieć, okolice Koziej Górki, tutaj naszych pięknych terenów, w których no mamy pełne możliwości do właśnie tego typu szkoleń.
6: Mówi Pan tutaj o całej kadrze instruktorów. Kto będzie prowadził te warsztaty?
13: Tak, no to chciałem przedstawić tutaj pana kapitana Mirosława Bieniawskiego, który będzie szefował tej wyprawie. No myślę, że tutaj ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o tego typu zajęcia, ale dodatkowo będzie pan kapitan Marek Glos. Będą tutaj z nami też przedstawiciele Strzelca. Tutaj w Bielsku-Białej będzie pan Paweł Telok, który jest ratownikiem medycznym, oraz jest również z nami pan Przemysław Laszczak, który też jako szef szkolenia takiego właśnie pierwszej pomocy, szef szkolenia medycznego, no będą zabezpieczali całą to wydarzenie.
6: Tutaj zdradzę, że większość z tych osób, które pan wymienił, jest z nami. Ja jeszcze za chwilę przejdziemy do kolejnych rozmówców. Jeszcze chciałem pana zapytać, skąd w ogóle taka inicjatywa? Czy to jest wydarzenie, które wraca cyklicznie? Czy to jest coś nowego w naszym mieście?
13: Jest to coś nowego w naszym mieście, natomiast oczywiście myślimy, mamy taką nadzieję, że to będzie cykliczne, bo na pewno trzeba się szkolić i no wiadomo, ten, kto się szkoli, jest przygotowany na różne zdarzenia. Oby tych zdarzeń nie było, ale gotowym trzeba być, a więc myślę, że to bardzo ciekawa inicjatywa właśnie Urzędu Miasta w Bielsku-Białej. Miasto dba o mieszkańców, o to, żeby właśnie, no nie tylko ta wiedza, ale i też kondycja fizyczna, sport, no jest to wszystko połączone razem, a więc myślę, że to bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa miasta, bardzo innowacyjna, bo myślę, że inne miasta pójdą naszym śladem, a więc no tutaj podziękowania właśnie dla miasta, dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Bielsku-Białej, które przygotowało takie ciekawe zadanie.
8: To będę chciał zapytać o to, co będzie się dokładnie działo podczas tego wydarzenia. Jakby mógł się pan na początek przedstawić?
14: Dzień dobry, witam serdecznie, kapitan Bieniawski. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 12.00 w sobotę, czyli 19 września. Kończą się o godzinie 15.00 20 września w niedzielę rozdaniem certyfikatów. Na początek naszych zajęć zaplanowaliśmy sobie zajęcia w trzech podgrupach. Oczywiście wszystkich uczestników podzielimy na trzy drużyny i zajęcia będą odbywały się po okręgu od godziny 13.30 do godziny 16.30. Przede wszystkim będziemy mówili o plecakach ewakuacyjnych, o poradniku bezpieczeństwa, apteczkach survivalowych, sygnały alarmowe, sposoby powiadamiania, jak również praca z mapą, orientowanie się w terenie, bo nie zawsze w każdym terenie możemy posłużyć się telefonem i GPS-em, wyznaczanie kierunków, określenie azymutów, określenie odległości, przyrządy obserwacyjne, wykorzystanie lornetek, jak również i noktowizoru, bo będą zajęcia w nocy. Dalsza część zajęć to będzie podstawy i zasady pierwszej pomocy medycznej w trudnych warunkach terenowych. Będą prowadzić te zajęcia oczywiście przeszkoleni ratownicy medyczni. Dalsza część zajęć, która oczywiście odbywa się w sobotę jeszcze, od 16.30 do 18.00, to jest nauka rozstawiania obozowiska z wykorzystaniem różnego rodzaju podręcznego sprzętu, jak również i pałatek, namiotów, sprzętu tutaj podręcznego, plandek. To, co możemy zabrać również ze sobą, żeby pomogło nam to przetrwać w trudnych warunkach. Dalsza część to jest pierwszy posiłek, jaki będziemy sobie przygotowywać w terenie tutaj, na garnizonowym ośrodku szkolenia w Mikuszowicach. To będzie nauka posługiwania się racjami żywnościowymi. Będzie to pierwszy posiłek, oczywiście podgrzany, ciepły, który sobie przygotują uczestnicy. No, przygotowaliśmy tutaj risotto i spaghetti. Będą dwa posiłki do wyboru. Następnie będzie przemieszczenie się, przegrupowanie, to już będą godziny nocne, gdzie będzie już ciemno, w okolice schroniska na Koziej Górce, Stefanka. Oczywiście będziemy szli drużynami po różnych kierunkach, różne szlaki wykorzystujemy. Po przyjściu do obozowiska trzeba będzie rozstawić sobie właśnie namiociki, pałatki, w których będzie bytowanie przez całą noc. Namioty są dwuosobowe, w związku z tym dwie osoby będą musiały razem spać w jednym namiocie. Następnie będzie przygotowany posiłek. To będzie ognisko plus kiełbaska na przywitanie właśnie przy schronisku. No i dalsza część zajęć to już będą w godzinach nocnych. Wykorzystanie noktowizji, orientowanie się w terenie w nocy, praca na przyrządach noktowizyjnych i zasady bezpieczeństwa w działaniach nocnych. Ostatnia część, jaka by nas tutaj czekała w nocy, to oczywiście są warty i systemy patrolowania. Będzie podział na drużyny, w związku z tym każda drużyna będzie miała obowiązek zabezpieczyć nam teren wokół schroniska i patrolować go przez całą noc. Rano pobudka o 6 rano, zwijanie obozowiska, prace porządkowe i toaleta poranna. Posiłek pierwszy, jaki zagwarantuje nam schronisko, jest to 7.00 do 8.30. Następnie od 8.30 przegrupowanie do rejonu ćwiczeń, oczywiście po innej już trasie, czyli będzie to wykorzystaniem prawdopodobnie części czerwonego szlaku i dojście do garnizonowego ośrodka na Błoniach. Dalsza część znowu będzie w oparciu o trzy grupy szkoleniowe, to jest rozpalanie ognia różnymi sposobami, pozyskiwanie i uzdatnianie wody w terenie, wykorzystanie kuchenek turystycznych, jak również tabletki, filtry, prawda, do wody, tak żeby każdy przyzwyczaił się, że można pozyskać tą wodę nie tylko z kranu, prawda. Następnie będzie wykorzystanie zasobów naturalnych, wyposażenia indywidualnego, czyli hamaki, folie ratunkowe, toaleta polowa, prysznice polowe, to co będzie nam również potrzebne w czasie przebywania w terenie. I oczywiście następna część to będzie pierwsza pomoc medyczna, ewakuacja rannych, przemieszczanie się. Będą to prowadzili już ratownicy medyczni. Na koniec tego naszego szkolenia zaplanowaliśmy taki bonus dla wszystkich szkolonych. Nie będę zdradzał tajemnicy, co to będzie, ale na pewno im się to spodoba. Nie ma tego bezpośrednio w cywilu, prawda, do czynienia z tym sprzętem i takim szkoleniem. Rozdanie certyfikatów około godziny 15 i zakończenie zajęć.
8: Dla kogo są te zajęcia? Kto może się zapisać? Czy jest jakieś ograniczenie, na przykład wiekowe?
14: Ograniczenie wiekowe to jest minimum 18 lat. Zapisać się może każdy, który mieszka na terenie Bielska, ma zameldowanie na terenie Bielska.
8: Jak można się zapisać? Są jeszcze w ogóle miejsca?
14: Jest jeszcze chyba 2-3 miejsca, które można oczywiście tutaj zapisać się na te miejsca w Urzędzie Miasta.
8: Jeżeli ktoś by jednak nie zdążył na takie szkolenie, czy można dać jakąś jedną najważniejszą poradę, co zrobić, jeżeli ktoś zgubi się w terenie, będzie potrzebował jakoś przetrwać, czy znaleźć tą pomoc?
14: No jedna porada może być taka, żeby nie wpaść w panikę. Samemu sobie radzić w terenie, to trzeba być przygotowanym w odpowiedni sposób. Nie można bazować tylko na telefonie, jak to na dzień dzisiejszy wygląda. Bo czasami, tak jak będziemy nawet w terenie górzystym, tam nie ma zasięgu na telefon. I już to będzie paraliż dla niektórych. No.
8: Czyli nie panikować, zachować spokój
14: i zimną krew.
6: Mówił kapitan Mirosław Bieniawski, który jest jednym z organizatorów i prowadzących podczas szkolenia Jak przetrwać trudne czasy. To szkolenie zainicjowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Mogą się na niego zapisać za darmo wszyscy mieszkańcy miasta. Oprócz zajęć typowo z przetrwania w terenie, czy tak zwanego bushcraftu, odbędą się również warsztaty z ratownikami medycznymi.
15: Dzień dobry, starszy sierżant ZS Paweł Telok z jednostki strzeleckiej 327 Bielsko-Biała. Prywatnie pracuję jako ratownik medyczny w pogotowiu ratunkowym. Razem z obecnym tutaj Przemkiem Laszczakiem będę szkolił uczestników z udzielania pierwszej pomocy w terenie, zanim do takiego poszkodowanego dojedzie pomoc w postaci GoPro albo pogotowia ratunkowego. Pierwszego dnia skupimy się głównie na opatrywaniu ran oraz urazów, natomiast drugiego na ewakuacji osoby poszkodowanej w trudnym terenie.
8: Jakie są te trudności, czy może czym to się różni szkolenie pierwszej pomocy w terenie od takiego, powiedzmy, standardowego?
15: Przede wszystkim tym, że teren do udzielania pierwszej pomocy może być trudny, zwłaszcza jeżeli chodzi o ewakuację takiego poszkodowanego. Jeżeli jest to gdzieś w centrum miasta, no to wtedy wiadomo, że pogotowie raz, dwa może do takiej osoby poszkodowanej przyjechać. Gdzieś będzie w okolicy w razie potrzeby dostępne AED, jakaś apteczka albo inne zasoby medyczne. Natomiast jeżeli jesteśmy gdzieś w terenie w górach, no to opieramy się jedynie na własnej wiedzy, umiejętnościach oraz tym, co mamy na swoich plecach.
8: Zdarza się tak, że poszkodowany jest wśród ludzi, którzy mają jakąś wiedzę i to de facto go ostatecznie ratuje?
15: Zdecydowanie. Badania wprost pokazują, że jeżeli obok są osoby, które potrafią poprawnie udzielać pierwszej pomocy, szanse takiego poszkodowanego zdecydowanie wzrastają, zwłaszcza jeżeli doszłoby u niego do zatrzymania krążenia, bo wtedy, jak to się mówi, liczy się te pierwsze kilka minut. Jeżeli wtedy nie będzie rozpoczęta resuscytacja krążeniowo-oddechowa, no to niestety szanse takiego pacjenta drastycznie spadają.
8: Pan też nie jest tutaj sam w prowadzeniu tego szkolenia. Jest też z nami
16: Przemysław Laszczak, kierownik, szef szkolenia Zespołu Zabezpieczenia Medycznego jednostki strzeleckiej w Bielsku-Białej. Na naszych warsztatach będę jako drugi ratownik, będę udzielał zajęć z tak zwanej medycyny niedoborów, czyli właśnie udzielania tej pierwszej pomocy w momencie, kiedy mamy tylko to, co mamy w kieszeniach, co mamy na swoich plecach. I takim głównym aspektem będzie skupienie się na tym, żeby szkoleni mieli okazję w warunkach sterylnych, jak najbardziej symulowanych, poczuć tą presję, tą odpowiedzialność, te wszystkie rzeczy, które wiążą się z takim zdarzeniem, oraz żeby wyrobili sobie takie nawyki tak zwanej burzy mózgów, czyli jesteśmy zespołem, pracujemy razem i robimy wszystko, żeby tej pomocy udzielić możliwie jak najszybciej, w możliwie jak najlepszy sposób i żeby jak najszybciej danego poszkodowanego sobie ewakuować z tego terenu i przekazać go oczywiście dalej.
8: I jakie to są przedmioty, które akurat możemy mieć w plecaku, a będą mogły uratować komuś życie, czy przynajmniej pomóc w przeżyciu?
16: Na pewno będzie to coś takiego jak folia NRC, jakaś grubsza kurtka. Mogą to być kijki trekkingowe, które mogą nam wyraźnie pomóc przy na przykład ewakuacji. To może być jakiś batonik z zawartością cukru, to może być woda, która może nam pomóc przy odwodnieniu. To mogą być również jakieś ciepłe ubrania, które w momencie, kiedy mamy do czynienia z poszkodowanym, który będzie w hipotermii, będzie wychłodzony, my będziemy w stanie w jakikolwiek sposób udzielić mu, podnieść jego temperaturę i zahamować tą utratę ciepła. To mogą być również jakieś grzejki, które bardzo często stosuje się w zimie do rękawiczek czy tam do kieszeni, żeby się podgrzać w momencie, kiedy mamy minusowe temperatury, ale również może to być zwykły scyzoryk, zwykłe jakieś proste narzędzia, długopis, kawałek bandaża. Wiele takich rzeczy, które czasami nawet mamy w plecaku i nie jesteśmy w stanie o nich pamiętać w momencie takiej sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w tej medycynie niedoborów, to mogą być rzeczy, które bardzo wydatnie pomogą nam radzić sobie z takimi, że tak powiem, założeniami.
6: Przypomnijmy jeszcze na koniec, kiedy, gdzie odbywa się wydarzenie i jak jeszcze można się zapisać na te kilka ostatnich miejsc.
13: Tak, można się zapisać w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Bielsku-Białej. Najlepiej wygooglować sobie po prostu na stronie internetowej szkolenie, jak przetrwać trudne czasy. No jeszcze kilka miejsc zostało, a więc należy się pośpieszyć. Co trzeba? No trzeba być, tak jak tutaj wspominaliśmy, trzeba być osobą pełnoletnią i trzeba być mieszkańcem miasta Bielska-Białej. To są dwa warunki, żeby przystąpić tutaj do tego szkolenia. Szkolenie jest darmowe, jest to sponsorowane przez właśnie Urząd Miasta Bielska-Białej. No i Wydział Zarządzania Kryzysowego jest najlepszym miejscem, numer telefonu, najlepiej zadzwonić do wydziału. No i tam panie pokierują, gdzie złożyć stosowny formularz ze swoimi danymi, żeby się zarejestrować. To jest 19 i 20 września, czyli to mamy z soboty na niedzielę, ten weekend najbliższy tutaj, a więc serdecznie zapraszamy.
6: Mówił Maciej Brzezicki, jeden z organizatorów szkolenia Jak przetrwać trudne czasy. To szkolenie organizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Uczestnicy dowiedzą się, jak przetrwać w terenie, poznają kilka technik tak zwanego bushcraftu, będą również mogli wysłuchać kilku ważnych rad od ratowników medycznych. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc, można zapisać się poprzez kontakt z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. To pierwsze takie zajęcia w mieście, ale organizatorzy mają nadzieję, że nie ostatnie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
6: Jonasz Cecerski przy

0: Spotkaliśmy się tutaj, żeby właśnie porozmawiać o tym Centrum Integracji Międzypokoleniowej. To już jest nasze drugie spotkanie w Melo Radio, ale może pokrótce opowiem, o co w tej sprawie chodzi. Jak Rada Osiedla tylko się dowiedziała, że budynek zostanie zwolniony przez szkołę, dlatego że Szkoła 29 ma tam jakby swoją filię, to stwierdziliśmy, że taki fajny budynek w takim bardzo dobrym miejscu, bo tam obok tego budynku jest dosyć duży ogród, z takim dużym potencjałem budynek zabytkowy z końca XIX wieku, warto by było zachować, aby dalej służył naszym mieszkańcom. No i myśleliśmy, że fajną inicjatywą mogłaby być tam świetlica taka po prostu dla mieszkańców. Nazwaliśmy to Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Pierwszym etapem naszych prac było stworzenie takim własnym sumptem wizualizacji, żeby zarazić mieszkańców tym pomysłem. Stworzyliśmy posta, opublikowaliśmy go, okazało się to wielkim sukcesem, mieszkańcy bardzo entuzjastycznie podeszli do tego tematu, udało nam się zebrać ponad 650 podpisów i z tymi podpisami i z opisem tego projektu 11 marca 2026 roku złożyliśmy pismo do pana prezydenta Jarosława Klimaszewskiego. 7 kwietnia tego roku pan prezydent zaprosił nas na spotkanie. No i podczas tego spotkania my przedstawiliśmy szerzej ten projekt. Pan prezydent powiedział, że miasto otwiera z Radą Osiedla dialog w tej sprawie i że będziemy tą sprawę kontynuować. I tak też się stało, za co panu prezydentowi serdecznie też dziękujemy. Bo 30 kwietnia z kolei zaproszono nas do Wydziału Inwestycji. Koordynatorem tych spotkań jest pani Joanna Błyszczak. Tam spotkaliśmy się również z panem architektem. Mówiliśmy o takich wstępnych funkcjach tego budynku, o naszych pomysłach, po czym pan architekt tutaj przyjechał do nas do Komorowic na oględziny tego budynku, żeby zobaczyć, jakie to miejsce, jakie my jako mieszkańcy możemy mieć potrzeby związane z tym budynkiem. I 2 lipca odbyło się kolejne spotkanie i pan architekt przygotował już na to spotkanie, co nas bardzo cieszy, już wstępny projekt tego budynku z rozbudową. Jest to budynek zabytkowy, więc za wiele tam też nie da się zrobić. Natomiast ten wstępny projekt zakładał dobudowę o kolejne pomieszczenie, które otwierałoby się takim szklanymi oknami na ogród i na park. I oprócz tego dobudowana byłaby tak zwana komunikacja, czyli kolejna klatka schodowa i winda oraz jakieś pomieszczenia gospodarcze. No i tutaj na tym etapie moglibyśmy też porozmawiać na temat funkcji, dlatego że no, dla nas to był nie lada problem znaleźć funkcję dla tego budynku, bo ktoś ten budynek musi administrować. I takim chyba najlepszym pomysłem myśleliśmy, że byłoby przeniesienie biblioteki, dlatego że mamy bardzo, bardzo wiele głosów od mieszkańców, że tutaj w Komorowicach wszyscy bibliotekę bardzo lubią, ale do biblioteki jest utrudniony dostęp poprzez to, że jest na pierwszym piętrze, że są te schody zabiegowe, które są dosyć niewygodnymi schodami, szczególnie dla osób z ograniczeniami ruchowymi, czyli dla seniorów na przykład, już nie mówiąc o osobach niepełnosprawnych. Więc na to spotkanie tego 2 lipca zaprosiliśmy również panią dyrektor Książnicy Beskidzkiej, panią Lucję Ruchałę, ze wstępnych rozmów, dlatego że mówimy, to są na razie wszystko plany i to są na razie po prostu wstępne rozmowy, więc jakby nie ma takiej ostatecznej decyzji jeszcze, ale wynika, że na parterze mogłaby się znajdować biblioteka, a na pierwszym piętrze taka sala wykładowo-warsztatowa, która by mogła służyć mieszkańcom, a pomniejsze sale mogłyby zająć właśnie Rada Osiedla i na przykład mogłaby ją współdzielić z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, tak jak robimy to do tej pory. Znalazłaby się też salka dla harcerzy, bo mamy harcerzy w Komorowicach, mamy grupę Widmo. Oni niestety nie mają takiego swojego pomieszczenia, na razie tam przebywają w szkole, ale też chcą gdzieś przechowywać swoje rzeczy, więc myślę, że to dla harcerzy też by było fajne miejsce. No i w zasadzie jesteśmy z tym Centrum Integracji Międzypokoleniowej już na etapie właśnie tego wstępnego projektu, no i tych rozmów właśnie z biblioteką. Także czekamy, bo wiemy, że pan architekt jeszcze tam miał nanieść pewne poprawki, więc teraz czekamy na kolejne decyzje i na kolejne rozmowy z miastem.
1: Rozmawiamy z Barbarą Gabriel-Żbel z Rady Osiedla Komorowice Krakowskie. Za chwilę wrócimy do Komorowic, by porozmawiać o galerii Jeden Obraz z Historią, która również jest inicjatywą

0: do osiedla, ale na razie zajrzymy do szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej. Ostatnio sporo tam zmian. Tym razem szpital otrzymał nowe łóżka, które mają ułatwić życie rodzicom, którzy odwiedzają swoje dzieci w placówce. Mówi Ewa Dziedzic, reprezentująca fundację, która przekazała łóżka dla szpitala.
1: Od czasu do czasu my jako organizacja dajemy z naszego budżetu te łóżka. Jesteśmy z Państwem tutaj w ciągłym kontakcie. Bardzo się cieszymy, że możemy to robić, zwłaszcza dla rodziców tych dzieci. Natomiast dzisiaj reprezentujemy fundację, która działa na całym świecie ponad 50 lat i takich łóżek ponad 2,5 tysiąca już zostało rozdanych. I to tak naprawdę jest z datków, bo można oddać 1,5% na fundację, ale też z datków franczyzobiorców. Także ja dzisiaj przekazujemy 10 łóżek od fundacji Ronalda McDonalda. Mam nadzieję, że rodzice będą szczęśliwsi w tych trudnych momentach, kiedy dziecko choruje.
0: Takie doposażenie zaspokaja kolejne potrzeby szpitala.
2: Violetta Ferret-Dendys, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych. Potrzeby są cały czas w tym zakresie, dlatego że też te meble ulegają eksploatacji, więc my sukcesywnie staramy się je wymieniać i tutaj to wsparcie, za które jesteśmy ogromnie wdzięczni, jest bardzo cenne dla szpitala. Po raz trzeci już otrzymujemy wsparcie od Fundacji Ronalda McDonalda. W tym roku otrzymaliśmy 10 łóżek, 4 z nich trafią na oddział chirurgii dziecięcej, 3 z nich na oddział pediatrii i 3 na oddział niemowlęcy.
0: Czyli dużo się dzieje, bo dopiero co było ogłoszenie o zakończeniu remontu, teraz te łóżka, coś jeszcze nas czeka nowego w szpitalu?
2: Tak, bardzo dużo się dzieje, to jest bardzo ważny czas dla naszego szpitala. Zakończyliśmy pewien etap, ale to nie koniec. Myślę, że w dalszym ciągu będziemy myśleć o tym, żeby pozyskiwać środki finansowe na kolejne modernizacje i mamy oczywiście kolejne obszary, które wymagają tej modernizacji. Będziemy na pewno się o to starać.
0: Mówiła Violetta Ferret-Dendys, zastępca dyrektora Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Wracamy teraz do Rady Osiedla Komorowice Krakowskie, gdzie wiceprzewodnicząca Barbara Gabriel-Żbel mówi o galerii Jeden obraz z historią, która działa w tym roku w Komorowicach w ramach Polskiej Stolicy Kultury.
3: Od momentu, kiedy Rada Osiedla zaczęła działalność, to zaczęły się też takie, myśmy wpadli na takie pomysły, żeby robić takie różnego rodzaju działania wspólnotowe. To znaczy mamy salę, więc jakby spróbowaliśmy wykorzystać ten potencjał do spotkań z ludźmi. No i muszę przyznać, że cieszę się dosyć dużym powodzeniem, dlatego że mamy na przykład Czas Kobiet, to jest takie miejsce, taki czas, w którym spotykają się panie, gdzie są wykłady, warsztaty, mieszkanki również mogą na przykład same prowadzić takie warsztaty. Po prostu się poznajemy i mamy spotkania ogólnie dla mieszkańców, więc widzimy taką potrzebę tworzenia wspólnot i bycia ze sobą, rozmów, otwierania się. I co muszę przyznać, że dzięki tej wymianie różnego rodzaju doświadczeń, każdy z nas się bogaci i bogaci w sensie takim, że korzystamy ze swojej wiedzy, korzystamy ze swojej pomocy, tworzymy wspólnie jakieś akcje. No, takie tworzenie wspólnot jest świetne. No i oprócz tego, jako że Bielsko-Biała jest w tym roku Polską Stolicą Kultury, to my jako Komorowice Krakowskie też postanowiliśmy to uczcić i wykorzystać taki potencjał twórczy, który tutaj tkwi w naszej dzielnicy, na naszym osiedlu. Także zebraliśmy grono twórców. Wszyscy twórcy to są osoby po Akademiach Sztuk Pięknych albo wykształcone w tym kierunku. Jeden artysta jest na jeden miesiąc, więc jakby mamy 12 artystów w tym miesiącu, jako że jest wrzesień, już mamy 9 artysta, w zasadzie artystkę. I oprócz tego, że prezentowane jest dane dzieło, obraz, praca, plakat, to również jest prezentacja i taka opowieść artysty o swojej drodze twórczej, o działalności, także jest to bardzo ciekawa rzecz. Wiele się możemy tutaj dowiedzieć. I po tym wernisażu, który odbywa się tutaj w sali Rady Osiedla Komorowice Krakowskie, ten obraz dzięki współpracy z Księżnicą Beskidzką, to z Biblioteką w Komorowicach i panią Magdą Stasicką, wędruje tutaj do naszej biblioteki i przez miesiąc tutaj mieszkańcy mogą ten obraz obejrzeć. Są to prace naprawdę różnych nurtów, więc czasami wprowadzamy mały ferment, jak to mówią. Czasami są to prace bardziej przedstawiające, czasami abstrakcyjne, czasami nawet konceptualne, więc wielka sztuka zawitała tutaj do nas, do Komorowic. I tak jak mówię, wszyscy są zawsze zaskoczeni, jak wchodzą do biblioteki, że co miesiąc pojawia się coś nowego, więc jakby wydaje mi się, że odbiór jest taki właśnie entuzjastyczny, ale najlepiej porozmawiać o tym z panią Magdą Stasicką, bo ona ma bezpośredni kontakt tutaj z mieszkańcami, panią, która jest w bibliotece.
4: Co miesiąc mamy inny obraz i muszę powiedzieć, że no, odbiór był bardzo różny. Magdalena Stasicka, kierownik filii Komorowice, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Były obrazy, które absolutnie wszystkim się podobały. Były obrazy, które widać podzieliły czytelników. Były dyskusje nawet nad niektórymi obrazami. Także na pewno odbiór był niesamowity i różnorodny i właśnie niektórzy przychodzą tu specjalnie co miesiąc, że tylko po to, żeby zobaczyć, a co będzie następne, co będzie następne. Myślę, że jest to naprawdę bardzo fajny odbiór i ludzie zauważają znowu inną stronę biblioteki przy okazji, a sztuki między innymi też.
0: Czyli jest to takie urozmaicenie dla pani też w pracy?
4: Oczywiście, że tak. Nawet niektóre książki o sztuce też zaczęły mieć powodzenie, więc tutaj akurat obserwujemy, że takie... No jest faktycznie coś innego i ludzie to zauważają.
0: A jaki obraz, czy jakiego artystę możemy oglądać we wrześniu?
3: Miejsce Alicji Jakimów ustępuje teraz Bartek Zygmunt Siegmund, absolwent Poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, obecnie wykładowca w Liceum Plastycznym, a na miesiąc wrzesień artystką będzie Alicja Jakimów, znana w Bielsku muralistka, dlatego że kilka jej murali możemy w Bielsku podziwiać, w Komorowicach również, bo ona wymalowała piękny mural na ścianach naszej szkoły, również w Komorowicach. A oprócz tego to jest ilustratorką, bardzo ciekawą osobą. Także myślę, że to będzie dzisiaj ciekawy wieczór, więc zapraszamy na wernisaż, a jeżeli ktoś nie będzie mógł, to oczywiście przez najbliższy miesiąc można zajrzeć do biblioteki w Komorowicach i zobaczyć tą piękną pracę.
0: Mówiła Barbara Gabriel-Żbel z Rady Osiedla Komorowice Krakowskie. Mówimy o działającej tam w tym roku galerii Jeden Obraz z Historią. Udało mi się porozmawiać z artystką, której pracę możemy podziwiać we wrześniu.
5: Nazywam się Alicja Jakimów, jestem graficzką, ilustratorką, artystką z Bielska.
0: Dzisiaj nastąpiła wymiana obrazu w galerii. Proszę powiedz mi, co to za dzieło, które będziemy mogli oglądać w Komorowicach?
5: Jest to praca, która tak naprawdę jest plakatem nawiązującym do muralu, który stworzyłam, no, 4 lata temu teraz będzie. I jest to obraz o nazwie Miasto Natura, związany bardzo z miejscem, gdzie jest mural właśnie, czyli z Teatrem Polskim, z kinami starymi, których już nie ma, Rialto i Apollo, oraz z naturą właśnie, czyli ze zwierzętami i roślinnością, które możemy spotkać i w naszym mieście, i tutaj niedaleko w górach, w Beskidach.
0: No właśnie, tak wyglądało to znajomo. Czyli przez następny miesiąc można zajrzeć do Księżnicy w Komorowicach i zobaczyć obraz na własne oczy.
5: Tak, zapraszam serdecznie. Każdy może przyjść i sobie zobaczyć.
0: Mówiła Alicja Jakimów, artystka z Bielska-Białej. Jej obraz możemy oglądać w galerii Jeden Obraz z Historią, która mieści się w filii Księżnicy Beskidzkiej w Komorowicach Krakowskich.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Miesiąc temu w Bielsku-Białej stanęły 2 książkomaty. Jak radzą sobie te urządzenia? Zajrzałem do Książnicy Beskidzkiej, by się o tym dowiedzieć.
7: Katarzyna Ruchała, dyrektor Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.
0: Jesteśmy teraz w głównej placówce Książnicy Beskidzkiej. Przed wejściem przy schodach znajduje się coś, co przypomina automat paczkowy, ale służy do odbierania czy oddawania książek. Jest to książkomat, już kilka tygodni tutaj stoi przy bibliotece. Chciałbym zapytać, jak sprawdza się takie rozwiązanie i też jakbyśmy mogli wyjaśnić, na czym to dokładnie polega.
7: Książkomat dokładnie zamontowaliśmy i uruchomiliśmy miesiąc temu. W sumie mamy dwa książkomaty. Jeden właśnie przy budynku głównym, natomiast drugi, który ma dwie funkcje, zlokalizowany jest w centrum handlowym Sernistok. Książkomaty nigdy nie zastąpią bibliotekarza, biblioteki. Książkomaty są dedykowane osobom, które ze względów ograniczeń czasowych nie mogą skorzystać z biblioteki, a chcą czytać, dlatego też łatwiej im zamówić książkę i odebrać ją w dowolnym dla siebie czasie. Biblioteka nasza czynna jest od poniedziałku do soboty w określonych godzinach, natomiast książkomat jest czynny 24 godziny na dobę w ciągu całego tygodnia. To umożliwia osobom, tak jak powiedziałam, które nie mogą skorzystać w określonym czasie odbiór książki i czytania. I w jaki sposób to się odbywa? Oczywiście trzeba być czytelnikiem Książnicy Beskidzkiej, mieć kartę biblioteczną. Książkomat jest urządzeniem bardzo intuicyjnym. Należy, żeby wypożyczyć książkę, należy wejść na konto biblioteki. W zakładce katalog można wybrać sobie dowolną książkę. Jeżeli jest ona dostępna, można ją wypożyczyć. Następnie trafia do książkomatu. Użytkownik dostaje powiadomienie, że ta książka już jest do odbioru i oczywiście w ciągu 3 dni powinien ją odebrać. Jeżeli nie odbierze w ciągu 3 dni, wówczas ona jest ściągana z jego konta i trafia z powrotem na półkę. Drugi książkomat, czy też mikrobiblioteka, bo to urządzenie też pełni taką funkcję, zlokalizowany jest, tak jak powiedziałam, na Sarnim Stoku. Na czym polega mikrobiblioteka? Mikrobiblioteka to są książki, które są widoczne w każdej dedykowanej półce. Wtedy może ją czytelnik sobie wypożyczyć sam i jeżeli któryś z tytułów będzie mu odpowiadał, nie musi wchodzić na konto, nie musi rezerwować tej książki, tylko ją od razu wypożycza. Natomiast część tego urządzenia pełni rolę zwykłego książkomatu, czyli każdy, kto zamówi sobie książkę, ma ją do odebrania.
8: Jak do tej pory sprawdza się takie rozwiązanie? Jest zainteresowanie czytelników?
7: Tak, przez miesiąc z tego urządzenia skorzystało około 250 czytelników. Wypożyczonych zostało około 800 tytułów, więc myślę, że jak na początek, to te liczby naprawdę robią wrażenie.
8: Są plany na postawienie większej ilości książkomatów w innych częściach miasta?
7: Tak, my chcemy, żeby książkomaty były w tych częściach miasta, gdzie utrudniony jest dostęp do biblioteki, chociaż nasza sieć, i na to pragnę zwrócić uwagę, jest bardzo dobrze zlokalizowana. Mamy 17 placówek filialnych, praktycznie w każdej dzielnicy miasta, więc czytelnicy, wszystkie osoby, które chcą czytać, mogą korzystać bez ograniczeń. Natomiast mamy jeden taki punkt, gdzie właściwie dostęp do biblioteki jest ograniczony. To jest dzielnica Stare Bielsko i tam jeszcze chcielibyśmy zlokalizować, czy też postawić jeden książkomat.
8: Ale co to znaczy, że tam jest ograniczony dostęp?
7: Dzielnica Stare Bielsko jest bardzo rozległa. Nasza biblioteka, nasza filia znajduje się przy ulicy Sobieskiego. Natomiast cała druga część Starego Bielska, zlokalizowana po drugiej stronie ulicy, niestety nie ma placówki.
8: Czy to jest rozwiązanie, które przyszło do nas z innych miast w Polsce?
7: Na pewno książkomaty w tej chwili są już w miastach Polski bardzo popularne. Chcemy się rozwijać, dążymy do tego, żeby biblioteka mogła mieć różne formy udostępniania zbiorów i dlatego też złożyliśmy do ministerstwa grant, otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura Kultury i dzięki temu te dwa książkomaty mogły być zainstalowane również w naszym mieście.
8: Ale praca bibliotekarza nie jest zagrożona przez to urządzenie?
7: Absolutnie nie, żeby książka trafiła chodziła do książkomatu, musi być bibliotekarz, musi być procedura wypożyczenia książki tak, jak to obowiązuje w bibliotece. Natomiast jedyną różnicą jest to, że nie ma bezpośredniego kontaktu z bibliotekarzem, który na pewno jest nieoceniony i z tego absolutnie nigdy nie będziemy rezygnować. Biblioteka jest tą instytucją, która integruje społeczeństwo poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń, ale też spotkań. To właśnie w bibliotece można się spotkać nie tylko z ciekawymi ludźmi, ale również z sobą, z bibliotekarzem, porozmawiać, wymienić swoje jakieś opinie, zdania, podzielić się swoimi uwagami i to buduje i to integruje tą lokalną społeczność wokół biblioteki.
0: O książkomatach rozmawiam z dyrektor Książnicy Beskidzkiej Katarzyną Ruchałą. Pytanie, jak bibliotekarze czują się w obliczu tych nowych zmian?
9: Patrycja Dziech, jestem bibliotekarzem systemowym w Książnicy Beskidzkiej.
8: Jak z perspektywy bibliotekarzy wygląda to wdrożenie książkomatów w bibliotece?
9: Jak każde wdrożenie nowego sprzętu spowodowało to bardzo dużo stresu, ale na szczęście okazało się, że jest to zupełnie niepotrzebne. Książkomaty są bardzo intuicyjne, okazały się bardzo proste w obsłudze i bardzo ułatwiają nam pracę. Wiadomo, nie możemy być otwarci 24 godziny na dobę dla czytelników, dlatego książkomat jest doskonałym przedłużeniem naszej działalności.
8: Czyli nie ma obawy, że maszyna gdzieś wygryzie człowieka z tej roboty?
9: Nie, absolutnie nie. To tak jak ze sztuczną inteligencją, to tylko pomoc, ale dalej najważniejszy pozostaje człowiek.
0: Wracamy do rozmowy z panią dyrektor Książnicy Beskidzkiej Katarzyną Ruchałą. W najbliższych tygodniach czeka nas kilka ciekawych wydarzeń w bibliotece.
8: O te wydarzenia w bibliotece chciałem też zapytać, co nas jeszcze czeka w Książnicy do końca tego roku?
7: W Książnicy jeszcze bardzo wiele wydarzeń przed nami, ale chciałam tutaj wspomnieć o dwóch wydarzeniach. Pierwsze z nich to jest, odbędzie się 3 października w godzinach 17 do 24, to jest noc w bibliotece. Przygotowaliśmy na tę okazję bardzo wiele wydarzeń, bardzo dużo warsztatów, z których mieszkańcy będą mogli korzystać. Oczywiście, jak tylko ogłosiliśmy program, to zapisy na warsztaty odbywały się błyskawicznie, w związku z tym już na ten moment niestety te miejsca się wyczerpały, ale w programie również jest spotkanie autorskie dla dzieci. Warsztaty, które zaproponowaliśmy, a które cieszą się tak ogromnym zainteresowaniem, są przeróżne. Są warsztaty naukowe, są warsztaty wykonywania wianków z kwiatów żywych, są warsztaty wykonywania biżuterii ze srebra, także ten program naprawdę jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący. Gdybyśmy mogli zrobić jeszcze więcej, to na pewno byśmy to zrobili. Kolejnym wydarzeniem, to, do którego się przygotowujemy, to jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Z tej okazji przygotowaliśmy tutaj wystawę sensoryczną wspólnie z Felicitas. Na pewno ta wystawa będzie niezwykle interesująca i zapraszam absolutnie wszystkich do jej zwiedzenia, bo to jest wystawa, tak jak powiedziałam, sensoryczna, w związku z czym będzie można dotknąć, będzie można poczuć. Wystawa ma 3 takie bloki. Pierwszy blok to są smaki, drugi blok to jest mały książę, trzeci blok to jest superbohater, a wszystko to będzie wokół człowieka i jego zdrowia psychicznego. Natomiast 10 w sobotę będzie tutaj wydarzenie, pokaz mody przygotowany przez projektantkę panią Drabczyńską, ale w tym pokazie oprócz zawodowych modelek udział wezmą również osoby z niepełnosprawnościami, więc myślę, że to na pewno będzie ciekawe i inspirujące wydarzenie. 10 października w Książnicy Beskidzkiej przy ulicy Juliusza Słowackiego 17a o godzinie 17.
0: Mówiła dyrektor Książnicy Beskidzkiej Katarzyna Ruchała. Z biblioteki przejdziemy na boisko, konkretnie na stadion i to nie byle jaki, bo obiekt z bardzo długą historią. Chodzi oczywiście o stadion na Górce.
10: Marcin Zaremski, kierownik działu organizacji imprez Bielsko-Białskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
8: Stadion na Górce to już 115 lat. W tym tygodniu obchodzimy jubileusz. Powiedz mi, co z tej okazji będzie się tam działo?
10: Najstarszy działający piłkarski obiekt w Polsce. To jest pewien ewenement, którym warto się chwalić, dlatego też nie chcieliśmy przejść obojętnie obok jubileuszu 115-lecia. No i tak trochę tematycznie, jako że ten obiekt wychował wiele pokoleń piłkarskich, chcieliśmy też zaprosić przedstawicieli, wychowanków, te osoby, które na tym obiekcie grały przez lata. Zorganizowaliśmy tam 11 Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej Old Boyów w piłce nożnej. Organizowane będzie kilka spotkań. Zaprosiliśmy 6 drużyn tutaj lokalnych z regionu do uczestnictwa w zawodach. Jest to fajna też okazja, żeby spotkać, co by nie było, legendy lokalnej piłki. Kto kibicuje, kto żyje tą piłką bielską, ten na pewno będzie znał poszczególne postaci z każdej drużyn. Bielskie Orły, Rekord, BKS, Podbeskidzie oczywiście. Nawet powiedziałbym, ośmielę się użyć słowa, gwiazdy lokalnej piłki tam na pewno będą. Całą imprezę poprzedzi taka krótka historia Górki opowiedziana przez tutaj naszego historyka, pana Jacka Kachela. On jest również autorem broszury takiej jubileuszowej, która została wydana z okazji jubileuszu. Jest to w ramach memoriału doktora Stanisława Wojtulewskiego. Impreza cykliczna, ale w tym roku jako roku jubileuszowym, no to ściągnęliśmy to wydarzenie na stadion na Górce, tak żeby uczcić obchody.
8: Jakbyś mógł przybliżyć postać doktora tak pokrótce?
10: O, ciekawe pytanie. Poznaj go jako kibica Podbeskidzia, ale też jako człowieka bardzo zaangażowanego w sport, bardzo, bardzo szeroko. Zajmował się medycyną, ale jego pasją był sport, była piłka nożna. Nie tylko, bo siatkówka, jest autorem książek o sporcie w Bielsku-Białej, ale i w Białymstoku, jego rodzinnym mieście. No na pewno bardzo, bardzo tutaj znacząca postać dla bielskiego sportu i miło, że ta pamięć o nim jest honorowana w postaci memoriału.
8: Czyli możemy się w najbliższą niedzielę wybrać na ten mecz, na stadion na Górce. Czy coś jeszcze ciekawego nas czeka w tym roku w ramach Bebusiru? Bo teraz jest taki moment, już skończyło się lato, ale jeszcze nie mamy tych zimowych sportów u siebie, więc pytanie, co w tym momencie dzieje się w mieście?
10: To na pewno już za tydzień serdecznie zapraszam na bielski rodzinny rajd rowerowy, ponieważ włączyliśmy się w organizację tego wydarzenia. Trasa, myślę, że znana i lubiana z Bielska-Białej, z Placu Wojska Polskiego oczywiście do Pisarzowic. Tam czeka nas piknik i powrót do Bielska. Tam będzie meta rajdu i tradycyjne rozstrzygnięcia rozmaitych konkursów. I jeszcze będziemy, pomimo że powiedzmy wchodzimy rzeczywiście w ten sezon jesienny, no to nie zwalniamy tempa, bo jeszcze przed nami na pewno bieg górski Dębowiec Nocna Pętla 17 października. Bieg ze startem pod Dębowcem z metą przy schronisku, przy gospodzie Dębowiec 520. Fajne wydarzenie, myślę, takie kończące sezon biegowy, ten główny sezon biegowy, tak powiemy, w Bielsku-Białej, w regionie. A jeszcze później w listopadzie robimy jeden bieg razem ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Hałcnowa. Hałcnowski Bieg o Wolność, druga edycja. W tamtym roku świetnie ta impreza wypaliła, ponieważ przy pierwszej edycji przyszło 450, około 500 osób, zarówno na bieg rodzinny, jednokilometrowy, jak i bieg główny, pięciokilometrowy. W tym roku pracujemy już nad tym wydarzeniem i chcemy je troszkę sprofesjonalizować, troszeczkę je usprawnić, ulepszyć i myślę, że to będzie fajne wydarzenie nie tylko dla mieszkańców Hałcnowa, choć oczywiście to jest takie święto dzielnicy, ale dla wszystkich mieszkańców Bielska-Białej i okolic. To wydarzenie planowane jest na dzień 8 listopada.
0: Mówił Marcin Zaremski, Bielsko-Bielski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Tomek!
4: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
1: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
10: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn. Kawiarnia znana popularnie jako Patria dawniej nazywała się Kawiarnią Europejską. Jej założycielem był Karl Allegri, postać dzisiaj troszkę zapomniana, ale mająca duży wpływ na historię Bielska-Białej. Dzisiaj z moim gościem Andrzejem Czałderną z Bielsko-Bielskiego Towarzystwa Historycznego rozmawiamy o Karlu Allegri przez pryzmat jego innych działalności poza kawiarnią.
11: Też tutaj Karl Allegri zostawił więcej śladów po sobie. Jest też w pewien sposób związany z katedrą Świętego Mikołaja w Bielsku-Białej.
12: Tak, to się zgadza i jest bardzo związany, można by powiedzieć, ponieważ Karl Allegri był katolikiem i jego działalność na tym polu była, no, można powiedzieć, bardzo, bardzo intensywna. Działał przy parafii, wtedy proboszczem parafii Świętego Mikołaja był ksiądz Józef Bulawski i to była postać też nieprzeciętna, chyba niedoceniana i zapomniana w Bielsku. Natomiast to on zaktywizował wiele działalności w parafii Świętego Mikołaja, między innymi Bilzer Katholikenverein, czyli Towarzystwo Katolickie w Bielsku, też bardzo wtedy mocno zaczyna działać. W jego składzie oczywiście też Karl Allegri, czyli był aktywnym parafianinem, należał do tych, którzy nadawali ton temu działalności tego towarzystwa. Z tego katolickiego towarzystwa wyłania się z biegiem czasu, za inicjatywą w 1897 roku, zainicjowane, zdaje się, przez Karla Jankowskiego, zostaje zainicjowana zbiórka funduszy na budowę nowego kościoła w Bielsku. No, kościół wydawał się wtedy za mały już i zaczęto myśleć o tym, żeby wybudować nowy kościół. Takie pomysły były, to ten temat toczy się przez długi czas i ta zbiórka inicjuje powstanie de facto Towarzystwa Budowy Kościoła Parafialnego w Bielsku. Tak mniej więcej to towarzystwo się, stowarzyszenie się nazywało. I w jego skład jego członków założycieli wchodzi m.in. Karl Allegri. Warunkiem jak gdyby przystąpienia do tego towarzystwa jako założyciele było wpłacenie kwoty minimum 100 florenów. To była niebagatelna kwota i to na pewno nie każdy sobie na to mógł pozwolić, nie każdy chciał to zrobić, ale on znajduje się w tym gronie tych kilkunastu 15 czy 20 osób, które właśnie są założycielami tego stowarzyszenia. Pomysł był, ale realizacja jego trwała następne lata. Zbierano fundusze, no systematycznie, regularnie tych funduszy było coraz więcej. De facto do materializacji jak gdyby tego pomysłu dochodzi dopiero w roku 1907, zdaje się, kiedy proboszcz podejmuje decyzję nie o budowie nowego kościoła, bo do tej pory raczej o tym myślano, tylko na rozbudowie kościoła świętego Mikołaja. Efekt tego widzimy do dnia dzisiejszego w postaci wielkiej wieży, rozbudowanej bryły kościoła. To nasza bielska katedra tak wygląda. No i co ciekawe, właśnie ta działalność tego komitetu została w momencie oddawania budowli w 1910 roku upamiętniona dwoma płytami. Jedna to była taka płyta, one się znajdowały zaraz przy wejściu do kościoła po prawej i po lewej stronie, tam gdzie w tej chwili są puste wnęki. I jedna to była dla tych wszystkich oficjeli typu cesarz, papież i tak dalej, cała wierchuszka. Natomiast druga tablica upamiętniała osoby z komitetu właśnie budowy kościoła parafialnego, które w jego skład wchodziły i tam były one wymienione z imienia, nazwiska. Szczególnie byli właśnie ci członkowie wymienieni, wśród nich Karl Allegri, oraz byli wymienieni też wszyscy ludzie, którzy złożyli datki na budowę tego kościoła, więc zostali faktycznie wszyscy upamiętnieni. No te tablice zniknęły jeszcze przed II wojną światową, wtedy na fali polonizacji wszystkiego, co w Bielsku się dało spolonizować, pod pozorem malowania ścian zostały zdjęte, już nigdy nie wróciły na swoje miejsce. Ale to był taki trwały ślad i trwało upamiętnienie działalności tych ludzi, którzy no, przyczynili się do powstania takiego kościoła, którym dzisiaj się chlubimy w zasadzie. To też jest ciekawa sytuacja, bo mówimy dzisiaj o Karlu Allegrim, ale on nie był przecież ani jedyny, ani najwybitniejszy, ani najzamożniejszy. To był cały zespół ludzi, którzy współdziałali. Wszystko to odbywało się we współpracy. To jest tak, że fabrykanci mieli pieniądze. Miasto też było bogate i miasto było też mecenasem pewnych przedsięwzięć. Mówię teraz o teatrze. A cała masa ludzi wspólnie robiła. Każdy dawał to, co potrafił najlepiej. No, żeby wymienić tych najbliższych, którzy z Karlem Allegrim współpracowali, no to i na pewno działali razem w stowarzyszeniu, ale i też organizowali inne przedsięwzięcia, no to choćby Andras Walczok, z którym razem należeli do tego stowarzyszenia. Walczok był przecież, firma Walczoka była wykonawcą prac przy kościele świętego Mikołaja, ale sam Andras Walczok był projektantem i budowniczym kamienicy, w której Karl Allegri zamieszkał w 1895 roku. Jak widać, po 9 latach dorobił się na kawiarni takich pieniędzy, że był w stanie sobie postawić, no nie śmiem, nie mam wątpliwości, że piękną, jedną pewnie z najładniejszych kamienic w Bielsku, a jest to kamienica na placu Żwirki i Wigury, która góruje nad tym placem i jest jego no niewątpliwą ozdobą i jest w stylu, który w Bielsku nie jest popularny, nie jest częsty, a jest bardzo spektakularny, jeżeli chodzi o formy i o wizualizację. Także no, zresztą a propos tej kamienicy, to prasa w momencie jej oddania do użytku i zamieszkania też bardzo entuzjastyczne recenzje, no, recenzje czy to opisy tej kamienicy zamieściła, wymieniając wszystkie udogodnienia, które tam były, łącznie z interkomem, z pralnią i z innymi na tamte czasy no, udogodnieniami, które sobie mógł zafundować bogaty właściciel. No i kończąc ten artykuł, zaznaczono, że to jest kolejna zasługa Karla Allegriego w rozwoju architektury miasta Bielska, także nawet na tym polu odcisnął swój ślad, można by w ten sposób powiedzieć.
10: Moim gościem jest Andrzej Czałderna z Bielsko-Bielskiego Towarzystwa Historycznego. Porozmawiamy o postaci Karla Allegri. To człowiek dzisiaj trochę zapomniany, ale mający duży wpływ na historię Bielska Białej.
12: Jeszcze może nawiązując do wątku teatralnego, bo mówiłem o tym, jak on był zaangażowany w powstanie teatru jako budynku, jako instytucji teatru. Natomiast myślę, że to, co było początkiem jego działalności w czasach wiedeńskich, tak je nazwę, czyli działalność sceniczna, przełożyło się w inny sposób. On, będąc w Bielsku, Tylko jeden, jedyny raz wystąpił na zawodowej scenie teatralnej, na scenie Teatru Bielskiego. To było z okazji takiego jubileuszu tam iluźlecia pracy scenicznej pani Sophie Miller, aktorki, która wtedy tutaj występowała. Oni się znali jeszcze z czasów wiedeńskich, razem tam występowali w przedstawieniach. Dlatego on, jak gdyby w ramach gestu dla niej, przedstawienie, które wtedy w teatrze się odbywało, zagrał jedną z ról i to było jego takie wystąpienie. Natomiast on w życiu teatralnym Bielska brał udział w bardzo specyficzny i w troszkę inny sposób. Otóż, tak jak wspomniałem, nawiązywał współpracę z towarzystwami katolickimi. Jednym z takich stowarzyszeń było Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, które działało w Bielsku od 1888 roku bodajże. I pewnie on był w tym stowarzyszeniu doradcą. Nie był członkiem, tylko był doradcą. Takie wymogi były statutowe, zdaje się. Razem z księdzem Bulowskim byli doradcami. I pewnie w porozumieniu z tymi paniami oraz, jak się okazuje, z kobietami z Ewangelickiego Stowarzyszenia Kobiet oraz Izraelskiego Stowarzyszenia Kobiet rozwinęli działalność teatralną Teatru Amatorskiego. Na czym to polegało? Panie dawały siły sceniczne, czyli tam występowały albo same panie, albo ich córki, albo może mężowie i tak dalej, więc obsada była zbierana z amatorów, natomiast Karl Allegri zajmował się wszystkimi scenicznymi przygotowaniami. Komponentem do tego było opracowanie muzyczne. I tu pojawia się kolejna ciekawa osoba związana z teatrem i z katedrą między innymi. Też znali się panowie bardzo dobrze, razem współdziałali. To był Wacław Wlastimil Hasman. Człowiek też nieprzeciętny. On został w 1889 wyłoniony w konkursie 10 kandydatów było bodajże i on został wyłoniony jako organista nowy do bielskiego kościoła parafialnego. To była nieprzeciętna postać. On był Czechem i dla kultury muzycznej Czech też zrobił sporo, ale kariera i zarobki robiły swoje i w Bielsku, tym niemieckojęzycznym Bielsku, znalazł dobre zatrudnienie, dobrą pracę. Oprócz tego, że był organistą, kierował chórem, ale był też założycielem i dyrygentem orkiestry miejskiej, która wtedy powstała. To mi od razu przywodzi na myśl obecnie funkcjonującą orkiestrę teatralną, La Nostra Banda, prawda? Ona oczywiście jest bytem samoistnym, powstałym nie tak dawno, ale tradycje orkiestry miejskiej funkcjonującej przy teatrze, bowiem ta orkiestra miejska była bezpośrednio związana z powstaniem teatru, ona zapewniała oprawę muzyczną wszystkich spektakli, nastąpił właśnie ten moment nastąpił w 1890 roku i od tamtego czasu są tradycje takiej orkiestry, prawda? I ten Wacław Wlastimil Hasman razem z Allegrim angażują się w działalność tego teatru amatorskiego. To następuje mniej więcej w roku, na dobrą sprawę w 1895 roku. Przez kolejne 5 lat ta działalność rozwija się na ogromną skalę. Początkowo to jest kilka przedstawień. Po sezonie teatralnym oni dostają udostępnione miasto, miasto udostępnia im salę teatralną na te występy. No i wiadomo, jeżeli to występują amatorzy z miasta, widownia na pewno przyjdzie, bo przecież tam można zobaczyć swoją, nie wiem, mamę, córkę, ojca, więc widownia dopisuje, cieszy się to ogromnym powodzeniem. Oczywiście pieniądze zdobywane tym sposobem, ponieważ te stowarzyszenia to były stowarzyszenia charytatywne, ich celem było zbieranie pieniędzy na opiekę nad sierotami, docelowo budowa sierocińców i wszelakiego typu pomoc osobom ubogim i potrzebującym. No więc z początkowych paru przedstawień za parę lat w roku 1898 robi się naprawdę, wystawiają wtedy 9 różnych przedstawień, to są operetki, komedie, farsy, przedstawienia różnego rodzaju na bardzo dobrym poziomie, ambitne, nie jest to amatorszczyzna, pomimo że są to amatorzy, tylko jest to naprawdę robione przez Allegriego, który znał się na tym rzemiośle teatralnym bardzo dobrze, robione na wysokim poziomie. Możliwe, że ten sukces jest zarzewiem porażki, bo koszty które są generowane przez tak dobrze przygotowane przedstawienia, zjadają większość tych zysków. Z biegiem czasu ta działalność jest bardzo spektakularna i owocna, natomiast no, główny cel, czyli zbieranie pieniędzy, jak gdyby nie przynosi oczekiwanych efektów. Ale no, takim jak gdyby kwintesencją tej działalności na polu amatorskim Allegriego jest wystawienie chyba dwóch takich spektakularnych przedstawień. To były tak zwane żywe obrazy, czyli angażowane do tego były osoby, które odgrywały na scenie statyczną scenę przedstawiającą jakieś tam wydarzenie albo jakąś okoliczność. I w międzyczasie była do tego oprawa muzyczna, było to przeplatane jakimiś dialogami czy kwestiami opisowymi i dwoma takimi najbardziej spektakularnymi w jego wykonaniu i tych teatrów amatorskich przedstawieniami są jedno na 50-lecie rządów cesarza Franciszka Józefa, przedstawienie Unser Kaiser, przez jak gdyby taki przegląd życia Franciszka Józefa i do tego przedstawienie jest zatrudnionych około 200 ludzi. Także no, spektakularne. Kilka takich występów dają, no, spotyka się to z ogromnym aplauzem, a drugim w roku 1900 przy okazji odsłonięcia pomnika Marcina Lutra na Bielskim Syjonie jest wystawiane takie przedstawienie, też kilka scen Luther Hansa Heringa, niemieckiego autora i tam również, z tym, że tam już sama parafia ewangelicka dostarcza jak gdyby zasobów ludzkich, a Allegri jest reżyserem tegoż przedstawienia. Jak na tej podstawie widzimy i na podstawie tego, co powiedziałem, że on działał z różnymi stowarzyszeniami i na rzecz różnych organizacji, nie tylko katolickich, ale i ewangelickich i izraelickich, kwestie religijne, pomimo że był zaangażowanym w katolicką działalność w Bielsku, kwestie religijne nie stanowiły dla niego jakiegoś problemu, wręcz odwrotnie, chętnie przystawał na propozycje organizacji tego typu wydarzeń i to świadczy o tym, że to środowisko, które kształtowało to Bielsko wtedy, było bardzo liberalne. No, liberalne było pod względem religijnym, może mniej liberalne było pod względem narodowym i jak gdyby obracało się to wszystko w kręgu kultury niemieckiej, no ale takie było po prostu wtedy Bielsko.
10: O ważnej dla historii bielsko-białej postaci, czyli o Karlu Allegrim, rozmawiałem z Andrzejem Czauderną z Bielsko-Bielskiego Towarzystwa Historycznego.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
10: Jonasz Cezerski, zapraszam na magazyn. Żywiecka Fundacja Rozwoju to fundacja, która działa na rzecz mieszkańców Żywca i Żywiecczyzny. Ich zakres działań jest bardzo szeroki, ale my porozmawiamy dzisiaj o programie Pomarańczowa Energia Stop Osamotnieniu Dzieci. To program, który porusza problemy zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Co roku w październiku Pomarańczowa Energia ma swoje święto. W tym roku odbędzie się ono 4 października.
9: Anna Jafernik, Żywiecka Fundacja Rozwoju.
13: I Agata Wojtyła, Żywiecka Fundacja Rozwoju.
10: Jakbyśmy mogli wyjaśnić, na czym polega Pomarańczowa Energia, bo myślę, że nie wszyscy słuchacze są zaznajomieni z tą nazwą.
9: Pomarańczowa Energia to nic innego jak program. Cały się nazywa Pomarańczowa Energia z osamotnieniem dzieci i jak sama nazwa wskazuje, jest to program, dzięki któremu chcemy wspierać dzieci w kryzysie psychologicznym. Robimy to za pośrednictwem różnych form i aktywności, które wytypowaliśmy jako priorytetowe.
13: Już od praktycznie 2023 roku jesteśmy w dwóch środowiskach na terenie Żywca, gdzie realizujemy zajęcia podwórkowe, tak zwane street working, a jedną z takich naszych bardzo ważnych form wsparcia, którą realizujemy tutaj w budynku Żywieckiej Fundacji Rozwoju, to, że prowadzimy interwencyjne wsparcie psychologiczne, gdzie każdy młody człowiek z powiatu żywieckiego może zwrócić się o pomoc i skorzystać z takiej szybkiej, bezpłatnej konsultacji psychologicznej. Do tego realizujemy grupę wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz prowadzimy warsztaty profilaktyczne w szkołach, ale nie tylko, dla dzieci i młodzieży oraz też warsztaty kompetencji rodzicielskich dla rodziców.
10: I to są działania, które robicie w ciągu roku. Przez cały rok one służą mieszkańcom Żywca, Żywiecczyzny. A co czeka nas 4 października w ramach Święta Pomarańczowej Energii?
13: Ja jeszcze tylko dodam, że ten program Pomarańczowa Energia Stop Osamotnieniu Dzieci realizujemy również z darowizn i z tego, co pozyskujemy, żeby ten program mógł działać. Dlatego już po raz piąty będziemy 4 października na rynku, gdzie będziemy robić duży event, dużą imprezę. Święto pomarańczowej energii połączonej właśnie z Powiatowym Dniem Zdrowia Psychicznego.
9: Dokładnie tak. Jak zaczynaliśmy, to po prostu chcieliśmy zwrócić uwagę na ten problem, który był bardzo mało uświadomiony w przestrzeni takiej medialnej, ale też w świadomości osób głównie dorosłych. I stąd to Święto Pomarańczowej Energii z jednej strony ma taki wymiar podnoszenia świadomości i mówienia o tym, że proszenie o pomoc psychologiczną to żaden wstyd. To jest po prostu dbanie o swoje zdrowie, w tym wypadku psychiczne, ale też jest to wydarzenie, które ma charakter, tak jak już Agata wspomniała, fundraisingowy i dzięki darowiznom jesteśmy w stanie cyklicznie i regularnie działać przez cały rok, bo też oczywiście próbujemy pozyskiwać dotacje. A 4 października będzie się działo dużo. Będzie przede wszystkim kilka stref, które właśnie mają służyć takiemu dobrostanowi osoby, czyli będzie strefa zdrowia. Tam będzie można spotkać różnego rodzaju specjalistów.
13: Instytucje, organizacje.
9: Dokładnie, które na co dzień stoją za tą bezpośrednią pomocą psychologiczną. Będzie można z tymi osobami na żywo porozmawiać. Będzie można nawet odbyć takie konsultacje dla rodziców w takim wyodrębnionym miejscu, spokojnym, z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Będzie można się doradzić specjalistek. Natomiast oprócz tej strefy zdrowia będzie strefa chillu, bo wiadomo, w życiu też trzeba odpoczywać. Będzie strefa gastro. Wiadomo, dobre zdrowie to też dbanie o zdrowe posiłki. I będzie też strefa animacji i edukacji. I tu może Agata powie, co w strefie animacji i edukacji.
13: Strefa animacji i edukacji będzie bardzo duża i bardzo szeroka. Będzie każdy mógł znaleźć jakąś rozrywkę dla siebie. Będzie ścianka wspinaczkowa, będzie oczywiście dmuchaniec, będzie fotobudka 360, będą na przykład warsztaty z robienia korali, warsztaty z filcowania, z warkoczyków.
9: Będzie można użyć też wiertarki podczas warsztatów takich
13: recyklingowych,
9: takich, w których będzie można zrobić sobie coś własnoręcznie przy użyciu różnego rodzaju narzędzi.
13: Będzie coś nowego zupełnie i myślę, tego nie ma nigdzie, rysobudka, czyli będzie można usiąść z kimś porozmawiać, a za ten czas ktoś zrobi portret, więc coś zupełnie innego. Całe to święto w ogóle w tym roku jest pod hasłem budujemy relacje i właśnie o to nam chodzi, żeby cała rodzina przyszła na to święto, spędziły razem czas, dobrze się bawiły, ale też zadbały o zdrowie psychiczne i swój dobrostan.
9: Albo przynajmniej wiedziały, gdzie takiej pomocy szukać w razie takich sytuacji i udostępniać te informacje dalej. Natomiast w całym tym wydarzeniu, bo wiadomo, że różnie ładujemy swoje zdrowie psychiczne, czasami właśnie poprzez sztukę, to oprócz tych rzeczy związanych ze sztuką, na które będziemy w czasie Święta Pomarańczowej Energii zapraszać, czyli na wystawę Artyści dla Święta Pomarańczowej Energii, to na samym święcie też tych artystów nie zabraknie, tym razem w wersji muzycznej. Od godziny 12 jest rozpoczęcie, takie oficjalne Święta Pomarańczowej Energii, od godziny 10 już się dzieją animacje i o godzinie 12:30 tradycyjnie, niezmiennie, już od samego początku zespół regionalny Grojcowianie i dzieciaki ze szkoły podstawowej numer 1 w Żywcu. Później orkiestra Heligonkowa.
13: 30 młodych ludzi z heligonkami.
9: Z talentem muzycznym wystąpi na scenie, więc myślę, że to będzie potęga. Następnie uzdolniona młodzież z Instytutu Rozwoju Artystycznego, też niezmiennie z nami od pierwszej pomarańczowej energii. Bardzo dęty i rytmiczny zespół Dajcie Spokój o godzinie 14:30. O godzinie 15:30 zapraszamy na koncert w spokojniejszych rytmach Robert Wiewióra, a na sam koniec pomarańczowej energii. Pomarańczowa energia ma taki znak bębnowy, rytmiczny i musi być głośno. Zespół The Caribe Soul i Szkoła Tańca Swing w bardzo takich rytmach karaibskich,
13: kubańskich.
9: Tak, można by tak powiedzieć. I tym zakończymy pomarańczową energię, ale wszystkich też zapraszamy o godzinie 15, gdzie będzie można tradycyjnie zatańczyć wspólną Belgijkę na rynku, będzie można z nami pobyć, będzie można wziąć udział w różnego rodzaju licytacjach, loterii i innych konkursach.
13: Tak, podczas całego Święta Pomarańczowej Energii będziemy mogli spotkać wolontariuszy na rynku z puszkami, które gdzieś będą zasilać cały ten program później.
9: Tak, naszych wolontariuszy można poznać po właśnie takich pomarańczowych identyfikatorach, wydawanych właśnie przez organizatora.
11: Tak, właśnie o wolontariuszy też chciałem zapytać, czy jeszcze można dołączać do wolontariatu, żeby wesprzeć wydarzenie?
13: Tak, jak najbardziej. Cały czas zachęcamy wolontariuszy, którzy chcą dołączyć się do pomarańczowej energii. Nie tylko w ramach święta, ale te wszystkie wydarzenia, które skupiają się koło tego programu, będą trwały właściwie całą jesień, więc zgłaszać się można, zarówno żeby kwestować na rynkach miasta 4 października, czy też wspierać nas organizacyjnie i różnymi swoimi umiejętnościami, więc do tego zachęcamy. Można się do nas odzywać bezpośrednio w mediach społecznościowych, czy też przez stronę mailową i zapraszamy wszystkich chętnych. Prowadzonych na grup wolontariuszy dalej.
11: Który to już raz święto się odbywa?
9: Piąty raz.
13: Tak. Piąty raz, więc w tym roku mamy taki mały jubileusz. Pierwszy, więc liczymy, że będzie energetycznie pomarańczowo. I liczymy na słońce.
9: I chciałam dodać, bo tu ważna jest rzecz o wolontariuszach, że podczas święta będą wolontariusze, którzy naprawdę są z nami od pierwszego święta pomarańczowej energii, kiedy to zaczynaliśmy od pomarańczowego pochodu ulicami miasta Żywca, bo jakby taka forma była zwrócenia uwagi na problem i to był nasz numer jeden taki cel w ogóle rozpoczęcia programu, który zaczynaliśmy bez żadnego finansowania, po prostu chcieliśmy powiedzieć, jest taki problem, jest to problem naszej społeczności, więc wszyscy razem możemy się spotkać i pomyśleć, zanim jakieś systemowe nastąpią rozwiązanie, jak dołożyć swoją cegiełkę do rozwiązania tego akurat problemu. Z racji tego, że jakby promujemy tą odporność psychiczną też w ramach całego programu, to wszystkich serdecznie zapraszamy. W ramach tego, żeby doładować swoją odporność psychiczną, bo wiadomo, zbliża się jesień to i zima, to nie są przyjazne miesiące dla naszej odporności psychicznej, to zapraszamy na takie muzyczne
13: rozpoczęcie tej pomarańczowej
9: rozpoczęcie
13: energii.
9: Sezonu pomarańczowej energii. Dzieje się to w miejscu nieoczywistym, czyli w Galerii Nowej Twoje Centrum
13: w Żywcu.
9: I tam w holu galerii będzie na Państwa czekał fortepian, będzie można przyjść zagrać, będzie można przyjść z własnym instrumentem, będzie można przyjść i zaśpiewać. Chodzi o to, żeby po prostu doładować się. Będzie można przyjść i porozmawiać z nami. Można też wrzucić taką pomarańczową karteczkę z piosenkami, które wzmacniają nas w trudnych chwilach i postaramy się, żeby któreś z tych utworów zostało wykonane na święcie pomarańczowej energii. Więc wszystkich tych, którzy lubią muzykę, muzyka im pomaga w takim codziennym życiu. Zapraszamy do tego, by przyjść, posłuchać, zaśpiewać. Zapraszam. Aha, powiem kiedy. 26 września w godzinach od 11 do 16.
11: Dobrze. Jakbyśmy jeszcze mogli powiedzieć, gdzie będą się odbywać wszystkie wydarzenia w ramach Święta Pomarańczowej Energii.
13: 4 października widzimy się na rynku w Żywcu. Tam będziemy od godziny 10 do godziny 18 i tam całe Święto Pomarańczowej Energii będzie się odbywać.
9: Żeby być merytorycznie zgodnym, to również chcę zaprosić wszystkich rodziców i opiekunów na spotkanie, które odbędzie się w Beskidzkim Centrum Umiejętności 2 października o godzinie 17. Będzie spotkanie z Bolesławem Michalskim. To jest ekspert od cyberbezpieczeństwa, który posiada bardzo dużą wiedzę i umiejętności przekazywania tej wiedzy, więc myślę, że spotkanie będzie bardzo interesujące, a generalnie temat bardzo ważny, bo my często edukujemy na temat higieny cyfrowej. Bolesław Michalski jest ekspertem, który wierzy w to, że nie całkowity zakaz używania z nowych technologii, ale taki, który jest świadomy i prowadzący do samodzielności. Na to spotkanie zapraszamy 2 października o godzinie 17. Można się też zapisać przez naszą stronę internetową. Ważna dziedzina, jeżeli chodzi o dbanie o zdrowie psychiczne swoich dzieci i młodzieży.
11: Rozmawiałem z Agatą Wojtyłą i Anną Jafernik z Żywieckiej Fundacji Rozwoju. 4 października na Żywieckim Rynku odbędzie się Święto Pomarańczowej Energii. To wydarzenie poświęcone zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. A teraz przeniesiemy się do Bielska Białej na Zamek Sułkowskich, gdzie można oglądać ciekawą wystawę.
14: Cezary Kozak, Biblioteka Fachowa Muzeum Historycznego w Bielsku Białej.
11: Proszę mi powiedzieć, jaką wystawę będziemy mogli tutaj zobaczyć na Zamku Sułkowskich i jaka to okazja?
14: Okazją jest rocznica urodzin wielkiego artysty, którego przypominamy i którego nieczęsto możemy oglądać, szczególnie jego dorobek graficzny. W tym roku w maju minęła 555. rocznica urodzin Albrechta Dürera. Dlaczego rzadko możemy ją oglądać? Dlatego, że grafiki są pod szczególną ochroną ze względu na działania światła, wilgoci, temperatury. Mogą być eksponowane nie dłużej niż 3 miesiące, a grafika w dorobku Albrechta Dürera ma znaczenie ogromne. Był przede wszystkim grafikiem i przybliżył nam, przypomnę, że Dürer żył na przełomie XV-XVI wieku, przybliżył nam sztukę włoską, która znana na południu Europy. W tym samym czasie żył i tworzył Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi. Także otworzył ten renesans włoski w północnej Europie. Północnej Europie, która jeszcze była może nie w mrokach średniowiecza, ale dopiero przygotowywała się na wejście takiego pełnego światowego renesansu.
11: Kiedy, w jakich dniach, jakich datach wystawa się tutaj odbędzie?
14: Wystawa będzie trwać od września do października. Wernisaż będzie troszkę później, 10 października w sobotę. Tak czasami bywa w muzealnych tradycjach, że wystawa wisi już wcześniej, można ją spokojnie sobie obejrzeć, natomiast uroczyste otwarcie i towarzyszące temu słowo wstępu odbywa się później. W tym wypadku 10 października w sobotę bieżącego roku i wystawa eksponowana będzie do 31 października, czyli pełne 2 miesiące. Jest około 40 eksponatów, mówię około, dlatego że jeszcze jeden przybył niedawno, jeszcze jeden przybędzie za jakiś czas. To będzie 7 oryginalna praca Dürera, słynny nosorożec, który będzie wypożyczony, tak jak wszystkie oryginały, z kolekcji Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, która to biblioteka naukowa posiada wspaniałe zbiory graficzne i można z niej czerpać pomysły na wystawy i na pracę. No, jest to świetny zbiór, bardzo dobra kolekcja na miarę europejską i światową.
10: Mówił Cezary Kozak z Biblioteki Fachowej Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
10: Jonasz Cecerski z tej strony. Witam Was w Bielsku-Białej, która jest nie tylko polską stolicą kultury. W naszym mieście odbywa się najdłuższy festiwal technologiczny w całej Polsce. Chodzi o kolejną edycję BB Days for IT.
15: Patrycja Węgrzyn-Berdy, Stowarzyszenie IT w Górach.
11: Która to już odsłona BB Days for IT?
15: To już 8 edycja BB Days for IT, więc od 8 lat organizujemy ten festiwal. Z kolei BBQ for IT, czyli konferencja pod chmurką, to już 11 edycja była w tym roku, więc no już sporo czasu w Bielsku te eventy się odbywają.
11: Co nas czeka jeszcze w tym roku, bo jesteśmy już w trakcie całego

0: komunikacji w dobie sztucznej inteligencji. Będziemy mieli też spotkanie Bielsko AI, też o sztucznej inteligencji, no bo wiadomo, takie czasy, że ten AI jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Na zakończenie finałowy weekend hackathon, czyli 24 godziny programowania, a w międzyczasie jeszcze wydarzenia integracyjne w mniej formalny sposób, czyli regaty na Jeziorze Żywieckim, a w piątek wyjście wspólne na Kozią Górkę.
1: Coś nowego w tym roku, czy to są tylko wydarzenia, które wracają z poprzednich edycji?
0: My co roku się zastanawiamy, czy te formaty z poprzednich edycji są aktualne i część z nich tak, zwłaszcza te główne eventy, natomiast co roku też staramy się dokładać coś nowego, żeby też no, być na czasie z tymi zmianami, które też w branży się dzieją. No, w tym roku wróciliśmy po rocznej przerwie do konferencji technicznej, czyli tej dużej na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim. Powstała też nowa społeczność IT w Bielsku, więc no, też daliśmy pole do tego, żeby ich wydarzenie odbyło się w ramach festiwalu. Poza tym myślę, że pozostałe eventy to jest to, co już było, ale oczywiście też w odsłonie aktualnej i takiej, która na dany moment jest ciekawa dla branży.
1: Jacyś goście specjalni?
0: No mamy prelegentów, mieliśmy prelegentów na wydarzeniach z całej Polski. BBQ for IT, czyli ta konferencja pod chmurką w tym roku Sport Edition, więc mieliśmy też gwiazdy z tego świata, na przykład znanego komentatora sportowego. Na konferencji technicznej też prelegenci przyjeżdżali do nas z całego kraju, więc to są to osoby w branży znane i w tych tematach technicznych. No też sądząc po ilości zapisanych uczestników, wydaje nam się, że to było ciekawe i fajne, że oni z nami byli. No i oczywiście nasi partnerzy honorowi, czyli Miasto Bielsko-Białe, Uniwersytet Bielsko-Bialski. W tym roku patronatem honorowym objęła nas także Krajowa Izba Elektroniki i Telekomunikacji, więc też z tego szczebla mieliśmy partnera, więc czy przedstawiciele miasta, pan prezydent, pan rektor, no to są też osoby, które na naszych wydarzeniach bywają i za ich wsparcie, ich obecność zawsze bardzo dziękujemy.
1: A jakie jest to zainteresowanie osób z zewnątrz? Może niekoniecznie, które są w branży, ale są jakoś zainteresowane IT?
0: Właśnie wydaje mi się, że ta edycja jest taka bardzo na styku branż i tematy, które przedstawiamy, pokazują tą technologię zarówno z tego technicznego punktu widzenia, ale też osoby, które używają jej na co dzień w innych branżach, no bo branża IT tak naprawdę wpływa na każdą inną, czy każda inna jest w jakiś sposób w dzisiejszych czasach zależna od technologii, to myślę, że te osoby dużo znajdą dla siebie, bo będą wiedziały, jak wykorzystywać tą technologię w sposób efektywny i w sposób taki, żeby optymalizować swoje procesy, pracę pracowników czy funkcjonowanie organizacji.
1: W takim razie, kiedy zakończenie wydarzenia?
0: 20 września. W tym roku wystartowaliśmy 10, więc mamy aż 11 dni. Podczas otwarcia mówiłam, że już na pewno jesteśmy najdłuższym festiwalem technologicznym w Polsce, bo co roku staramy się tą agendę wydłużać. No, w tym roku aż 11 dni i kończymy standardowo hackathonem, czyli na zakończenie drużyny, które przez 24 godziny programowały rozwiązania jakichś problemów, je prezentują i to jest finał hackathonu i całego festiwalu.
1: Na hackathon przyjeżdżają drużyny z całej Polski?
0: Tak, zdecydowanie. Mamy też stałych bywalców. Zawsze przyjeżdża ktoś z Warszawy, są osoby ze Śląska. W tym roku też mamy osoby z lokalnych firm, więc towarzystwo, powiedzmy, mocno mieszane, ale jednak też jest to wydarzenie, które do Bielska ściąga ludzi z dalsza, czy z regionu, czy właśnie nawet z Warszawy, czy z innych regionów kraju. Więc no, zdecydowanie zasięg ogólnopolski.
1: I nie możemy jeszcze zdradzić, jakie zadanie czeka na uczestników hackathonu w tym roku, bo to dopiero w dzień hackathonu dowiadują się, co mają tak naprawdę do zrobienia.
0: Dokładnie tak. Różne są podejścia. My akurat robimy tak, że faktycznie drużyny w momencie rozpoczęcia wydarzenia podczas prezentacji otwierającej dowiadują się, nad jakimi tematami będą pracować, więc tak, to musi pozostać tajemnicą.
1: A co na przykład było w zeszłym roku?
0: W zeszłym roku już była sztuczna inteligencja, bo też zeszły rok był mocno już pod znakiem tych zmian w branży, które ona wywołuje i były do zaprojektowania aplikacje, które pomagają rekruterom w pozyskiwaniu pracowników z wykorzystaniem właśnie sztucznej inteligencji i była też temat dotyczący takiego procesu zarządczego, strategicznego w firmie właśnie, czy da się to jakoś poukładać z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
1: Mówiła Patrycja Węgrzyn-Byrdy, Stowarzyszenie IT w Górach, które organizuje festiwal BB Days for IT. Ta najdłuższa impreza technologiczna w Polsce będzie trwać jeszcze do 20 września. A teraz o wydarzeniu, które już minęło. W miasteczku ruchu drogowego przy szkole nr 28 w Bielsku-Białej odbyło się wydarzenie zatytułowane Hulaj Bezpiecznie.
2: Ja się nazywam Cięciała Ryszard, jestem z zarządu CPS Fabryka. Hulaj Bezpiecznie 1.0 to jest taka akcja, którą prowadzimy już od 3 lat, ale nie w Bielsku, ale w Ustroniu. I tutaj po raz pierwszy postanowiliśmy to zrobić w Bielsku właśnie. Jest to

0: Akcja, która uświadamia młodym ludziom, czym są hulajnogi, jakie jest zagrożenie, jak w ogóle się powinno prawidłowo poruszać na drogach, na hulajnogach, rowerach, generalnie na wszystkim, czym można jeździć, czyli tutaj profilaktyka, kaski, prawda, bezpieczeństwo. Przede wszystkim nie jeździmy we dwójkę na hulajnogach, bo to jest tak często, bardzo się zdarza, widzimy to na różnych imprezach, które też obsługujemy. I dlatego postanowiliśmy zrobić taką akcję tutaj akurat pierwszy raz, gdzie przy współpracy właśnie z policją, przy współpracy z ratownikami medycznymi, którzy prowadzą zajęcia z ratownictwa, pokazują młodym ludziom, jak ratować życie na drogach, które to też się również zdarza, różne takie przypadki. Są i kierowcy rajdowi, którzy opowiadają o swojej pracy, czyli że można szybko jeździć, ale nie są do tego przystosowane ulice miejskie, tylko tory wyścigowe i tak dalej. Są z nami również miłośnicy zwierząt, którzy opowiadają, że nie jesteśmy jedynymi uczestnikami ruchu drogowego, że czasem jednak się zdarza, że ci najsilniejsi bracia wchodzą na tą ulicę, trzeba na nich uważać, na zwierzęta. Jest również z nami osoba, która prowadzi profilaktykę zajęć ruchowych, czyli taką zumbę, Estera, która też tym młodym ludziom mówi, że ważna jest także kondycja i tak dalej. I ta akcja ma właśnie na celu jak gdyby profilaktykę młodych ludzi pod względem poruszania się właśnie w miejskiej przestrzeni, na hulajnogach, jednośladach i tak dalej. No.
1: Dzisiaj to głównie są hulajnogi elektryczne, prawda?
0: No niestety hulajnogi elektryczne, czy niestety, hulajnogi elektryczne są fajne i nie ma tutaj co demonizować hulajnóg elektrycznych, prawda? Tylko to się musi odbywać wszystko z jakimiś zasadami, z bezpieczeństwem. Właśnie to chcemy tym młodym ludziom przekazać, tak? Że no, musi być jakieś ograniczenie prędkości, prawda? Nie możemy tego ściągać, tych różnych blokad z tych hulajnóg, że musimy jeździć zgodnie z przepisami ruchu, że no jednak podstawą jest ten kask. Nie dlatego, że on jest obowiązkowy od 16 roku życia, ale tak naprawdę on jest obowiązkowy w ogóle. No nawet dorośli powinni ten kask jeździć, on ratuje życie. Często widujemy, tak jak mówiliśmy, nawet na hulajnogach osoby, które się poruszają w dwójkę, w trójkę. No jest to niezgodne, jest to niebezpieczne.
2: Mówił Ryszard Cięciała, jeden z organizatorów wydarzenia Hulaj Bezpiecznie. Na wydarzeniu pojawiło się także kilku gości.
3: Witam serdecznie, Michał Szymaniak, witam Państwa. Działamy dzisiaj wspólnie na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych na traktach komunikacyjnych, ścieżkach rowerowych, alejkach parkowych. Wydarzenie Hulaj Bezpieczne. Bardzo ważna sprawa. W dobie wielu wypadków, wielu nieodpowiedzialnych zachowań na tych traktach chcemy pokazać, że warto, trzeba dbać o bezpieczeństwo nie tylko własne, ale także innych, bo wyjeżdżając, wychodząc na drogi, nawet chodniki, bierzemy odpowiedzialność nie tylko za własne zdrowie, własne życie, ale także, a może przede wszystkim za zdrowie i życie innych użytkowników tych dróg. I czasem od nas zależy, czy ci inni użytkownicy dotrą do celu. Prowadzę prelekcje dla najmłodszych w oparciu o tematykę zwierząt na drodze, bo to też są użytkownicy dróg. Jest im coraz trudniej. Szlaki komunikacyjne coraz częściej przecinają trakty migracyjne, szlaki migracyjne, ścieżki życiowe tych zwierząt i możemy zadbać o to, żeby im w miarę możliwości nie stała się krzywda, żeby dotarły do swojego gniazda, nory, ale także w drugą stronę. Obecność zwierząt na drogach może powodować zagrożenie również dla użytkowników. Musimy wiedzieć, że te zwierzęta mogą być nieprzewidywalne, bo to są stworzenia, które nie do końca rozumieją zachowania ludzkie i nie do końca będą przewidywane właśnie na tej drodze.
1: Jakie to najczęściej zwierzęta tu możemy spotkać w regionie w takich niefortunnych sytuacjach?
3: Jeżeli chodzi o jakieś drogi, możemy spotkać sarny, możemy spotkać zające, ale należy pamiętać, że również zwykła żaba w kontakcie z oponą rowerową czy hulajnogi może powodować poślizg, który może powodować jakieś nieszczęśliwe zdarzenia. Możemy zjechać z chodnika, uderzyć w kogoś, w coś, w znak, stanie się nam krzywda temu zwierzęciu, więc warto naprawdę zwolnić, uważać, przewidywać. Czasem te kilka kilometrów może uratować życie. Mamy przecież sarny. Może w każdej chwili w parku jakaś wiewiórka wyskoczyć i tak naprawdę nie trenujemy tego na co dzień i nie wiemy, czy gwałtownie zahamujemy, czy odbijemy gdzieś w prawo i doprowadzimy do jakiegoś zdarzenia. Dlatego warto mieć to na względzie, że te zwierzęta są i te kilka kilometrów może uratować życie zarówno im, jak i nam.
2: Mówił Michał Szymaniak, który działa na co dzień na rzecz przyrody w Ustroniu. Był gościem na wydarzeniu Hulaj Bezpiecznie przy Szkole Podstawowej nr 28 w Chałcnowie. Na wydarzeniu pojawili się również rajdowcy.
4: Łukasz Witek, jestem pilotem i kierowcą rajdowym.
1: Co w takim razie robisz tutaj na tym wydarzeniu dotyczącym bezpieczeństwa na hulajnogach, bezpieczeństwa ruchu drogowego tych młodych ludzi?
3: Dla nas, dla zawodników rajdowych, bezpieczeństwo, a szczególnie jakby promocja tego bezpieczeństwa wśród najmłodszych osób, zawsze leżała i leży na sercu, więc już któryś rok z rzędu bardzo chętnie uczestniczymy w tego typu spotkaniach potrzebnych i bardzo się cieszę, że właśnie to tu w Hałcnowie pod patronatem prezydenta miasta, pana Jarosława Klimaszewskiego, odbywa się właśnie takie wydarzenie. Uczymy młodzież przede wszystkim odpowiedzialności w ruchu drogowym. Z perspektywy właśnie zawodników rajdowych, którzy na co dzień ścigając się w rajdach mają do czynienia z dużymi prędkościami, ale mają też do czynienia z wszelkimi sposobami zabezpieczenia się w samochodzie rajdowym. Te zabezpieczenia z samochodów rajdowych bardzo często przenikają się do ruchu drogowego, takiego cywilnego, i ich zastosowania tam są w ruchu drogowym wdrażane, więc chcemy też o tym opowiedzieć, że pasja, motorsport, prędkość to nie jest brawura, to jest wręcz odwrotnie, to jest odpowiedzialność, przede wszystkim wielka pokora. No i oczywiście chcemy też pokazać, jakie zagrożenia niesie za sobą nieodpowiedzialność w ruchu drogowym, takim, który widzimy po prostu na co dzień. No jak wiemy, pomimo tego, że kampanii tych prospołecznych o bezpieczeństwie w ruchu drogowym jest sporo w naszym kraju, to ciągle jeszcze mamy z tym problem, w sensie jak przechodzić choćby przez prozaiczne przejście dla pieszych, jak zwracać uwagę na pieszych, jak poruszać się na wszędobylskich już teraz hulajnogach, rowerach i innych środkach, po prostu, którymi młodzież może poruszać się na co dzień.
1: Ale chyba nigdy za wiele takich przypominajek. Macie też ze sobą pojazd, żeby pokazać tutaj uczniom szkoły. Powiedz mi, co to jest za samochód?
3: Tak, mój przyjaciel Gabryś Juszczyk, który również ściga się w rajdach samochodowych, jeździ też jako samochód funkcyjny organizatorów rajdów dbając o bezpieczeństwo, przywiózł taki kultowy model Subaru rajdowego 555, którym jeszcze kiedyś Colin McRae ścigał się takim podobnym egzemplarzem. Chcemy pokazać właśnie młodzieży, jak wygląda samochód rajdowy z bliska, jak wyglądają te wszystkie zabezpieczenia, które w nim są. Opowiedzieć też jakby o historii tego modelu, o rajdach samochodowych, no bo i na terenie Bielska też można spotkać rajd samochodowy, więc dobrze, kiedy kibicujemy bezpiecznie, jeżeli już mamy styczność z motorsportem, żebyśmy wiedzieli, jak się zachować, jakich służb słuchać, no i po prostu jak bezpiecznie choćby oglądać rajdy samochodowe.
1: Czy jak człowiek się wyjeździ na rajdach, to potem ta prędkość już tak nie kusi na normalnej drodze?
3: No to jest dość naturalne, że jakby tą adrenalinę dostarczamy sobie na zawodach rajdowych. One są też profesjonalnie przygotowane. My jesteśmy przygotowani do tych zawodów, także przygotowujemy się do tego profesjonalnie. To nie jest, tak jak mówię, brawura, to jest sport i to jeszcze bardzo, bardzo sport złożony, gdzie na wynik składa się bardzo wiele elementów. Nie mamy takiej potrzeby, żeby ścigać się w ruchu drogowym. Wręcz czasami niestety zawodnicy rajdowi no, są gdzieś trochę wrzucani do worka z tymi piratami drogowymi, których możemy gdzieś napotkać na drogach. My absolutnie do takich osób nie należymy, wręcz odwrotnie, staramy się po prostu zwracać uwagę na to, że czy tor wyścigowy, czy odcinki rajdowe to nie jest ruch publiczny. Całe szczęście w naszym kraju powstaje coraz więcej takich ośrodków, gdzie faktycznie pod okiem profesjonalistów można rozpocząć przygodę z motorsportem.
1: Mówi Łukasz Sitek, kierowca rajdowy i gość wydarzenia Hulaj Bezpiecznie, które odbyło się przy Szkole Podstawowej nr 28 w Hałcnowie.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, witam i zapraszam serdecznie na magazyn. Bielsko-Biała jest miastem znanym w świecie fotografii. Mamy oczywiście Photo Art Festival, który co dwa lata odbywa się w mieście. Tam istotnym aspektem jest fakt, że nie ma nigdy tematu przewodniego. Tematyka fotografii, styl fotografii jest zupełnie dowolny i między innymi pojawiają się tam też fotografowie, którzy tworzą fotografię uliczną, czy tak zwane street photography. Mimo że na świecie fotografia street, fotografia uliczna jest popularnym odłamem tej sztuki, w naszym mieście jeszcze nie jest tak mocno zakorzeniona. Te nisze zauważyli moi dzisiejsi goście, którzy postanowili zorganizować Bielsko-Biała Street Photo Festival. To 3-dniowe wydarzenie, które zawiera w sobie więcej mniejszych wydarzeń, wystaw, spotkań i warsztatów. Wszystko dzieje się w ramach Polskiej Stolicy Kultury. Więcej o pomyśle i szczegółach samego wydarzenia powiedzą jego organizatorzy.
5: Cześć, ja nazywam się Michał Misiek-Baranowski, jestem współorganizatorem Bielsko-Biała Street Photo Festival.
6: Cześć, a ja się nazywam Kuba Dobek i jestem też współorganizatorem razem z Michałem Misiekiem-Baranowskim Bielsko-Biała Street Photo Festival.
1: Powiedzcie mi proszę, to jest pierwsza odsłona
2: odsłona, czy wracamy z tym wydarzeniem do miasta?
5: Tak, to jest pierwsza odsłona festiwalu. Mamy nadzieję, że będziemy wracać, jakby i od razu myślę, że mogę powiedzieć, że planujemy rozwój w formule Biennale, czyli co dwa lata będziemy się razem z Fotoart Festiwalem tutaj zazębiać. Co jeszcze mogę powiedzieć? Pierwsza edycja, tak.
6: Pierwsza edycja, która będzie stanowiła na pewno referencję dla kolejnych edycji, tak jak Michał wspomniał, planujemy Biennale, ponieważ mamy potężną imprezę, jaką jest Photo Art Festival, i żeby zazębić to elegancko rok na rok razem i nie wchodzić sobie w fotograficzną drogę, będziemy powtarzać to co dwa lata.
2: Jaka jest geneza wydarzenia? Skąd taki pomysł? No bo rozumiem, że to się nie zrodziło gdzieś z dnia na dzień.
6: Jeśli chodzi o genezę, to tak jak już z Michałem wcześniej wspominaliśmy w mediach naszych społecznościowych, ten pomysł zaczął się materializować tak naprawdę już w zeszłym roku podczas Photo Art Festiwalu. Ines zgodziła się, dała taki kredyt zaufania fotografii ulicznej i wspólnie przemyciliśmy tam taką kolektywną, zbiorową wystawę zatytułowaną Street Corner, która miała miejsce w Patrii. No i wtedy zaczęliśmy tak rozmawiać, że fajnie byłoby zrobić takie wydarzenie cykliczne w Bielsku poświęcone stricte fotografii ulicznej. No i zaczęliśmy knuć, kombinować. Potem po nowym roku powiedzieliśmy sobie, a może byśmy zaprosili jednego fotografa, a może rozmowę o fotografii, może jakaś wystawa kolektywu. No i Michał powiedział, a może byśmy napisali do Matta Stewarta, może by przyjechał. No i powiedział, że się zgadza, no i dało nam to takiego kopniaka do tego, żeby to zrobić szerzej.
5: No tak, miało być dwóch, trzech fotografów, może jedna wystawa, jakieś spotkanie z artystami, a tutaj niestety, my się cieszymy i przyjedzie Matt Stewart i przyjedzie zwycięzca Leica Street Photo tegorocznego Dawid Łozowicki, będzie Mikołaj Wasilewski, czyli cała Polska się zjeżdża od Gdańska po Tatry, że tak powiem, pod sam Kraków, hej. I rzeczywiście było tak, że siedliśmy sobie pewnego wieczoru po Photo Art Festiwalu i zaczęliśmy kminić, że to dobrze by było jakby tą fotografię uliczną z tym streetem wyjść do ludzi, pokazać ją w szerszej perspektywie, jakby na takim wydarzeniu skupionym stricte tylko na tym street photo, gdzie nie będzie się to gubić, ginąć wśród innych gatunków fotografii, wśród innej fotografii, która często jakby dużo bardziej wybrzmiewa na imprezach, jak na przykład Photo Art, gdzie tam fotografia dokumentalna rządzi, gdzie jest dużo reportaży, gdzie jest fotografia artystyczna. No to my tutaj z Kubą postanowiliśmy jednak zrobić tak, że to fotografia uliczna, street photo, będzie grało pierwsze skrzypce, będzie tym głównym jakby wydarzeniem, a nie tłem.
6: W ubiegły piątek mieliśmy przyjemność otworzyć wystawę kolektywu Streetwise, którego współzałożycielem jest właśnie Misiek. Na jego zaproszenie też bardzo dziękuję. Mam okazję przedstawić swój tryptyk prac. Będziecie mieli okazję zobaczyć, czym tak naprawdę ta fotografia uliczna jest. Selekcja jest bardzo różnorodna. Pokazuje, czym jest tak naprawdę improwizacja w fotografii, no bo fotografia uliczna jest tak naprawdę improwizowaną fotografią. Tak jak jazz jest improwizowany, to można powiedzieć, przynajmniej ja to tak odbieram, że fotografia uliczna to jest taki jazz wśród fotografii.
2: Wspomnieliście nazwisko Matta Stewarta. Pewnie wszyscy, którzy wiedzą, kogo chodzi, są pod wrażeniem. Ja mam nadzieję, że teraz się nie narażam na ośmieszenie i dopytuję, co to za postać.
5: Wiesz co, nie narażasz się na ośmieszenie, spoko. Matt Stewart jest, myślę, w tej chwili jednym z najbardziej znanych, rozpoznawalnych, a na pewno jednym z najciężej pracujących fotografów, jeżeli chodzi o naszą bańkę fotografii ulicznej. Jest to Brytyjczyk, który bez mała od, nie wiem, z 30 lat fotografuje Londyn, ostatnio fotografuje Amsterdam, więc Europejczyk z bardzo ciekawym spojrzeniem, nie? On wyszukuje na ulicy bardzo fajne anegdoty. Jego fotografia jest okraszona po prostu elementem takiego humoru, który w tej codzienności nas często omija. No bo to, co Kuba wspominał o tym jazzie, to fotografia uliczna jest tą improwizacją, a Matt Stewart jest po prostu perfekcjonistą, jest absolutnym mistrzem wyłapywania anegdot i humoru w street photo. Ja tylko tak rzucę, bo zaraz po naszym festiwalu praktycznie jest tutaj festiwal wędrujący, gdzie będzie prezentowana wystawa Björk. No to sobie wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że Matt Stewart jest takim Björk w świecie fotografii ulicznej.
2: Dobra, w takim razie teraz już wszystko jasne. No właśnie, fotografia uliczna, ta street fotografia, to jest coś, czym wy się stricte zajmujecie, czy to jest jakaś dodatkowa dziedzina, w której bierzecie udział?
6: Generalnie mogę powiedzieć za siebie i za Michała, no fotografia uliczna jest tym rodzajem, tym nurtem fotografii, który ujmuje nas najbardziej. No ja mogę powiedzieć, że zgoła 20-25 lat tą fotografią stricte uliczną się zajmuję. Jak zaczynałem fotografować na ulicy, jeszcze nie wiedziałem, że jest to street photo, nie było wtedy internetu, jeszcze nie było takiej nomenklatury, ale w mojej fotografii zawsze gdzieś był człowiek, zawsze te zdjęcia były w takiej tkance miejskiej, zawsze była to taka bardziej fotografia socjologiczna. Także tak, jeśli chodzi o fotografię uliczną, no to ja się z nią identyfikuję na 100%.
2: Moimi gośćmi są Michał Misiek-Baranowski i Kuba Dobek, czyli organizatorzy Bielsko-Biała Street Photo Festival. To pierwsza edycja wydarzenia w naszym mieście. Jest nadzieja, że nie ostatnia. Festiwal ma odbywać się co 2 lata, żeby zazębiał się z Photo Art Festivalem, który również odbywa się co 2 lata w Bielsku-Białej. Jednak charakterystyką Bielsko-Biała Street Photo Festivalu będzie, jak sama nazwa wskazuje, skupienie na fotografii ulicznej.
1: Będą też jacyś twórcy lokalni tutaj z miasta czy z regionu?
5: No my będziemy. Jak Laskowik mówił w kabarecie Tej, no my jesteśmy. Wiesz co, tak naprawdę jeżeli chodzi o Bielsko, to ta fotografia uliczna bardzo raczkuje. Bardzo trudno tutaj o twórców tego nurtu. Są wspaniałe nazwiska, nie wiem, Paweł Cader, który też jest fotografem, ale też chodzi po ulicy, więc tutaj jego propsuję, ale lubię jego fotografię, gdzie rzeczywiście to się dopiero rozwija. Jakby tutaj nie powiem, że my z Kubą jesteśmy prekursorami, bo portrety Jacka Szabli na przykład też tutaj są, stanowią absolutną taką nieodłączną część bielskiej fotografii, ale na festiwalu stricte gości z Bielska nie będzie.
1: Czyli to jest też taki sposób, żeby tą fotografię uliczną spopularyzować w mieście?
6: Tak, zdecydowanie, i właśnie dlatego będziemy mieli szeroką ofertę, że tak powiem, warsztatów, spotkań, dyskusji z naszymi gośćmi. Chcemy pokazać, że ta fotografia uliczna jest przede wszystkim dla ludzi, nie należy się jej bać, nie należy w żaden sposób piętnować i traktować pejoratywnie. Zapraszamy z tego miejsca na warsztaty z Krzyśkiem Ślęzakiem, na warsztaty z edycji, z Anetą Luberacką, z wspomnianym wcześniej przez Michała Dawidem Łozowickim. No naprawdę, śledźcie nas na naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej bbspf.pl, bo tam znajdziecie harmonogram, znajdziecie tam też opisy naszych gości. Tam jest właściwie wszystko, o czym moglibyśmy teraz z Michałem opowiadać przez godzinę, a tyle czasu na antenie na pewno nie będziemy mieli. Także zapraszamy, śledźcie nas, no i przybywajcie.
1: To chciałem jeszcze zapytać troszkę bardziej szczegółowo o program. Kiedy, gdzie, jak to wszystko ma się odbywać?
5: Słuchajcie, no to zaczynamy w piątek 18 września. Zaczynamy o godzinie 15 takim spacerem na Placu Wojska Polskiego. Tam postaramy się zaprezentować, tam będzie fotografia zwycięzców, laureatów Leica Street Photo tegorocznych, w tym zwycięska fotografia Dawida Łozowickiego. I postaramy się przez 3 godziny do godziny 18 przejść, od 15 do 18 przejść przez wszystkie wystawy, gdzie będzie można spotkać każdego z artystów przy swojej wystawie, czyli będziemy w punkcie 11, będziemy w Kubiszówce, będziemy w Domu Kultury Włókniarzy, będziemy w Regionalnym Ośrodku Kultury. Potem cały spacerze o godzinie 18 zapraszamy na wernisaż wystawy Matta Stewarta w Galerii Fotografii B&B przy ulicy Kościelnej 1. Ja dodam tylko, że jest to absolutnie polska premiera, ta wystawa i Matt nigdy nie byli w Polsce prezentowani, więc jesteśmy tutaj absolutnie pionierami. W sobotę zaczynamy już od 10 tak naprawdę czymś, co nazwaliśmy tutaj z Kubą roboczo Street Coffee w klubu kawiarni Aquarium przy Bielskiej BWA. Będzie można spokojnie spotkać się z artystami festiwalu, porozmawiać o fotografii, porozmawiać o zdjęciach. Będzie również strefa Lajki, strefa Ricoha. Są to nasi sponsorzy, którzy przywiozą swój sprzęt i będzie można się z nimi spotkać. Będziemy też mieli spotkanie z kolektywem Streetwise. W międzyczasie niestety nie dało się tego zrobić inaczej, więc w międzyczasie będą się odbywały właśnie warsztaty, o których Kuba wspominał, będą się odbywały spacery z wspomnianym Krzysztofem Ślęzakiem, będą się odbywały warsztaty fotoedycji z Anetą Luberacką. Ja tutaj tylko dodam, zrobię Anecie reklamę. Ona przez 20 lat była fotoedytorką w jednym z największych wydawnictw, także to niebywała wiedza, doświadczenie, z którego tylko należy jakby czerpać. O Streetwise powiedziałem, będzie spotkanie z Arturem Trolińskim, który jest twórcą w tym momencie już legendarnej serii Point of View na polskim YouTubie, który prezentował, niestety na razie to zarzucił pracę polskich fotografów ulicznych. A na zakończenie dnia w sobotę zapraszamy właśnie na spotkanie z Krzysiem Ślęzakiem o 16, a o 18 na spotkanie z Gwiazdą Wieczoru, czyli z Mattem Stewartem. To wszystko się dzieje w sobotę.
6: 20 września w niedzielę o godzinie 10 zapraszamy na Street Coffee, podczas którego odbędzie się bardzo fajne wydarzenie, bo będzie to przegląd portfolio z kolektywem, z fotografami kolektywu Streetwise. Można przynieść swoje dyski, swoje wydruki, telefony komórkowe, no wszystkie narzędzia, które służą Wam do utrwalania chwil.
1: Dyskietki, płyty,
6: tak jest. Będziemy mieli do dyspozycji rzutnik, także nie należy się bać. Każdy będzie się mógł czuć swobodnie. Nasi goście naprawdę zjedli zęby swoje na ulicy i chętnie swoją wiedzą się z Wami podzielą. O godzinie 11 w punkcie 11 zapraszamy na warsztaty street photo z Rikochem, dzień drugi. O godzinie 12 w klubo kawiarni Akwarium zapraszamy na spotkanie z Dawidem Łozowickim. No naprawdę jest tego sporo, także ciężko się nawet nie przejęzyczyć od czasu do czasu. O 13.30 w klubo kawiarni Akwarium spotkanie z Anetą Luberacką. O 15 spotkanie z Mikołajem Wasilewskim, znanym jako Niewyspany Mikołaj. Bardzo ciekawa postać. No i teraz rzecz zupełnie absolutnie premierowa, o której jeszcze nie wspominaliśmy. Będziemy mieli niespodziankę na zakończenie festiwalu. Premierowy projekt, jeszcze nie będę dokładnie zdradzał, ale około godziny 18-19, w zależności od tego, jak będzie z zaciemnieniem na zewnątrz, będzie to połączenie muzyki, połączenie boksu, połączenie przede wszystkim rytmu, improwizacji. Naprawdę to będzie ciekawa rzecz na zakończenie festiwalu w podziękowaniu właśnie za Waszą obecność i za obecność naszych gości.
5: Ja bym tylko jeszcze dodał tak na zakończenie, że udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Będziemy musieli w ogóle to, jesteśmy częścią Polskiej Stolicy Kultury i tutaj szczególne podziękowania należą się właśnie Narodowemu Centrum Kultury, Urzędowi Miejskiemu, Bielskiemu Centrum Kultury i punktowi 11 za wsparcie nas, bo jest to bardzo ważne, bo bez nich nie dalibyśmy rady tego zorganizować w takiej formie, jak mamy obecnie i na pewno z taką dostępnością, bo to nam był nasz cel przyświecał to od początku, że przez to, że te mamy to wsparcie, możemy wyjść do ludzi w tej bezpłatnej formule, podczas gdy wielu ludzi na przykład za warsztaty gdzieś tam są po prostu płatne, my to udostępniamy za darmo, żeby każdy mógł przyjść. Mimo że wszystkie te wydarzenia są bezpłatne, to jednak będzie trzeba zdobyć bezpłatne wejściówki. W tej chwili na stronie www.bbspf.pl i na naszych mediach społecznościowych, Instagramie oraz Facebooku możecie znaleźć linki do zapisów na te wydarzenia, gdzie te wejściówki są wymagane.
2: Moimi gośćmi był Michał Misiek-Baranowski i Kuba Dobek, czyli organizatorzy pierwszej w historii edycji Bielsko-Biała Street Photo Festival. Więcej szczegółów na mediach społecznościowych festiwalu i na stronie bbspf.pl. Wszystko odbędzie się w dniach od 18 do 20 września.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.

0: Teleradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, witam, zapraszam serdecznie na magazyn. Rozmawiam dzisiaj z przedstawicielami Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku-Białej. Poruszymy dzisiaj dwa tematy i dwie propozycje stowarzyszenia. Pierwsza z nich to wprowadzenie tak zwanego biletu aglomeracyjnego.
2: Nazywam się Tymoteusz Dadok i reprezentuję ruch Dobre Miasto. Wyszliśmy z inicjatywą utworzenia jednego wspólnego biletu aglomeracyjnego, obowiązującego w Bielsku Białej i całym regionie. Postulujemy, aby taki bilet funkcjonował w ramach wszystkich funkcjonujących na tym terenie przewoźników publicznych, a więc trzech przewoźników autobusowych, więc chodzi o MZK w Bielsku-Białej, PKM w Czechowicach-Dziedzicach i Komunikację Beskidzką, ale również, żeby obejmował funkcjonujących na tym terenie przewoźników kolejowych, a więc w granicach funkcjonowania tych przewoźników autobusowych, żeby ten bilet był honorowany także w kolejach śląskich oraz w Poleregio, więc łącznie byłoby to właśnie tych pięciu przewoźników, trzech autobusowych i dwóch kolejowych. I też postulujemy, żeby taki bilet, jeśli zostanie utworzony, funkcjonował w ramach dwóch stref, a więc strefy miejskiej i strefy podmiejskiej, co najmniej dwóch, bo oczywiście jest możliwość także utworzenia tych stref więcej.
1: Jest już jakiś konkretny projekt, jak miałoby to wyglądać w praktyce?
2: Tak, no przede wszystkim my się zwracamy do Rady Miejskiej Bielska-Białej w tej sprawie, ale zdajemy sobie sprawę, że no ostatecznie to musi być efekt porozumienia wielu organizatorów, tak, bo mamy tutaj właściwie wielu organizatorów tego transportu publicznego, po pierwsze miasto Bielsko-Biała, po drugie gminę Czechowice-Dziedzice, no ale także z racji tego, że rozszerzamy ten postulat, to także Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny oraz Województwo Śląskie, które są organizatorami i tego transportu kolejowego, o którym także wspominamy. Więc wiemy, że ostatecznie to musi być porozumienie i też przedstawiamy w naszej petycji różne formy, w jakie to porozumienie mogłoby zostać zawarte. Albo zintegrowany system biletowy, albo umowy cywilnoprawne o honorowanie tych biletów, albo również porozumienia międzygminne, czy między jednostkami samorządu terytorialnego.
1: No tak, bo obecnie ta sytuacja faktycznie jest troszkę zagmatwana, bo możemy albo pojechać sobie autobusem do Czechowic i tym czechowickim, możemy też korzystać z komunikacji beskidzkiej. To są głosy od mieszkańców, czy to są jakieś wasze osobiste doświadczenia, że ten obecny system jest tak mylący?
2: Tak, no to jest też propozycja, z którą właściwie od początku istnienia Dobrego Miasta gdzieś tam występujemy. Jeżeli chodzi o korzyści takiego rozwiązania, bo my też patrzymy po prostu z punktu widzenia jakich korzyści, no to główną korzyścią oczywiście jest to, że w przypadku poruszania się więcej niż jednym środkiem transportu, więcej niż jednym przewoźnikiem, powinny się zmniejszyć dla pasażera koszty łączne takiego przejazdu, no przy jednoczesnym oczywiście zwiększeniu tej oferty, tak, bo zamiast oferty jednego przewoźnika mamy ofertę pięciu i to zarówno autobusowych, jak i kolejowych. Jeżeli chodzi o inne korzyści, no to przede wszystkim no jest to także taka motywacja, zwłaszcza w ramach tej strefy miejskiej, którą postulujemy, czyli tego biletu tylko na strefę miejską, żeby wykorzystywać w nowy sposób na przykład kolej, tak? Czyli żeby kolej zaczęła pełnić trochę funkcję takiej kolei aglomeracyjnej, czy kolei, którą można się poruszać wewnątrz miasta. Również takim sposobem, który mógłby motywować do wykorzystania nowy sposób tej istniejącej infrastruktury jest na przykład korzystanie z autobusów regionalnych, tak? Czyli na przykład autobusów komunikacji beskidzkiej, jako takiej opcji szybkiego transportu na przykład na przedmieścia w ramach tej strefy miejskiej. Też widzimy tutaj, że takie rozwiązanie by bardzo wzmocniło potencjał inwestycji, które są planowane, czyli możliwe takie efektywne wykorzystanie inwestycji. Po pierwsze, co już wspomniałem właśnie o kolei, że teraz stworzona jest linia numer 190, tak, w stronę Skoczowa i w związku z tym na terenie miasta Bielska-Białej powstanie szereg nowych przystanków kolejowych, więc te możliwości wykorzystania kolei jako uzupełnienia transportu miejskiego będą większe. A po drugie, powstaje centrum przesiadkowe planowane i oprócz tego, abstrahując od dyskusji na temat samego centrum przesiadkowego, które też jest gorąca, to na pewno, jeżeli by takie powstało, to jego potencjał byłby zwiększony przez to, że takie rozwiązanie by powstało i ułatwiło i spowodowałoby, że jest tańsze przesiadanie się z jednego środka transportu na drugi. No poza tym jest to oczywiście po prostu oszczędność czasu i zwiększenie komfortu, że nie trzeba tych kolejnych biletów kupować, oprócz tego, że jest to takie rozwiązanie systemowe i też po prostu tańsze rozwiązanie.
1: Czyli to jest dobry moment, żeby zwrócić na tą uwagę, spróbować coś zmienić. A powiedz mi, na jakim etapie sytuacja to jest obecnie? Mówicie, że rozmawiacie z Urzędem Miejskim.
2: Znaczy, na tym etapie stworzyliśmy petycję mieszkańców, bo chcemy, żeby to była petycja popierana przez mieszkańców, żeby też faktycznie mieszkańcy mieli okazję się powiedzieć do tej propozycji, więc na razie nie jesteśmy na etapie rozmów żadnych z Urzędem Miejskim, czy też z innymi tymi organami, bo też, tak jak mówiłem, jesteśmy świadomi absolutnie tego, że to musi być ostatecznie porozumienie wielu organizatorów tego transportu publicznego. Na tym etapie jest petycja, którą można podpisać i do której zachęcamy do podpisania. Jest to petycja elektroniczna, która właściwie jest możliwa do znalezienia zarówno na naszych mediach społecznościowych, czyli na mediach społecznościowych Dobrego Miasta, bardzo w prosty sposób, ale także myślę, że po wyszukiwaniu hasła w dowolnej wyszukiwarce petycja Bilet Aglomeracyjny Bielsko-Biała również można znaleźć i podpisać. No obecnie zbliżamy się do 300 podpisów takiej liczby, żeby już można było przejść do kolejnego etapu i złożenia tego na przykład w Radzie Miejskiej.
1: Do kiedy zbieracie podpisy?
2: Orientacyjnie koniec września jest takim terminem, o którym myśleliśmy, więc jest to ostatni też moment, żeby tematem się zainteresować i na tym etapie oczywiście złożyć podpis pod petycją, wzmocnić ten głos mieszkańców o to, że takie rozwiązanie jest potrzebne, czy oczekiwane, czy według mieszkańców by usprawniło funkcjonowanie transportu publicznego i też wzmocniło jego integrację przede wszystkim.
1: Czy takie rozwiązanie biletu aglomeracyjnego to jest coś, co widać też w innych miastach w Polsce czy na świecie?
2: Tak, jak najbardziej. Mamy wiele przykładów. No, oczywiście szczególnie z największych miast takiego funkcjonowania biletów, zwłaszcza połączonego właśnie transport autobusowy i transport kolejowy. No, oczywiście to są te największe aglomeracje i to też pokazuje, że różne modele są właściwie przyjmowania takiego biletu i że jest to możliwe, tak? Bo to jest zarówno umowy cywilnoprawne, jak i porozumienia między samorządami, jak i właśnie jakiś zintegrowany system biletowy, który też jest możliwy prawnie, ale właśnie zmierzam do tego, że to są przede wszystkim duże aglomeracje, ale w coraz większej ilości też mniejszych miast pojawiają się takie dyskusje, że po prostu, zwłaszcza takich ośrodków, które aspirują do bycia tymi liderami regionu, czy miastami, które są stolicami mniejszych regionów, ale na przykład nie są właśnie stolicami województw, czy największymi miastami w Polsce, że to powoduje integrację tego transportu wokół nich i spowodowanie, że ten system transportowy jest, zwłaszcza na obszarze, gdzie funkcjonuje więcej przewoźników, staje się po prostu bardziej dostępny i ta oferta staje się bogatsza, nie zwiększając jednocześnie kursów, tak? Oczywiście to też jest pożądane, ale tu mamy rozwiązanie, które pozwala właściwie na zwiększenie tej dostępnej oferty, nie zwiększając tych kursów, tak? Bo mamy dostęp do więcej ilości przewoźników za mniejszy koszt tego biletu.
1: I to byłyby bilety czasowe.
2: Tak, no przy czym no, nie ma w zasadzie żadnej przeszkody, żeby ostatecznie to był jakiś system bardziej rozbudowany, tak? Czyli żeby to był zarówno bilet czasowy, ale o różnych długościach, okresach tego biletu, tak? Czyli żeby zarówno to był taki bilet krótkookresowy, jak i długookresowy, miesięczny, zwłaszcza taki miesięczny byłby korzystny z takiej perspektywy, że no, jedną z takich rzeczy, które patrzymy taką dużą korzyść z tego biletu, to jest na przykład dojazdy do pracy czy szkoły, tak? Które wymagają dojazdy z aglomeracji czy z regionu, tak? Gdzie to wymaga na przykład dojazdu komunikacją beskidzką na terytorium miasta i następnie przemieszczenie się komunikacją miejską albo dojazd koleją śląską czy Polregio do miasta i następnie poruszanie się wewnątrz miasta komunikacją miejską. W takim wypadku no, taki bilet miesięczny oczywiście jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ on jest najbardziej optymalny w takich sytuacjach właśnie częstych, długotrwałych przejazdów właśnie na przykład w postaci dojazdu do szkoły czy pracy w mieście, więc to jest w tym przypadku rozwiązanie najlepsze.
3: No, jeśli chodzi o konkretne miasta, no to tutaj Warszawa jest, w Polsce Warszawa jest najlepszym przykładem. Cześć, jestem Antek Jankowski, znany też na Instagramie jako Antek z Miasta. Tam jest bilet, który właśnie obejmuje transport autobusowy, transport tramwajowy, ale również wydaje mi się, że kursy właśnie koleją miejską warszawską też są w tym zawarte. A tutaj bliżej nas, no to Katowice są świetnym przykładem tego, jak można połączyć nie tylko właśnie na jednym bilecie nie tylko tramwaje, autobusy, ale również rowery miejskie. Rowery miejskie są świetnym suplementem właśnie komunikacji miejskiej. No i to jest kolejna rzecz, której jeszcze w Bielsku nie mamy, ale myślę, że gdyby kiedyś przyszła, to też warto byłoby ją włączyć do tego właśnie biletu aglomeracyjnego. I kolejna rzecz, ostatnio był artykuł, gdzie właśnie Katowice postarały się o to, żeby powiedzmy, no nie subskrybenci, tylko osoby właśnie mające bilet taki miesięczny, mogły też korzystać w obrębie miasta, nawet chyba z pociągów Intercity. Także naprawdę da się to zrobić i naprawdę mamy nawet lokalnie bardzo dobre przykłady. Ja znam też jeszcze lepsze przykłady, chociażby z Helsinek, gdzie w Helsinkach w obrębie, tam jest bodajże ABCDE, czyli 5 stref, z tego co pamiętam. Każda dalsza strefa to jest oczywiście bilet o większej cenie, jeżeli się jedzie z A do E, ale to było nie tylko tramwaj i autobus, ale też metro, kolej właśnie też taka podmiejska, ale już taka długodystansowa na odległość nawet 50 km. No i to wszystko było w jednym bilecie, bardzo wygodne, nie? Da się i naprawdę fajnie jest mieć coś takiego w mieście.
4: Rozmawiam z Tymoteuszem Dadokiem i Antkiem Jankowskim ze Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku Białej. Tymek mówił wcześniej o projekcie biletu aglomeracyjnego. Antek z miasta powie trochę więcej o projekcie obywatelskim związanym z parkingami rowerowymi, którego jest współautorem.
3: Tak, jestem też przedstawicielem Dobrego Miasta i dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o projekcie na budżet obywatelski, który złożyłem jakiś czas temu, który dostanie się prawdopodobnie do właśnie etapu głosowania. Będziecie mogli na niego głosować już bodajże od 2 października i jest to projekt numer 11, czyli park rowerowy, dirt park, pump track, boisko sportów kołowych i parkingi rowerowe. No i właśnie o tej ostatniej części, czyli o parkingach rowerowych, chciałem Wam opowiedzieć. Parkingi rowerowe, nie wiem co macie na myśli, kiedy to słyszycie, ale ja mam na myśli takie proste stojaki w kształcie podkowy albo też odwróconej litery U. Jest to taka najbardziej podstawowa forma właśnie, która forma parkingu, która pozwala bezpiecznie rower, powiedzmy, przypiąć za ramę i koło i po prostu go zostawić, nie? Nie martwić się o niego za bardzo. No i co? No w Bielsku mamy bardzo niewiele takich miejsc, gdzie można rower bezpiecznie zostawić i właśnie w odpowiedzi na ten brak stworzyłem tutaj w ramach, powiedzmy, fuzji mnie i kilku osób ze środowiska MTB. No właśnie ten taki duży projekt, którego częścią tutaj będzie 300 tysięcy złotych wydane na 600 stoisk właśnie takich typu odwrócona litera U i te 600 stojaków będzie rozłożone po blisko 100 różnych lokalizacjach w centrum Bielska Białej i właśnie no, cel jest taki, żeby w bardzo prosty sposób umożliwić mieszkańcom, powiedzmy, dać wam nową opcję, dać nam wszystkim nową opcję transportu do miejsc, które odwiedzamy każdego dnia. Może to być jakaś właśnie szkoła w centrum miasta, może to być chociażby kawiarnia w pobliżu Placu Chrobrego albo zamku, tak? Tych miejsc jest cała masa i w obecnej sytuacji przy żadnym z nich nie ma możliwości pozostawienia bezpiecznie roweru. Także uważam, że właśnie taka zmiana, bardzo tania w realizacji, jednocześnie ma największy potencjalnie wpływ na zmianę, nie? Bo liczę na to bardzo, że kiedy pojawi się infrastruktura, bezpieczna infrastruktura, to naturalnie ludzie zaczną z niej korzystać. Zazwyczaj taka jest tendencja. Dajcie ludziom infrastrukturę, a pojawią się jej użytkownicy. Także nic dziwnego, że na moment obecny nie ma zbyt wielu rowerzystów, powiedzmy, miejskich w Bielsku, bo zwyczajnie nie ma co z tym rowerem zrobić. No i będę o tym jeszcze wspominał na swoich właśnie kanałach medialnych, czyli na Instagramie Antek z Miasta, na Facebooku też jestem znany jako Antek z Miasta. O projekcie już dzisiaj możecie przeczytać na stronie obywatelski.bb.pl, czyli właśnie na oficjalnej stronie budżetu obywatelskiego Bielska Białej. Jeszcze raz powiem, jest to projekt numer 11, ale też link bezpośredni do tego znajdziecie na moim profilu, właśnie jak już mówiłem, Antek z Miasta. Będę jeszcze wrzucał rolki, będę informował, nie wiem, tak bardzo jak się tylko da. Liczę na dobrą zmianę w tej kwestii.
4: Powiedz mi, rozmawiam z Antkiem Jankowskim, znanym jako Antek z Miasta, ze Stowarzyszenia Dobre Miasto. Stowarzyszenie działa w Bielsku Białej i zwraca uwagę na różne rzeczy w mieście, które można zmienić, by poprawić komfort życia mieszkańców. Po przerwie wrócimy do rozmowy z Antkiem na temat parkingów rowerowych.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: tej strony Jonasz Cecerski. Wracamy do tematu parkingów rowerowych w Bielsku-Białej. Moim gościem jest Antoni Jankowski, znany jako Antek z Miasta, ze stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku-Białej. Grupa znajduje w mieście rzeczy, które można by zmienić, żeby poprawić komfort życia mieszkańców. Antek jest współautorem projektu do budżetu obywatelskiego, który zakłada m.in. postawienie w mieście 600 stojaków na rowery.
1: Te miejsca, gdzie parkingi mają powstać, są już konkretnie określone?
3: Właśnie tak i nie, bo ja faktycznie przygotowałem mapę, być może też ją udostępnię właśnie na moich mediach społecznościowych. Mapa właśnie, wyznaczyłem na tej mapie 97 albo 96 lokalizacji. Każda z tych lokalizacji to jest od 2 do 12 stojaków rowerowych. No i są to lokalizacje, tak teraz najlepiej mi przychodzi tutaj do głowy może osoby, które na przykład studiują na Frycza Modrzewskiego, tam postawiłem na mapie chyba w sumie 20 stojaków. Wyobrażam sobie, że to byłoby mocno popularne miejsce wśród rowerzystów. No w zasadzie gdzie nie spojrzeć na mapie, powiedzmy w promieniu 500 metrów do kilometra od takiego centralnego punktu, czyli powiedzmy schody przy hotelu Prezydent, to właśnie, no praktycznie gdzie nie spojrzeć, to byłby jakiś stojak, nie? Tak żeby w zasadzie, gdzie się nie pojawi w centrum, żeby wystarczyło sięgnąć okiem i już mieć gdzieś w zasięgu wzroku właśnie swój rower przypięty do stojaka właśnie stalowego, najlepiej właśnie wbetonowanego w grunt.
1: Ty jeździsz dużo rowerem po Bielsku?
3: Tak, poruszam się rowerem na co dzień. O, jeszcze jako taka ciekawostka, właśnie widzę pana, który podjechał do piekarni gruzińskiej tutaj za szybą i przypiął rower do słupa. Ja to mówię, słup parkingowy, ale no nie jest to po prostu optymalny sposób przechowywania rowerów, ale tak, jeżdżę rowerem na co dzień, znam powiedzmy bolączki takiego codziennego rowerzysty i wyraźnie czuję, że jest po prostu potrzeba na taką zmianę.
4: Rozmawiałem z Antkiem Jankowskim ze stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku-Białej. Jest on współautorem projektu numer 11 do budżetu obywatelskiego. Głosowanie na budżet obywatelski odbędzie się na początku października. A teraz o innej inwestycji, bardzo ważnej dla Bielska-Białej i dla powiatu bielskiego, którą udało się już zrealizować. Chodzi o modernizację szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej.
5: Katarzyna Czałderna, dyrektor szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej. Przede wszystkim pracownia rezonansu magnetycznego. Jest to pracownia, której wcześniej nie było w strukturach szpitala. W ramach tej pracowni przede wszystkim możemy realizować badania dla najmłodszych pacjentów w znieczuleniu ogólnym, co było bardzo kluczowe dla nas, ponieważ do tej pory te badania mogły być realizowane tylko w centrum województwa z racji tego, że musiały być wykonywane w znieczuleniu ogólnym. Jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, jest to kwestia przede wszystkim modernizacji. Nowością jest na pewno klatka schodowa, dobudowanie klatki schodowej dla poprawy bezpieczeństwa z drugą windą. Do tej pory w pawilonie numer 2 była tylko jedna winda, a oddziały zabiegowe, blok operacyjny, oddział anestezjologii intensywnej terapii znajduje się na wyższych kondygnacjach. Stąd konieczność drugiej windy, przede wszystkim dla poprawy bezpieczeństwa pacjentów.
4: Powstał także wjazd do szpitala pediatrycznego od strony ulicy Konopnickiej.
5: Zmodernizowany został całe ogrodzenie szpitala i drogi wewnętrzne. Tam wcześniej była brama, było zamknięte, natomiast teraz będzie to przejazd techniczny. Natomiast system parkingowy i budowa dróg wewnętrznych, gdzie też jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza przeciwpożarowymi, usprawniły transport i komunikację na obiekcie szpitalnym.
4: To nie koniec nowości w szpitalu pediatrycznym.
5: Czekamy, jesteśmy w trakcie postępowania na zakup karetki. No na pewno nie możemy spoczywać na laurach i po prostu modernizować się, dostosowując się do obowiązujących przepisów. Myślimy o modernizacji oddziału pediatrycznego i chirurgicznego.
4: Mówiła dyrektor szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej Katarzyna Czałderna. Oprócz remontu budynku szpital dostanie nowy pojazd do transportu najmłodszych pacjentów, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
6: Z Rządowego Funduszu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej podpisaliśmy umowę na zakup zakup karetki neonatologicznej. Rozumiem, że to jest zadanie, które tutaj szpital wykona i myślę, że do końca roku ta karetka zostanie oddana do użytku i będzie służyła pacjentom.
4: Choć szpitalem pediatrycznym zarządza powiat bielski, miasto Bielsko-Biała również miało swój wkład w modernizację, mówi wiceprezydent miasta Przemysław Kamiński.
7: Szpitali nigdy nie za dużo, zwłaszcza tych pediatrycznych. Trzeba zauważyć rzecz następującą, że tak naprawdę na cały nasz południowy subregion województwa mamy wyłącznie jeden szpital pediatryczny, co stanowi tak naprawdę no, o zbyt małej ilości. Tak? Wiadomo, że tutaj akurat organem tworzącym do tego szpitala jest Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, natomiast no, następnym szpitalem tak naprawdę, który obsługuje młodzież, osoby niepełnoletnie, to jest Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, a dopiero później Chorzów, tak? Więc tutaj na pewno jest to istotne, żeby ten szpital działał na odpowiednim poziomie. My zawsze staramy się wspierać, kiedy ktokolwiek o to wystąpi. Tak się składa, że wiadomo, że tutaj ci mali pacjenci to też są mieszkańcy naszego miasta. W związku z powyższym, no zawsze jak tylko pan starosta o taką pomoc poprosi, to my, że tak powiem, składamy się na odpowiedni sprzęt. Dlatego, że oczywiście też mamy większe możliwości, no patrząc chociażby na budżet powiatu ziemskiego, a naszego miasta. No to budżet miasta jest jednak 10-krotnie większy. Wiadomo, że mamy inne też zadania, nie zmienia to jednak faktu, że no, czujemy tutaj potrzebę taką, żeby ten szpital wspierać.
1: Jaki był tutaj wkład miasta?
7: A ja powiem szczerze, że tak na pamięć to nie powiem. Zdaje się, że 100 tysięcy złotych chyba na ten rezonans, ale powiem szczerze, że już nie pamiętam, bo to już było jakiś czas temu po prostu. Zawsze się dokładamy, jak tylko trzeba.
4: Szpital pediatryczny funkcjonuje w budynku sprzed ponad 100 lat, o czym wspomina starosta bielski Andrzej Płonka.
1: Co się tutaj zmieniło w szpitalu pediatrycznym?
8: No, nastąpił tak naprawdę gruntowny remont szpitala pediatrycznego. To są stare koszary austriackie. Oczywiście zaadaptowane pod szpital. Za poprzednich czasów, jeszcze przed 50 laty, no, był w takim stanie, jakim był. Siermiężne, stare, wszystko w tej chwili się zmienia. Wyremontowaliśmy praktycznie środek, szczególnie blok operacyjny, bo to ważne. Dobudowana jest nowa winda, łącznie z klatką schodową, ale jest nowa pracownia rezonansu magnetycznego z zakupionym rezonansu, którego tu nigdy nie było, a więc to tą ofertę dla naszych milicińskich absolutnie powiększy. Nie trzeba będzie szukać na Śląsku miejsca, tylko jest to tutaj. Do tego dochodzi remont całego, można powiedzieć, środka szpitala, czyli to, co się nam działo, bo tego nie wszystko widać, a tak naprawdę stara infrastruktura była 50 co najmniej lat nieremontowana. Wszystkie rury, które tam się znajdowały, od ścieków, kanalizacji i tak dalej, no wszystko jest wymienione, łącznie z ogrzewaniami, to jest też bardzo istotne. Wyremontowane są również przede wszystkim dostosowane do tych unijnych standardów. Jest izba przyjęć dzisiaj, która jest całkowicie zmieniona, rozbudowana i tutaj już dzisiaj nie niesie tego ryzyka, które jeszcze poprzednio niosła, w sensie jego niedostosowania i nie daj Boże jakiegoś tam jeszcze wypadku, który też się mógł zdarzyć. Do tego jest dużo mniejszego, drobnego sprzętu jest zakupionych przy okazji tych środków. No można powiedzieć, że dzisiaj, jeżeli chodzi o wyposażenie, to mamy już XXI wiek w tym szpitalu. Przed nami jeszcze jest zakup tomografu, który no czekamy na rozstrzygnięcie jeszcze jednego konkursu i to się pewnie stanie. I jeżeli chodzi o jego potrzeby, na jakiś czas będzie spokój, jeżeli chodzi o to. No lekarze, byli lekarze, którzy w takim szpitalu chcieliby podjąć pracę, bo my się tu nie wspieramy, że mamy być specjalnym, wysoko specjalistycznym, absolutnie. Mamy nieść pomoc w tym momencie, gdy go trzeba pomóc młodemu pacjentowi i jak go trzeba gdzieś w ramach specjalistyki przenieść, to ten szpital ma to już wszystko zadysponować, nie mówiąc załatwić, bo to jest źle rozumiane dzisiaj. No i tak to się ma na dzień dzisiejszy.
1: I tutaj też chodzi o pacjenta nie tylko z Bielska-Białej czy z powiatu bielskiego, ale też szerzej.
8: Tak, to jest szpital, który się w zasadzie na to wychodzi dzisiaj utrzymał jako jeden w subregionie południowym, w powiecie żywieckim, cieszyńskim, pszczyńskim, Bielsko-Biała i powiat bielski, a więc 5 powiatów. Tak naprawdę część powiatu oświęcimskiego też tutaj znajduje pomoc jak trzeba. Także widzimy, że tutaj to zaopiekowanie jest dość szerokie. Natomiast jeżeli nie wspomniałem jeszcze o kwotach, no około 28 milionów, z czego niespełna 20 to są dotacje jeszcze, które otrzymaliśmy za poprzedniego rządu, tak zwany Polski Ład. 8 prawie milionów jest nasze, dołożyli nam trochę jeszcze wójtowie, burmistrzowie, bo też ta składanka była szersza z prezydentem miasta Bielsko-Biała i tutaj tośmy to poskładali. Natomiast to jest jest jeszcze, można powiedzieć tak, duża czy lwia część tych prac się kończy, natomiast sprzęt i jeszcze wiele innych rzeczy jest przed nami, które trzeba będzie dzisiaj spełniać standardy, które dzisiaj Unia niesie.
4: O remoncie szpitala pediatrycznego mówił starosta bielski Andrzej Płonka. Pozostajemy w powiecie bielskim, w Czechowicach po raz kolejny odbędzie się zlot pojazdów zabytkowych.
9: Paweł Sowka, Muzeum Motoryzacji w Ligocie, organizacja czechowickiego zlotu pojazdów zabytkowych.
4: Powiedz mi, który to już raz odbywa się ta impreza?
9: No jest to piąty zlot. W tym roku taki trochę inny, bo mniej stacjonarny. Jedziemy do Ligoty również, także nie tylko w Czechowicach, ale również będzie można zobaczyć w Ligocie.
4: I jak to się zaczęło, że jesteśmy już teraz przy piątej edycji, no ale musiał być jakiś początek?
9: Znaczy, ja od dawna organizuję m.in. zloty syren. No i tak padł pomysł, żeby w Czechowicach też coś zorganizować. No i tak z kolegami ze śląskiej rodziny Syren, żeśmy pierwszy zlot parę lat temu zorganizowali. Impreza udała się bardzo dobrze, było prawie 100 samochodów, więc jakby zmotywowało do dalszych działań.
4: Jak to będzie wyglądać w tym roku? Kiedy zaczynacie? Gdzie to wszystko się odbywa?
9: W tym roku wyjątkowo spotykamy się w sobotę w Czechowicach o godzinie 12:00. Pod basenem wodnik, będą zapisy samochodów od godziny 13 do 15, pokazy. O 15 wyjeżdżamy według itinerara strzałkowego do Ligoty, gdzie będziemy od 16 do godziny mniej więcej 17:30.
4: Jakie jest zainteresowanie? Ile pojazdów się spodziewacie?
9: No aktualnie mamy zgłoszonych 60 samochodów, ogólnie pojazdów, bo o dziwo w tym roku mamy zainteresowanie również traktorów zabytkowych, będzie około 5-6 traktorów, więc też coś innego.
4: Czy to są osoby, pasjonaci, którzy wracają do wydarzeń, czy co roku pojawiają się też nowe osoby?
9: Tak i tak. Jest taka grupka, która przyjeżdża co roku, ale co roku też się pojawiają nowe pojazdy. Co roku też próbujemy zrobić coś nowego, ciekawego. Były autobusy zabytkowe, były pojazdy ciężarowe, w tym roku traktory, więc co roku coś ciekawego, nowego.
4: No właśnie, już wspomniałeś o tych traktorach. Ja chciałem zapytać, jakie pojazdy, jakich samochodów możemy spodziewać się w tym roku?
9: No to samochody mamy przekrój w zasadzie całościowy od lat tam 40., 50. do lata 90. Polska motoryzacja amerykańska, zachodnia, trochę radzieckich samochodów też, także no przekrój bardzo duży.
4: Jest jakaś górna granica wiekowa? Ile samochód minimalnie musi, ile mieć lat?
9: Ogólnie mamy przyjęte 90. rocznik, natomiast polskie samochody bez granicy wieku i jakieś ciekawe samochody młodsze również przyjmujemy.
4: Ty rozumiem też z jakimś pojazdem się pojawisz?
9: No ja jeszcze nie wiem. Albo to będzie Old Steed Club, możliwe, że Polonez albo Volkswagen Scirocco. I na pewno Maluch będzie od nas, bo Maluchem zawsze przyjeżdżamy.
4: Skąd ludzie biorą takie pojazdy? Mówiłeś o samochodach z lat 40. To pewnie wymaga dużo, dużo zaangażowania, dużo pracy, żeby taki pojazd mógł jeszcze funkcjonować.
9: No w Polsce jest dość sporo pasjonatów i to nie tylko samochody z lat 40., a i starsze. No wymaga to, no na pewno pokładów finansowych też, ale czasu cierpliwości. Kto co lubi, no ja akurat wolę trochę młodsze samochody, tak lata 60. do lat 90. Natomiast no jest wielu miłośników też samochodów, pojazdów przedwojennych.
4: I tego szuka się gdzieś w Polsce, czy trzeba zajrzeć zawsze za granicę?
9: O, to bardzo różnie. Mi się zdarzyło kupić i samochody za granicą, i w Polsce. Głównie na portalach, ale też jakieś są wynajdywane samochody gdzieś jeszcze po stodołach i tak dalej. W zasadzie to zależy bardzo mocno tego, co chcemy posiadać, bo jeżeli to są samochody jakieś amerykańskie i tak dalej, to wiadomo, z czasów PRL-u ciężko kupić w Polsce, a jak polskie samochody, no to zazwyczaj gdzieś tutaj z rynku krajowego.
4: Jeżeli ktoś z słuchaczy chciałby wziąć udział, przyjechać ze swoim samochodem czy innym pojazdem, jak można się do Was zgłosić?
9: No zapraszamy do zapisywania się na naszej stronie internetowej. Zapisy trwają do 18 września. No zapraszamy wszystkich miłośników starej motoryzacji.
4: To przypomnijmy jeszcze, jaka to będzie data?
9: 26 września. Widzimy się w Czechowicach od godziny 12, a w Ligocie od 16.
4: Mówił Paweł Soszka, organizator czechowickiego zlotu pojazdów zabytkowych.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Jonasz Tecerski, witam i zapraszam na magazyn. Wybierzemy się dzisiaj na osiedle karpackie, gdzie powstała tak zwana tężnia karpacka. To tężnia salonkowa, którą zbudowano na osiedlu w ramach budżetu obywatelskiego. Rozmawiam dzisiaj z wnioskodawczynią tego projektu.
10: Ja nazywam się Aleksandra Knapczyk, jestem architektem.
4: To od pani wyszedł ten pomysł postawienia tężni tutaj na osiedlu karpackim w ramach budżetu obywatelskiego?
10: Nie do końca tak było. Razem z mężem braliśmy już udział w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego i też myślę, że dlatego prezes Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej poszedł do nas z propozycją złożenia wniosku budowy tężni solankowej na naszym osiedlu, a że widzieliśmy już takie realizacje w większych miastach, stwierdziliśmy, że to jest bardzo dobry pomysł.
4: Czyli tutaj pomysł wyszedł jakoś od innej strony. Gdzie teraz znajduje się ta tężnia dokładnie?
10: Tężnia znajduje się oczywiście na osiedlu karpackim przy ulicy Giewont 18. Obok jest plac zabaw i boisko.
4: Wie pani, ile kosztował ten projekt?
10: No właśnie, koszt nie jest mi do końca znany, gdyż samą dokumentację projektową i budowę tężni sfinansował Urząd Miasta.
4: I

0: sąsiadami, czy komentarze w internecie.
1: I komentarze w internecie, ale też podsłuchane pod tężnią. Także takie z pierwszej ręki.
0: No takie mam doświadczenie, że raczej komentarze w internecie są prawie zawsze negatywne. Jak się porozmawia na żywo, to nie do końca tak jest. Może też wyjaśnimy, jakie są w ogóle korzyści korzystania z tężni.
1: Głównie wspiera układ oddechowy i odpornościowy, ale też działa na nas wyciszająco, redukuje stres i wspiera też alergików. Na przykład mój syn cierpi na alergiczny nierzyt nosa i na pewno będę go tam przeprowadzała, żeby mu pomóc oddychać.
0: Ale jak to działa? Można tam wejść o każdej porze dnia i nocy?
1: Tak to ma działać właśnie, że również w nocy ma działać pompa, która pompuje tutaj tą solankę.
0: Chciałem też zapytać, jak wygląda ten proces realizowania projektów w budżecie obywatelskim, od złożenia wniosku do już faktycznie postawienia prawdziwego obiektu. Jak to wygląda od strony pomysłodawcy czy wnioskodawcy?
1: Co roku budżet obywatelski ma podobny harmonogram, czyli w czerwcu jest czas na składanie wniosków, przez wakacje jest weryfikacja i opiniowanie, a we wrześniu jest możliwość odwołania się od negatywnej opinii. Tak też było w tym przypadku, gdyż komisja oszacowała ten budżet dwukrotnie wyższy i do odwołania dołączyłam dwie wyceny producentów tężni. Oprócz tego prezes spółdzielni, pan Jerzy Skwark, złożył pismo do pana prezydenta z propozycją podziału kosztów. Na zagospodarowanie właśnie zajmuje się spółdzielnia, a Urząd Miasta finansuje samą budowę tężni i dokumentację projektową.
0: Ja nigdy nie byłem w takiej tężni. Nie wiem, czy można jakoś opisać, jak to wygląda, jak się wchodzi do środka. Jakie to uczucie? Ma pani takie doświadczenia?
1: Jest to mała altanka zadaszona. Jest tam specyficzny mikroklimat, który bierze się od tego, że solonka, która spływa po gęsto ułożonych gałązkach, wąskach tarniny, rozpryskuje się na mniejsze elementy, uwalniające wtedy mikroelementy do powietrza, tworząc taką specyficzną aurę, taki mikroklimat. Woda jest następnie, która spłynie w dół, jest pompowana do góry, czyli mamy tutaj przypadek zamkniętego obiegu i oczywiście trzeba monitorować stan tej solanki i w sezonie tak 2-3 razy ją wymieniać.
0: To może przejdziemy się, żeby zobaczyć tą tężnię na osiedlu karpackim.
1: Oczywiście, zapraszam.
0: I przenieśliśmy się magicznie obok tężni. Ona jest jeszcze ogrodzona taśmą, jeszcze nie funkcjonuje. Wiadomo, kiedy ma się oficjalnie otworzyć?
1: Jeszcze nie wiadomo, jeszcze ostatnie szlify zagospodarowania muszą zostać wprowadzone.
0: A czemu akurat ta konkretna działka?
1: Było kilka propozycji co do działek, ale ta działka jest najbardziej urokliwa, bym tak powiedziała, bo mamy tu widok na góry, mamy tu niedaleko plac zabaw, co zwiększa taką dostępność dla mieszkańców, a także nie mamy tu żadnych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, a ze względów technicznych, no to mamy tutaj przyłącz energetyczny do zasilania pompy.
0: Rozmawiałem z Aleksandrą Knapczyk, mieszkanką osiedla karpackiego, która złożyła projekt do budżetu obywatelskiego o postawienie tężni karpackiej. To tężnia solankowa otwarta dla wszystkich. Zapytałem kilku mieszkańców osiedla, co sądzą o takiej inwestycji.
2: Blisko mieszkańców.
0: Chciałem zapytać, co pani sądzi o tej tężni solankowej, która tutaj stanęła na osiedlu?
3: Nie jestem mieszkanką tego osiedla, więc jakby pewnie nie będę korzystać. Natomiast chodzę tutaj z dzieciakiem, z podopiecznym i mam mocno mieszane uczucia, bo czytałam o tężniach solankowych takich małych właśnie, że jeżeli oczywiście nie są odpowiednio jakby zadbane, pielęgnowane, to mogą bardziej szkodzić niż pomagać. W sensie rozwój jakichś tam mikroorganizmów i tak dalej. Jeżeli to będzie wszystko okej, okay, to było chyba z budżetu obywatelskiego, nie? Więc niech się coś dzieje, no tyle.
4: Super, jestem zwolennikiem czegoś takiego. Myślę, że fajna inicjatywa. Mieszkańcy zagłosowali na tężnię solankową, więc skoro było tylu chętnych, no to jest potrzebna. Mimo, że gdzieś tam w internecie ludzie piszą, że jakieś tam bakterie są w środku, no to ta tężnia chyba powstała też z inicjatywy spółdzielni mieszkaniowej i spółdzielnia mieszkaniowa, z tego co wiem, też się zaoferowała, że będą serwisować to i myślę, że jeśli tutaj wspólnymi siłami wraz z spółdzielnią i mieszkańcem będą o to dbali, więc to będzie, myślę, fajne coś tutaj na osiedlu i też bardzo pożyteczne dla osób.
5: Dzień dobry.
0: Mógłbym zapytać się, co pani sądzi o tej tężni solankowej, która tu powstała na osiedlu?
6: Powiem uczciwie, że jeszcze jej nie widziałam. W całości w trakcie byłam, ale wydaje się, że tężnie są bardzo potrzebne, ale też słyszałam złe jakieś tam opinie.

0: że to jakieś bakterie, nie wiem, ale się nie znam na tym, więc no, tyle mogę powiedzieć panu.
1: Byliśmy na osiedlu karpackim, mówiliśmy o tężni solankowej, która tam powstała. A teraz przeniesiemy się na Zamek Sułkowskich.
2: Ciekawy spektakl.
1: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej to instytucja, która zawsze ma wiele do zaoferowania, zwłaszcza w roku, w którym miasto nosi tytuł Polskiej Stolicy Kultury. Z okazji jubileuszu pierwszej sceny teatralnej w mieście, muzeum współpracuje z Teatrem Polskim, by w salonie muzycznym wystawić spektakl.
3: Mariusz Malec, reżyser spektaklu Kolacja na cztery ręce. Drodzy Państwo, zapraszamy do salonu muzycznego Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej. Już w październiku będzie tam miała miejsce premiera spektaklu Kolacja na cztery ręce, czyli magicznego spotkania Bacha z Händlem. Drodzy Państwo, no to jest ten rodzaj magii, którą możemy sobie wyobrazić w myślach, powołując do jednego stołu z nami Ennio Morricone i Johna Williamsa, czyli wielkich twórców muzyki filmowej, z których jeden ma tyle statuetek Oscarów, czyli Williams, że nie jest w stanie pewnie już tego policzyć i tyle nagród, a drugi Ennio Morricone, pamiętacie Państwo, został za Całokształt i potem jeszcze za jeden film. Mówiąc krótko, mamy takiego Bacha i Händla co chwilę w naszej rzeczywistości, czy jeżeli chodzimy na koncerty rockowe, to też patrzymy na kogoś, kto wspaniale śpiewa i gra. Niech to będzie Nick Cave, ale jest to bardzo kameralne. Po czym przyjeżdża Beyoncé i po prostu zagarnia nie w tysiące, tylko w setki tysięcy widownie i w miliony dolarów zyski. Tak w XVIII wieku można byłoby sobie wyobrazić spotkanie Händla z Bachem. Händel to mistrz autokreacji. Powiedzielibyśmy dzisiaj specjalista od ówczesnych social mediów, czyli po prostu doskonały PR-owiec, dla którego muzyka jest biznesem, a Bach to natchniony przez Boga, skromny człowiek, który w zaciszu swojego domu, w zaciszu to nie jest dobre słowo, ponieważ on miał 20 dzieci i oczywiście połowa z nich niestety nie przeżyła, ale wyobraźmy sobie 10 dzieci, obowiązki nie tylko organisty, ale też w ogóle kantora Kościoła Świętego Tomasza w Lipsku, także bardzo dużo obowiązków. A jeśli Państwo klikniecie sobie Bacha, to niekończąca się liczba dzieł zapisanych, wszystkie genialne. Pewnie pamiętamy najlepiej wariacje goldbergowskie. No one też przywołane są w spektaklu, ale tak naprawdę spotkanie dwóch koncepcji życia, dwóch pomysłów na tworzenie muzyki, dwóch niezwykłych, i teraz pytanie, czy geniuszy, to już Państwo sobie sami ocenicie, zapraszamy do nas. To też walka. Walka o to, żeby dowiedzieć się, kim jest ten drugi. Bo w wczesnym świecie było ich tylko dwóch. Dzisiaj takich par moglibyśmy stworzyć więcej. I to spotkanie jest na tyle realne, że przenosimy Państwa przez całą widownię, która do nas przybędzie, 200 lat jak wehikule czasu, ponieważ gramy w salonie muzycznym, jak mówiłem, czyli w przestrzeni z epoki. Gramy na starych instrumentach, czyli instrumentach z epoki. Wreszcie aktorzy są ubrani w kostiumy z epoki. Tomasz Osoliński szyje dla nich surduty, koszule, kamizelki, tak, żeby Państwo, będąc metr lub pół metra od aktora, mogli zobaczyć wszystko od haftu po guzik. Wszystko jest z epoki. Zabieramy Was na wyprawę w czasie, ale też dotykamy problemów, które nie tylko są muzyczne. Mogą dotyczyć też spotkania szefa ze mną w korpo, kiedy on nie do końca mnie rozumie. Jak Państwo przeczytacie też obsadę, to zobaczycie, że tam są trzy postaci. Jest jeszcze ten trzeci, Schmidt, który jest takim przyjacielem tumfackim Händla, kimś, kto często w cieniu kroczy za mistrzem. W przypadku muzyki to jest pewnie ktoś, kto w nocy przepisuje partytury. Czy dodaje, czy zmienia, czy trzyma harmonię, to już zostawmy mistrzowi i jego duchom, ale to jest ktoś taki, ktoś, kto według mnie jest równie utalentowany, tylko historia postawiła go za, a nie obok. I to też jest korporacyjna postawa, albo badawcza. Jak pamiętacie Państwo, wiele prac ma niekończącą się liczbę autorów, ale tylko dwóch wie, co jest w środku, bo oni te prace pisali. Uniwersalny tekst, podkreślam to, doskonały kostium z epoki i bardzo, bardzo mądra, przemyślana konstrukcja, którą w tej chwili realizujemy w gronie trzech aktorów. Także będzie tam i do zobaczenia Bach i Händel, ale też do posłuchania muzyka Bacha i Händla, ponieważ wierzę, że jak się spotykają kompozytorzy, muzycy, to muszą i grać, i śpiewać.
1: A z jakiej to okazji przenosimy się z Teatru Polskiego na Zamek Sułkowskich?
3: 240 lat temu to właśnie tutaj, na terenie Zamku Sułkowskich, po raz pierwszy pojawił się teatr. teatr bielski ma tyle lat. To książę Sułkowski wymyślił, żeby tu stworzyć salę teatralną. Były takie teatry trzy, a potem historia doszła do Teatru Polskiego, który znamy dzisiaj. I pamiętamy ten czas, to była jesień, to była dokładnie jesień 240 lat temu, a więc będzie to rocznica, będzie to też odsłonięcie tablicy, będzie to moment pamięci o tym, kto teatr przyprowadził do Bielska i moment refleksji na tym, że po prostu teatr trwa. I trwa we wspaniałym wnętrzu, w wspaniałej kondycji Teatru Polskiego, a gości w Zamku Sułkowskich po to, by w kameralnym gronie, to jest taki teatr trochę właśnie pałacowy, trochę zamkowy jak kiedyś, ta widownia była mniejsza, aktor był bliżej widza, by się spotkać i na te 90 minut absolutnie wyłączyć. Zapraszamy na wyprawę w czasie, zapraszamy na spotkanie z geniuszami kompozycji i muzyki, wreszcie zapraszamy na spotkanie ze wspaniałymi kostiumami Tomasza Ossolińskiego. Pamiętacie Państwo 1670, teraz do kin wchodzi lalka, wszędzie są szyte przez niego stroje. Te stroje za każdym razem poprzedza ogromna praca badawcza, ponieważ on szyje w oparciu o stare księgi, o stare procedury, przepisy. I tak też jest z naszymi kostiumami. Ja uczestniczę w przymiarkach, więc wiem, że były makiety płócienne, które były nakładane na aktorów i to zarówno kamizelki, surduty, jak i koszule, spodnie, tak żeby oni się w tym poruszali. I dopiero te makiety dopasowane do poszczególnych postaci zamienią się w kostiumy, gdzie materiały z epoki. Haft jest tak dokładnie robiony jak w XVIII wieku i ta przysłowiowa dziurka od guzika też jest obszyta ręcznie.
1: A po spektaklu też będzie można oglądać te kostiumy na zamku?
3: Tak, tak. I wspaniała idea się zrodziła, by kostiumy pozostały w salonie muzycznym. Życzymy spektaklowi, by był grany długo, ale możecie Państwo być pewni, że już na zawsze w salonie muzycznym Zamku Sułkowskich obok instrumentów będą też stały kostiumy Bacha i Händla, bo przecież to spotkanie w 1747 roku odbyło się tu, to tu Bach spotkał Händla, więc kostiumy zostały.
1: Mówił Mariusz Malec, reżyser spektaklu Kolacja na cztery ręce, który zostanie wystawiony w salonie muzycznym Zamku Sułkowskich. Premiera 24 października, ale wcześniej odbędzie się też kilka pokazów przedpremierowych.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn reporterów. Czy czekają nas ciężkie czasy? Być może. Urząd Miejski w Bielsku-Białej chce przygotować się na taką ewentualność. W mieście odbędzie się szkolenie, jak przetrwać trudne czasy. Są to darmowe zajęcia, na które zapisać mogą się mieszkańcy miasta.
5: Dzień dobry, witam. Maciej Brzezicki, reprezentuję Studium Przedsiębiorczości MAGO w Bielsku-Białej.
1: Proszę powiedzieć o tych warsztatach, które nas czekają, tych terenowych.
5: Tak, no warsztaty terenowe przygotowane przez Urząd Miasta w Bielsku-Białej, Wydział Zarządzania Kryzysowego o nazwie Jak przetrwać trudne czasy, no, które będą obejmowały takie właśnie zajęcia terenowe, weekend w górach. Można powiedzieć tutaj super kadrą instruktorów i oficerów Wojska Polskiego. No i taki zakres, począwszy od takiego survivalu, bushcraftingu, preparingu miejskiego, no wszystko to będzie w takiej pigułce podane mieszkańcom miasta Bielska-Białej.
1: To są warsztaty terenowe. Na jakim terenie dokładnie się to ma odbywać?
5: Tak, no to u nas tutaj w naszej takiej strefie bushcraftowej, można powiedzieć, okolice Koziej Górki, tutaj naszych pięknych terenów, w których no, mamy pełne możliwości do właśnie tego typu szkoleń.
1: Mówi Pan tutaj o całej kadrze instruktorów. Kto będzie prowadził te warsztaty?
5: Tak, no to chciałem przedstawić tutaj pana kapitana Mirosława Bieniawskiego, który będzie szefował tej wyprawie. No myślę, że tutaj ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o tego typu zajęcia, ale dodatkowo będzie pan kapitan Marek Glos. Będą tutaj z nami też przedstawiciele Strzelca. Tutaj w Bielsku-Białej będzie pan Paweł Telok, który jest ratownikiem medycznym, oraz jest również z nami pan Przemysław Laszczak, który też jako szef szkolenia takiego właśnie pierwszej pomocy, szef szkolenia medycznego, no będą zabezpieczali całą to wydarzenie.
1: Tutaj zdradzę, że większość z tych osób, które pan wymienił, jest z nami. Ja jeszcze za chwilę przejdziemy do kolejnych rozmówców. Jeszcze chciałem pana zapytać, skąd w ogóle taka inicjatywa? Czy to jest wydarzenie, które wraca cyklicznie? Czy to jest coś nowego w naszym mieście?
5: Jest to coś nowego w naszym mieście, natomiast oczywiście myślimy, mamy taką nadzieję, że to będzie cykliczne, bo na pewno trzeba się szkolić i no wiadomo, ten, kto się szkoli, jest przygotowany na różne zdarzenia. Oby tych zdarzeń nie było, ale gotowym trzeba być. A więc myślę, że to bardzo ciekawa inicjatywa właśnie Urzędu Miasta w Bielsku-Białej. Miasto dba o mieszkańców, o to, żeby właśnie, no nie tylko ta wiedza, ale i też kondycja fizyczna, sport, no jest to wszystko połączone razem, a więc myślę, że to bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa miasta, bardzo innowacyjna, bo myślę, że inne miasta pójdą naszym śladem, a więc no tutaj podziękowania właśnie dla miasta, dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Bielsku-Białej, które przygotowało takie ciekawe zadanie.
1: Tu będę chciał zapytać o to, co będzie się dokładnie działo podczas tego wydarzenia. Jakby mógł się pan na początek przedstawić.
6: Dzień dobry, witam serdecznie, kapitan Bieniawski. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 12.00 w sobotę, czyli 19 września. Kończą się o godzinie 15.00, 20 września w niedzielę rozdaniem certyfikatów. Na początek naszych zajęć zaplanowaliśmy sobie zajęcia w trzech podgrupach. Oczywiście wszystkich uczestników podzielimy na trzy drużyny i zajęcia będą odbywały się po okręgu od godziny 13.30 do godziny 16.30. Przede wszystkim będziemy mówili o plecakach ewakuacyjnych, o poradniku bezpieczeństwa, apteczkach survivalowych, sygnały alarmowe, sposoby powiadamiania, jak również praca z mapą, orientowanie się w terenie, bo nie zawsze w każdym terenie możemy posłużyć się telefonem i GPS-em, wyznaczanie kierunków, określenie azymutów, określenie odległości, przyrządy obserwacyjne, wykorzystanie lornetek, jak również i noktowizorów, bo będą zajęcia w nocy. Dalsza część zajęć to będzie podstawy i zasady pierwszej pomocy medycznej w trudnych warunkach terenowych. Będą prowadzić te zajęcia oczywiście przeszkoleni ratownicy medyczni. Dalsza część zajęć, która oczywiście odbywa się w sobotę jeszcze od 16.30 do 18.00, to jest nauka rozstawiania obozowiska z wykorzystaniem różnego rodzaju podręcznego sprzętu, jak również i pałatek, namiotów, sprzętu tutaj podręcznego, plandek. To, co możemy zabrać również ze sobą, żeby pomogło nam to przetrwać w trudnych warunkach. Dalsza część to jest pierwszy posiłek, jaki będziemy sobie przygotowywać w terenie tutaj, na garnizonowym ośrodku szkolenia w Mikuszowicach. To będzie nauka posługiwania się racjami żywnościowymi. Będzie to pierwszy posiłek, oczywiście podgrzany, ciepły, który sobie przygotują uczestnicy. No, przygotowaliśmy tutaj risotto i spaghetti. Będą dwa posiłki do wyboru. Następnie będzie przemieszczenie się, przegrupowanie, to już będą godziny nocne, gdzie będzie już ciemno, w okolice schroniska na Koziej Górce, Stefanka. Oczywiście będziemy szli drużynami po różnych kierunkach, różne szlaki wykorzystujemy. Po przyjściu do obozowiska trzeba będzie rozstawić sobie właśnie namiociki, pałatki, w których będzie bytowanie przez całą noc. Namioty są dwuosobowe, w związku z tym dwie osoby będą musiały razem spać w jednym namiocie. Następnie będzie przygotowany posiłek, to będzie ognisko plus kiełbaska na przywitanie właśnie przy schronisku. No i dalsza część zajęć to już będą w godzinach nocnych. Wykorzystanie noktowizji, orientowanie się w terenie w nocy, praca na przyrządach noktowizyjnych i zasady bezpieczeństwa w działaniach nocnych. Ostatnia część, jaka by nas tutaj czekała w nocy, to oczywiście są warty i systemy patrolowania. Będzie podział na drużyny, w związku z tym każda drużyna będzie miała obowiązek zabezpieczyć nam teren wokół schroniska i patrolować go przez całą noc. Rano pobudka o 6 rano, zwijanie obozowiska, prace porządkowe i toaleta poranna. Posiłek pierwszy, jaki zagwarantuje nam schronisko, jest to 7.00 do 8.30. Następnie od 8.30 przegrupowanie do rejonu ćwiczeń, oczywiście po innej już trasie, czyli będzie to wykorzystaniem prawdopodobnie części czerwonego szlaku i dojście do garnizonowego ośrodka na Błoniach. Dalsza część znowu będzie w oparciu o trzy grupy szkoleniowe. To jest jest rozpalanie ognia różnymi sposobami, pozyskiwanie i uzdatnianie wody w terenie, wykorzystanie kuchenek turystycznych, jak również tabletki, filtry, prawda, do wody, tak żeby każdy przyzwyczaił się, że można pozyskać tą wodę nie tylko z kranu, prawda. Następnie będzie wykorzystanie zasobów naturalnych, wyposażenia indywidualnego, czyli hamaki, folie ratunkowe, toaleta polowa, prysznice polowe, to co będzie nam również potrzebne w czasie przebywania w terenie. I oczywiście następna część to będzie pierwsza pomoc medyczna, ewakuacja rannych, przemieszczanie się. Będą to prowadzili już ratownicy medyczni. Na koniec tego naszego szkolenia zaplanowaliśmy taki bonus dla wszystkich szkolonych. Nie będę zdradzał tajemnicy, co to będzie, ale na pewno im się to spodoba. Nie ma tego bezpośrednio w cywilu, prawda, do czynienia z tym sprzętem i takim szkoleniem. Rozdanie certyfikatów około godziny 15 i zakończenie zajęć.
1: Dla kogo są te zajęcia? Kto może się zapisać? Czy jest jakieś ograniczenie, na przykład wiekowe?
6: Ograniczenie wiekowe to jest minimum 18 lat. Zapisać się może każdy, który mieszka na terenie Bielska, ma zameldowanie na terenie Bielska.
1: Jak można się zapisać? Są jeszcze w ogóle miejsca?
6: Jest jeszcze chyba 2-3 miejsca, które można oczywiście tutaj zapisać się na te miejsca w Urzędzie Miasta.
1: Jeżeli ktoś by jednak nie zdążył na takie szkolenie, czy można dać jakąś jedną najważniejszą poradę, co zrobić, jeżeli ktoś zgubi się w terenie, będzie potrzebował jakoś przetrwać, czy znaleźć tą pomoc?
6: No jedna porada może być taka, żeby nie wpaść w panikę. Samemu sobie radzić w terenie, to trzeba być przygotowanym w odpowiedni sposób. Nie można bazować tylko na telefonie, jak to na dzień dzisiejszy wygląda. Bo czasami, tak jak będziemy nawet w terenie górzystym, tam nie ma zasięgu na telefon. I już to będzie paraliż dla niektórych. No.
1: Czyli nie panikować, zachować spokój
6: i zimną krew.
1: Mówił kapitan Mirosław Bieniawski, który jest jednym z organizatorów i prowadzących podczas szkolenia Jak przetrwać trudne czasy. To szkolenie zainicjowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Mogą się na niego zapisać za darmo wszyscy mieszkańcy miasta. Oprócz zajęć typowo z przetrwania w terenie, czy tak zwanego bushcraftu, odbędą się również warsztaty z ratownikami medycznymi.
7: Dzień dobry, starszy sierżant ZS Paweł Telok z jednostki strzeleckiej 327 Bielsko-Biała. Prywatnie pracuję jako ratownik medyczny w pogotowiu ratunkowym. Razem z obecnym tutaj Przemkiem Laszczakiem będę szkolił uczestników z udzielania pierwszej pomocy w terenie, zanim do takiego poszkodowanego dojedzie pomoc w postaci GoPro albo pogotowia ratunkowego. Pierwszego dnia skupimy się głównie na opatrywaniu ran oraz urazów, natomiast drugiego na ewakuacji osoby poszkodowanej w trudnym terenie.
1: Jakie są te trudności, czy może czym to się różni szkolenie pierwszej pomocy w terenie od takiego, powiedzmy, standardowego?
7: Przede wszystkim tym, że teren do udzielania pierwszej pomocy może być trudny, zwłaszcza jeżeli chodzi o ewakuację takiego poszkodowanego. Jeżeli jest to gdzieś w centrum miasta, no to wtedy wiadomo, że pogotowie raz, dwa może do takiej osoby poszkodowanej przyjechać. Gdzieś będzie w okolicy w razie potrzeby dostępne AED, jakaś apteczka albo inne zasoby medyczne. Natomiast jeżeli jesteśmy gdzieś w terenie w górach, no to opieramy się jedynie na własnej wiedzy, umiejętnościach oraz tym, co mamy na swoich plecach.
1: Zdarza się tak, że poszkodowany jest wśród ludzi, którzy mają jakąś wiedzę i to de facto go ostatecznie ratuje?
7: Zdecydowanie. Badania wprost pokazują, że jeżeli obok są osoby, które potrafią poprawnie udzielać pierwszej pomocy, szanse takiego poszkodowanego zdecydowanie wzrastają, zwłaszcza jeżeli doszłoby u niego do zatrzymania krążenia, bo wtedy, jak to się mówi, liczy się te pierwsze kilka minut. Jeżeli wtedy nie będzie rozpoczęta resuscytacja krążeniowo-oddechowa, no to niestety szanse takiego pacjenta drastycznie spadają.
1: Pan też nie jest tutaj sam w prowadzeniu tego szkolenia. Jest też z nami
8: Przemysław Laszczak, kierownik, szef szkolenia Zespołu Zabezpieczenia Medycznego jednostki strzeleckiej w Bielsku-Białej. Na naszych warsztatach będę jako drugi ratownik, będę udzielał zajęć z tak zwanej medycyny niedoborów, czyli właśnie udzielania tej pierwszej pomocy w momencie, kiedy mamy tylko to, co mamy w kieszeniach, co mamy na swoich plecach. I takim głównym aspektem będzie skupienie się na tym, żeby szkoleni mieli okazję w warunkach sterylnych, jak najbardziej symulowanych, poczuć tą presję, tą odpowiedzialność, te wszystkie rzeczy, które wiążą się z takim zdarzeniem, oraz żeby wyrobili sobie takie nawyki tak zwanej burzy mózgów, czyli jesteśmy zespołem, pracujemy razem i robimy wszystko, żeby tej pomocy udzielić możliwie jak najszybciej, w możliwie jak najlepszy sposób i żeby jak najszybciej danego poszkodowanego sobie ewakuować z tego terenu i przekazać go oczywiście dalej.
9: I jakie to są przedmioty, które akurat możemy mieć w plecaku, a będą mogły uratować komuś życie, czy przynajmniej pomóc w przeżyciu?
8: Na pewno będzie to coś takiego jak folia NRC, jakaś grubsza kurtka, mogą to być kijki trekkingowe, które mogą nam wyraźnie pomóc przy na przykład ewakuacji. To może być jakiś batonik z zawartością cukru, to może być woda, która może nam pomóc przy odwodnieniu. To mogą być również jakieś ciepłe ubrania, które w momencie, kiedy mamy do czynienia z poszkodowanym, który będzie w hipotermii, będzie wychłodzony, my będziemy w stanie w jakikolwiek sposób udzielić mu, podnieść jego temperaturę i zahamować tą utratę ciepła. To mogą być również jakieś grzejki, które bardzo często stosuje się w zimie do rękawiczek czy tam do kieszeni, żeby się podgrzać w momencie, kiedy mamy minusowe temperatury, ale również może to być zwykły scyzoryk, zwykłe jakieś proste narzędzia, długopis, kawałek bandaża. Wiele takich rzeczy, które czasami nawet mamy w plecaku i nie jesteśmy w stanie o nich pamiętać w momencie takiej sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w tej medycynie niedoborów, to mogą być rzeczy, które bardzo wydatnie pomogą nam radzić sobie z takimi, że tak powiem, założeniami.
9: Przypomnijmy jeszcze na koniec, kiedy, gdzie odbywa się wydarzenie i jak jeszcze można się zapisać na te kilka ostatnich miejsc.
5: Tak, można się zapisać w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Bielsku-Białej. Najlepiej wygooglować sobie po prostu na stronie internetowej szkolenie, jak przetrwać trudne czasy. No jeszcze kilka miejsc zostało, a więc należy się pośpieszyć. Co trzeba? No trzeba być, tak jak tutaj wspominaliśmy, trzeba być osobą pełnoletnią i trzeba być mieszkańcem miasta Bielska-Białej. To są dwa warunki, żeby przystąpić tutaj do tego szkolenia. Szkolenie jest darmowe, jest to sponsorowane przez właśnie Urząd Miasta Bielska-Białej. No i Wydział Zarządzania Kryzysowego jest najlepszym miejscem, numer telefonu, najlepiej zadzwonić do wydziału. No i tam panie pokierują, gdzie złożyć stosowny formularz ze swoimi danymi, żeby się zarejestrować. To jest 19 i 20 września, czyli to mamy z soboty na niedzielę, ten weekend najbliższy tutaj, a więc serdecznie zapraszamy.
9: Mówił Maciej Brzezicki, jeden z organizatorów szkolenia Jak przetrwać trudne czasy. To szkolenie organizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Uczestnicy dowiedzą się, jak przetrwać w terenie, poznają kilka technik tak zwanego bushcraftu, będą również mogli wysłuchać kilku ważnych rad od ratowników medycznych. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc, można zapisać się poprzez kontakt z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. To pierwsze takie zajęcia w mieście, ale organizatorzy mają nadzieję, że nie ostatnie.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Ercado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
4: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Niektórzy zabalowali wczoraj w czasie dobrego Melo z Meloradiem. Tym bardziej cieszę się, że jesteście i będziecie mieć pewnego rodzaju fory, bo już teraz zdradzam, że po 12 podejmij wyzwanie. Będę miał dla was skiety z naszej limitowanej edycji. Ale teraz sobie trochę pogramy. Rumors i Thomas Gray, Opoka Siema.

Whatever turns you on, Axwell i Bon. To jest jeden z najgorętszych bangerów na naszej antenie. Sięgajcie po naszą muzykę również do naszych kanałów muzycznych i na playermeloradio.pl. Za chwilę coś świeżego od DJ-a Fresh. Rita Ora śpiewać będzie Hot Right Now. Takie numery wspierać możecie również w 30 Melo Radio na w każdy piątek na antenie, ale głosujecie nieustannie. To od was zależy, jak dobrze sobie poradzą w kolejnym zestawieniu wasi ulubieni artyści. Playermeloradio.pl. Tam wszystko.

0: tym gościem nie ma nudy. Take it slow to taki posmak, bym powiedział, tego, co działo się wczoraj w nocy. Dzisiaj w nocy, minionej nocy. Bo Robin Schulz to przecież jedna z naszych gwiazd. Gwiazd dobrego Melo. Magic Symphony i Sibul już za chwilę pojawi się u nas w weekendowym Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać, co u was. WhatsApp na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Reklama. Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
0: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
0: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
0: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Takiego wydarzenia motoryzacyjnego w Bielsku Białej jeszcze nie było. Szukasz samochodu? Nie trać czasu na jeżdżenie po salonach. 25 i 26 września w jednym miejscu czekają na Ciebie aż cztery marki. Volvo, Ford, MG i Jack. Jazdy testowe, rozmowy z doradcami, wyjątkowe oferty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych. 25 i 26 września, Bielsko-Biała, ulica Warszawska 299. Przyjdź, porównaj i wybierz swoje nowe auto. Autoboss. Najlepsze ceny na Śląsku.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

Ciekawe, ile stopni pokazują termometry w waszych domach. Wiem, dzięki tej muzyce robi się tam naprawdę gorąco, ale nie ma co ukrywać, że noce są już coraz chłodniejsze. Trzeba wymieniać lekkie letnie kołderki na pierzynki. Dajcie znać, czy kochacie jesień, czy nie. No, ta Polska złota może być naprawdę piękna. A w których miejscach, waszym zdaniem, Polski jesień jest najcudowniejsza? Dajcie znać, może wyślijcie zdjęcia. Czekam na was na naszym WhatsAppie. Niezmiennie znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Chase the Feeling, Timmy Trumpet, to jest nówka, którą gramy wam w meloradiu. Dosłownie przed momentem wypłynęła i niech płynie na szerokie wody, ale Farben razem z nim.

0: David Guetta i Zara Larsson. Pasuje ten duecik do siebie, musicie przyznać. This one's for you. Tuż przed godziną 11 spoglądam sobie na te piękne zdjęcia, które wysyłacie w naszej cudownej polskiej jesieni. Nawet grzyba na zdjęciu dostrzegłem. Podobno nie ma ich tak dużo jeszcze.
1: A już o 11 zagramy.
0: A u nas to jak prawdziwków po deszczu. Marlon Hofstadt. Tych muzycznych grzybków, rzecz jasna, zbierajcie żniwo. I like punktualnie o 11 w weekendowym Melo.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato już pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
8: Takiego wydarzenia motoryzacyjnego w Bielsku-Białej jeszcze nie było. Szukasz samochodu? Nie trać czasu na jeżdżenie po salonach. 25 i 26 września w jednym miejscu czekają na Ciebie aż cztery marki. Volvo, Ford, MG i Jack. Jazdy testowe, rozmowy z doradcami, wyjątkowe oferty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych. 25 i 26 września, Bielsko-Biała, ulica Warszawska 299. Przyjdź, porównaj i wybierz swoje nowe auto. Autoboss. Najlepsze ceny na Śląsku.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Siemano, Marlon Hofstadt. Jak powiedziałem, tak zrobię i zagram. Numer zatytułowany I Like. Niech dobra energia poleci w waszą stronę, bo to weekendowe Melo w Meloradio. Opoka, cześć.

Chyba jestem jednym z największych fanów Liwki, tak, uwielbiam ją. Uwielbiam jej muzykę, uwielbiam Poza Tobą Nic. Przepiękny numer w Melo Radio, to weekendowe Melo. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są z nami teraz i tych, którzy niestety muszą pracować. No ale cóż, zbyt wielu niedziel handlowych w tym roku nie ma, więc to dobra informacja dla tych, którzy w handlu pracują, bo przynajmniej w niedzielę możecie trochę dłużej pospać. No chyba, że zrobicie teraz głośno, to już spania nie będzie u sąsiadów. The Logical Song, Scooter.

Wiem, że przy tym numerze ciężko ustać, ale nie wolno wychodzić z samochodu, nawet jak świeci się czerwone światło, nie wolno tańczyć na ulicy. Nie, w samochodzie możecie podrygiwać. Pozdrawiamy tych, którzy są w drodze teraz, wracają do domów, albo może dopiero na weekend wyjeżdżają. W końcu niedziela, to przecież też weekend. Jeszcze nawet południe nie wybiło. Neptunika, What If w Melo przed momentem.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Takiego wydarzenia motoryzacyjnego w Bielsku-Białej jeszcze nie było. Szukasz samochodu? Nie trać czasu na jeżdżenie po salonach. 25 i 26 września w jednym miejscu czekają na Ciebie aż cztery marki. Volvo, Ford, MG i Jack. Jazdy testowe, rozmowy z doradcami, wyjątkowe oferty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych. 25 i 26 września. Bielsko-Biała, ulica Warszawska 299. Przyjdź, porównaj i wybierz swoje nowe auto. Autoboss. Najlepsze ceny na Śląsku.
2: Po reklamie.

Not giving up on love. Armin van Buuren, Sophie Alice Baxter. Ależ on sobie potrafi dobierać te wokalistki, które po prostu czarują swoimi głosami w jego numerach. A ja chciałbym zaczarować rzeczywistość. Jeśli troszkę brakuje na koncie, a na przykład potrzebujecie odświeżyć sobie klimatyzację w samochodzie, to chętnie pomożemy. Mamy dla was szybką kasę i już jutro, w poniedziałek, ruszamy z kolejną rundą naszej zabawy. Pytamy, na co potrzebujecie pieniędzy i rozdajemy. Wbijajcie na meloradio.pl, tam szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybko lecimy do numeru Gipsa PZ zatytułowanego Karnawał. Teraz w weekendowym Melo.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Felix Jan, Close Your Eyes w Melo Radio. To weekendowe Melo, w którym, no właśnie, w weekendy już tak mamy, że lubimy rzucać wam wyzwanka, więc wkrótce to się wydarzy. Bądźcie czujni, kto jest z nami od samego rana, ten wie, że właśnie na południe to dzisiaj zaplanowałem, a do zgarnięcia małe co nieco z naszej szafy Melo Merchu. Ale najpierw to troszkę pogramy.
1: A już o 12 zagramy.
0: Na początek Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Zaraz wracam.

0: autopromocja. Pan deszczek popaduje.
1: Odsuwał po Rzeszów, leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczek, zapraszam w niedzielę od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Multi korzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
4: Takiego wydarzenia motoryzacyjnego w Bielsku-Białej jeszcze nie było. Szukasz samochodu? Nie trać czasu na jeżdżenie po salonach. 25 i 26 września w jednym miejscu czekają na Ciebie aż 4 marki. Volvo, Ford, MG i Jack. Jazdy testowe, rozmowy z doradcami, wyjątkowe oferty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych. 25 i 26 września. Bielsko-Biała, ulica Warszawska 299. Przyjdź, porównaj i wybierz swoje nowe auto. Autoboss. Najlepsze ceny na Śląsku.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Siemanko, wyzwanie już przygotowane. Jeśli chcesz je podjąć, no to dzwoń do studia. 321-321-777. Meloskiety z naszej limitowanej edycji czekają na ciebie. A gramy już za chwilę. Set Girls, Bibi Rexha, David Guetta dla was teraz. Opoka, siema.

0: Kygo, Take Me Back w Melo Radio.
1: Podej mi wyzwanie.
0: Michał razem ze mną, siemano.
2: Cześć.
0: Michał, po głosie wnioskuję, że szkołę masz już dawno za sobą.
2: No już przez parę lat nie miałem.
0: Dobra, a pamiętasz swój najbardziej taki znienawidzony przedmiot?
2: No nie miałem chyba takiego bardzo znienawidzonego.
0: A, czyli
2: biologia, historia?
0: Wzorowym uczniem, dobrze. Biologia, historia, to ja chciałbym cię zaprosić do wyzwania matematycznego. Masz coś przeciwko?
2: Nie.
0: Dobrze, jesteś gotowy?
2: Tak.
0: No to zaczynamy. 2 plus 2?
2: 4.
0: Zawsze, chociaż są tacy, którzy mówią, że nie. 4 do potęgi drugiej?
2: 16.
0: 16 odjąć 7?
2: 9.
0: I pierwiastek z 9 to?
2: 3.
0: Brawo, a 3 odjąć 1 to 2 i dokładnie tyle skarpet leci do ciebie na lewą i prawą nogę. No stary, poszło ci po prostu znakomicie. Gratuluję serdecznie, możesz być wzorem do naśladowania. Pozdrawiasz kogoś?
2: Pozdrawiam Dawida z Lubonia.
0: Pozdrawiamy.
2: Problemy z nosem ostatnio.
0: Pozdrawiamy, chłopaki, bawcie się dobrze. Pakujemy skiety, wysyłamy do ciebie. No a kolejne Podejmij Wyzwanie wkrótce na naszej antenie. Bądźcie czujni. Podejmij Wyzwanie.

sip it and ride with this. Flip it.

0: Ostatnie dwa lata były dla niego przełomowe. Miliony wyświetleń w socialach, mnóstwo sprzedanych singli, no i zainteresowanie ze strony największych światowych wytwórni. Gnarly, szwedzki DJ i producent u nas z nóweczką, która dosłownie paręnaście dni temu pojawiła się na naszej antenie. Gnarly, Wasted, przed momentem, zapamiętajcie ten pseudonim. A za chwilę ten, którego znacie, Calvin Harris.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Tygodniu pracy.
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
2: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w MediaExpert. O reklamie.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałem.

No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie. Ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka.

kawałek do reklamy. Melo Radio. Podkręcamy ten.

Be My Lover, High Patton i David Guetta w Melo Radio. Gorący numer. Czytam, że Morze Śródziemne nagrzewa się z jakąś wzmożoną prędkością, pół stopnia na dekadę. No i różne perturbacje może to powodować, a w Bałtyku stabilnie, bez zmian, cały czas. Także aż człowiekowi nie chce się wchodzić. Gdzie byliście w tym roku na wakacjach? Dajcie znać, które morze wybraliście i czy w ogóle to było morze. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Tam przekierowanie do komunikatora. Tobi Romeo, Fly High, proszę.

0: Dzięki Switch Disco i Eli Henderson. Ten klasyk, muzyczny antyk, można by powiedzieć, został nieco odświeżony. React ze znanym wam samplem z numeru Children. Prawie 13, a my sobie lecimy przez to niedzielne popołudnie. Ciekawe, co tam w nadchodzącym tygodniu przed wami. Jak macie ochotę pochwalić się planami, proszę bardzo. Ja sobie wrócę do waszych wiadomości po 13.
1: A już o 13 zagramy
0: Self-Aware Lumix.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert. O reklamie.
7: Siemanko, 13 na zegarkach. Przed nami Lumix z numerem Self Aware. To jest mocny numer. Mam nadzieję, że wyrwie was z butów. Dobrej zabawy, opoka, siema.

0: tabletka a to mój numer skizo taksi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

Sylwa Bampa On Tonight w weekendowym Melo. Tu Melo Radio, jak się bawicie, jak się macie po południu w niedzielę, gotowi na nowy tydzień? No to pochwalcie się, jakie największe wyzwania przed wami w nadchodzących dniach. Ja mogę zdradzić, że w nadchodzącym tygodniu czeka mnie wymiana opon. Uwaga, jeszcze nie na zimowe, a na letnie, bo są już w takim stanie, że po prostu jeździć się na nich nie da. No money, no właśnie, to też wydatek, jakby nie patrzeć. Jeśli brakuje wam kasy, to za chwilę będę miał na to radę. Galantis teraz. Sorry, I-

Heaven Thomas Gray w Melo Radio. Dobry numer. Zabieramy was wysoko, wysoko nad ziemię, żebyście mogli z innej perspektywy spojrzeć na świat, z tej, która no chyba daje takie poczucie wolności. Mam nadzieję, że tak dzisiaj z nami się czujecie. Za chwilę wracamy z numerem When Love Takes Over.

0: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Pani Pascalu, na Media Expert.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
5: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Takiego wydarzenia motoryzacyjnego w Bielsku-Białej jeszcze nie było. Szukasz samochodu? Nie trać czasu na jeżdżenie po salonach. 25 i 26 września w jednym miejscu czekają na Ciebie aż 4 marki. Volvo, Ford, MG i Jack. Jazdy testowe, rozmowy z doradcami, wyjątkowe oferty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych. 25 i 26 września. Bielsko-Biała, ulica Warszawska 299. Przyjdź, porównaj i wybierz swoje nowe auto. Autoboss. Najlepsze ceny na Śląsku.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: Po reklamie.

One with the Wolves, Robin Schulz to gwiazda dobrego melo, grał w nocy z soboty na niedzielę w ramach setów największych, najgrubszych, najmocniejszych nazwisk światowej sceny EDM, bo właśnie w dobrym melo tylko po takich DJ-ów sięgamy. A jeśli wy chcielibyście sięgnąć po bonusową kaskę, no to jutro ruszamy z kolejną rundą szybkiej kasy. Tak, zbliża się sezon wymiany opon, to też kosztuje. Jeśli potrzebujecie na wymianę albo nowe kółka, przynajmniej na jednego kapcia, to dajcie znać, meloradio.pl, tam przyjmujemy wasze zgłoszenia, pytamy o to, na co potrzebujecie pieniędzy, a my z szybką kasą wracamy do was już jutro w nowym tygodniu. Fate, Alan Walker i Ava Max teraz w Melo.

Czy nie będziesz nie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: In the Name of Love, Martin Garrix, Bibi Rexa. Czekamy na nowy album Martina z niecierpliwością. Jesień tego roku, późna jesień, to ma być właśnie ten czas. Na albumie mają pojawić się oprócz niego Madonna, U2 czy choćby Ed Sheeran. Więc warto czekać. Czekamy też na kolejną godzinę weekendowego Melo, to już za chwilę.
1: A już o 14 zagramy
0: Save My Love, Kygo i Khalid.

0: Reklama.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Po reklamie.
8: Siemanko, dzień dobry, wjeżdżamy do Was z kolejną porcją gorącej muzy na niedzielne popołudnie. Save My Love i Khalid już teraz. Kygo razem z nim, rzecz jasna, tu Opoka w studiu Meloradia. Fajnie, że jesteście.

Josh Baker, Popik, Bascomp, My Place. Wśród informacji, które można powtarzać na okrągło, są oczywiście te, które powodują, że no, chce nam się wstawać, że chce nam się patrzeć w przód, że chce nam się na coś czekać. Mam nadzieję, że czekacie na tegoroczne Boże Narodzenie. Wiem, jeszcze za wcześnie, żeby zacząć to wielkie odliczanie, ale na zegarze szlachetnej paczki to odliczanie już się zaczęło, bo szlachetna paczka szuka wolontariuszy, więc jak macie dobre serducha i trochę czasu i chcecie pomóc, to może warto byłoby się zainteresować. A tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą bardzo długie, bo Wigilia w czwartek, wolny piątek, sobota i za tę sobotę jeszcze można odebrać dzień wolny, więc mam nadzieję, że poszalejecie w tym roku w grudniu. A teraz szalejcie przy kolejnej muzycznej propozycji od Meloradia.

Lost Frequencies, Mary Froze z numerem Paraiso w Melo Radio. To weekendowe Melo. Proszę o meldunek, gdzie jesteście i co porabiacie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Wystarczy stukać na smartfonach, na dole komunikator.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

Kermi, Lumix, Kaszmir, Karra w Melo Radio. Gorących numerów więcej w 30 Melo Radio na w piątki o 18 na naszej antenie, ale głosujecie cały czas. Więc wbijajcie na playermeloradio.pl i sprawdźcie, który numer jest waszym numerem uno w nadchodzącym wydaniu. Zerknijcie również do propozycji, bo mamy ciekawe numery do notowania, które jeszcze w nim nie są, ale mam nadzieję, że przynajmniej kilka z nich wkrótce się tam pojawi. W notowaniu było Everlasting, Armin van Buuren, już nawet na topie. Jeśli się podoba, to zróbcie głośniej. Teraz dla was śpiewa Sasza.

Call My Name i Shaus to numer, którym macham do was. Dzięki za ten weekend. No i co? Do następnego. Za chwilę zmiana za sterami. Bawcie się dobrze z Konradem. Opoka, cześć.

0: autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca, szkoła, korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
2: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert. Po reklamie.
5: Tak gra Melon.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Śniadanie do łóżka, później spacer. No mam nadzieję, że wy też dobrze zaczęliście niedzielę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam na wspólne popołudnie. Karnawał na początek tej godziny.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Actually Bonnie, whatever turns you on. No mnie na przykład kręci to powiadomienie w telefonie, kiedy przychodzi wypłata albo w ogóle dodatkowe pieniądze na moim koncie. Coś czuję, że wy też macie podobnie, a jeżeli właśnie kasa was kręci, no to mam dobrą wiadomość, bo już jutro będziecie mieli szansę na zgarnięcie 200 w Meloradiu. W szybkiej kasie, na to tylko potrzebujecie, na randkę, na wyjazd, na jakąś fajną kolację albo może na nowe felgi do samochodów. Chodźcie na meloradio.pl już teraz i zgłaszajcie się do zabawy.

0: Offenbach i Four to the Floor. To już 27 minut po 15, to Melo Radio w niedzielę, a ja, słuchajcie, przeglądam internet i uwaga, wczoraj ktoś zgarnął 44 794 855 zł. Ponad 44 bańki. Co wy byście zrobili z taką kasą? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. No jestem ciekaw, jakie byście mieli pomysły. No jak to mówią, za marzenia nie karają. Chemistry już za chwilę u nas. Podkręcamy tempo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Fakta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Takiego wydarzenia motoryzacyjnego w Bielsku Białej jeszcze nie było. Szukasz samochodu? Nie trać czasu na jeżdżenie po salonach. 25 i 26 września w jednym miejscu czekają na Ciebie aż cztery marki. Volvo, Ford, MG i Jack. Jazdy testowe, rozmowy z doradcami, wyjątkowe oferty, strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych. 25 i 26 września. Bielsko Biała, ulica Warszawska 299. Przyjdź, porównaj i wybierz swoje nowe auto. Autoboss. Najlepsze ceny na Śląsku.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
0: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

Ten numer chyba nigdy mi się nie znudzi. Anioły i demony u nas 18 minut do 16. 44 bańki. Czajcie, że ktoś tyle wczoraj wygrał. Mordeczko, jak słuchasz, to pożycz chociaż jedną. Pytałem, na co wy byście wydali taki hajs. Karolina napisała na WhatsAppie, że kupiłaby za to fabrykę czekolady, bo może jeść ją kilogramami. No zupełnie się nie dziwię. Irek kupiłby sobie samolot, żeby co tydzień latać na wakacje. O, się rozmarzyłem. Z kolei Wiktoria, uwaga, wydałaby ten hajs na prawników, bo odchodząc z roboty wygarnęłaby wszystko szefowi.

0: Move Your Body, no tytuł przy niedzieli myślę, że jak najbardziej pasujący. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 16. No a biorąc pod uwagę, że dzisiaj pewnie u niektórych rosoły, schabowe i inne, no to warto się poruszać. Po 16 też to zrobimy.
1: A już o 16 zagramy
0: Dracula. Punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: We Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
3: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musioł, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
17: Do Halloween jeszcze moment, ale u nas się zrobi tak trochę wampirycznie. Dracula otwiera nam 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Ile ja Uxila wymiam w Melo, to jest weekendowe Melo. W niedzielę już nie tylko wiele osób jest singlami, ale i uwaga, nie organizujemy ślubów. Takie staty mi się rzuciły w oczy w internetach. W zeszłym roku zawarliśmy najmniej małżeństw od czasów wojny, ale za to rekordowo rośnie liczba intercyz, czyli tej opcji, że każdy sam odpowiada za swój hajs. No ciekawe w takim razie, kto płaci, jak żona zarysuje furkę albo za nowe torebki? No coś czuję, że nie chcę wtedy sama. Calvin Harris, Thinking About You, to już teraz przed nami. Za chwilę też m.in. Candy Night. Oj, podkręcamy tempo w Melo.

Robin Schulz i Take It Slow, to Melo Radio, to 26 minut po 16, a za chwilę będę miał dla was fajną opcję na to, żeby całkowicie za darmo popodróżować sobie i w Polsce, i w Niemczech. Zagra nam też Sam Say.

0: Radio Bielsko-Biała. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek. Klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Marian, a po całym tygodniu pracy...
21: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
22: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
23: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
24: O reklamie.

Wiktor Jakida i Księga Żywiołów w Melo. Co byście powiedzieli na podróż całkowicie za free? No to teraz jest taka opcja, bo powstało coś takiego jak polsko-niemiecki bilet przyjaźni. No i jeżeli macie od 18 do 27 lat, no to możecie go sobie ogarnąć. Wystarczy tam wejść, słuchajcie, na stronę, wypełnić jakiś formularz, no i cyk, macie bilet, z którym możecie za darmożkę pojechać do Niemiec, pojeździć sobie, pozwiedzać, pojeść, wrócić do Polski. No wiadomo, że to nie będzie all inclusive w Hiszpanii albo w Grecji, ale za darmo, no to kto by nie chciał. A to David Guetta i Hypaton.

0: Tiesto, Kashmir i Secrets. Tylko z Meloradiem. Jeszcze przed 17 możecie poczuć się jak na dobrym Melo. Chociaż z drugiej strony podejrzewam, że niektórzy nawet jeszcze przed tą 17 mogą kontynuować imprezę, którą zaczęli wczoraj, i wcale się nie dziwię.
1: A już o 17 zagramy
0: Fate. Mocno uderzymy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: 7,9 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
0: Załatwimy to w inny sposób.
2: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: WWH Maintenon.
0: Jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk,
4: Mikołaj Kujawiński.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły regulamin na pko.com.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
0: O reklamie.

0: Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Alan Walker i Ava Max, tak mocno zaczniemy 17, ale za chwilę też m.in. Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie też polski akcent Smola z tej trips. Konrad Traczek, witajcie i zapraszam.

To już kwadrans po 17. Happiness is so sad, to Melo Radio. A kiedy ostatnio udało się wam coś utargować, nie licząc tej stronki do zamawiania ubrań, żeby jakiś taki tam rabacik sobie ogarnąć, bo trafiłem, słuchajcie, właśnie na nagłówek w internetach. Koreańczycy poszli nad morskie oko, próbowali negocjować cenę z góralami. No, większego fopa w górach już chyba popełnić nie można. Obawiałbym się wręcz, że za targowanie to można dostać podwójną stawkę dudków. Na szczęście w Melogramy całkowicie za darmo. Galantis i Rockset to już teraz przed nami. Za chwilę też Topic i Becky G. Podkręcamy tempo w niedzielne popołudnie.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Thomas Gray, Heaven, 26 minut po 17. Dzisiaj, słuchajcie, ogólnopolski dzień przedszkolaka w kalendarzu. No chyba każdy z nas pamięta te czasy. Niektórzy też trochę tęsknią za tymi czasami. No właśnie, co wy byście chętnie zrobili teraz? Co mogliście robić jako przedszkolaki? Za czym najbardziej tęsknicie? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Meloradio albo w wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Za czym najbardziej tęsknicie z czasów dzieciństwa? Ja na przykład najbardziej za legalnymi drzemkami w ciągu dnia. No, w sumie kto mi zabroni? September za chwilę, a ja idę na drzemkę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
19: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
19: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
19: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
19: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
19: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała.

0: Anima i Ellie Goulding, tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut przed 18. Dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Ja pytałem was, za czym wy najbardziej tęsknicie z tych czasów, kiedy było się przedszkolakiem? No i Wiktoria się nagrała na WhatsAppie, Melo.
1: Za czym tęsknię? Za brakami sprawdzianów i za drzemkami.
0: O tak, to było totalnie najlepsze. Człowiek nienawidził zawsze tych drzemek w przedszkolu, ale teraz to by dużo dało. No i za brak sprawdzianów to myślę, że też Karo też się nagrała.
2: A najbardziej tęsknię za tym, że ktoś mnie wtedy utrzymywał w 100% i nie byłam odpowiedzialna za żadne wydatki, jeżeli chodzi o ubrania, jedzenie czy koszty utrzymania mieszkania. Myślę, że to był największy atut bycia przedszkolakiem. Pozdrawiam, Karo.
0: Totalnie, też pozdrawiam, ale na to też jest rozwiązanie, słuchajcie. To znają wszyscy ci, którzy są studentami i jadą do domu rodzinnego. Jedziecie, bierzecie dużą walizkę, a później tam wpychacie wszystko, co jest w chacie i wtedy człowiek trochę zaoszczędzi zawsze, nie?

0: Jeszcze przed 18 w Melo Fragma, tak podkręcamy tempo w niedzieli. A żebyście nie przegapili żadnego dźwięku, to pamiętajcie, że warto pobrać naszą apkę Melo Radia. No i wtedy możecie nas słuchać w każdym miejscu Polski, a nawet świata.
1: A już o 18 zagramy
0: Just the way you are. No nie tylko na świecie, ale i w kosmosie. Punktualnie 18 zagramy, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Wow! Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
18: To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
19: Skoda.
0: O reklamie.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Niezależnie, czy jesteście teraz na ploteczkach z Bestii, czy może sami siedzicie i jedziecie w furce, dla każdego coś miłego. Milki i David Guetta na początek. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Gibbs, Pezet i Formany i Karnawał. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. 14 minut już po 18. Ja, słuchajcie, przeglądam internety. No i okazuje się, że nie wystarczy spać 8 godzin, żeby się wysypiać. No bo żeby być wypoczętym, a nie zmęczonym, no to trzeba jeszcze według tych wszystkich badaczy mądrych zasypiać regularnie o tej samej porze, także w weekendy, i wstawać też o tej samej porze. No to powodzenia. To ja już chyba jednak wolę poimprezować, a wyspać się na starość.

0: Oh yeah, ale to dobry numer. Majo Maj, to Melo Radio, to 26 minut po 18. Co można zrobić dla miłości? No okazuje się, że można przejść ponad 4000 kilometrów. O tym powiem wam za chwilę. Zagra nam też Magic System, Magic in the Air. To za moment.
1: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Po reklamie.

To jest to, to Layla O i to Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 19 minut przed 19. Słuchajcie, ile można pokonać kilometrów, żeby znaleźć wymarzoną kobietę? No, jeżeli się jest takim zwierzątkiem, likaonem pstrym, no to 4000 kilometrów ponad ostatnio takie trzy zwierzaki w poszukiwaniu swoich partnerek pokonały, no i pobiły wszelkie rekordy. Także dziewczyny, jeżeli wasz facet powie, że ma za daleko, żeby pójść do piwnicy po ogórki, no to powiedzcie mu o tej historii.

0: się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19. Robin Schulz, James Blunt. To taki idealny numer do tego, żeby gdzieś tam na przykład drugą połówkę złapać za rękę w samochodzie, albo za coś innego na przykład. No w każdym razie po 19 też zagramy.
1: A już o 19 zagramy
0: Tobiego Romeo. Flyaway u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Oczywiście jeśli chodzi o to tam łapanie, to coś innego niż za rękę, to miałem na myśli na przykład za ramię albo gdzieś tam po głowie pogłaskać na przykład. No, o to chodziło.

0: Halo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
5: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.

To wiadomo na początek, za chwilę też Lorin, ale będzie też John Summit i The Chainsmokers. To wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. To co, gotowi? Zaczynamy? Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Alok i Jennifer Lopez. Tak podkręcamy tempo, to Szkwadrans po 19:00, to Melo Radio. Bardzo chętnie też podkręcimy stan waszych kont, waszych portfeli. No bo wiecie, jesień to różne wydatki, jakieś tam pumpkin spice'y i inne. No więc wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, a jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Na co tylko potrzebujecie, piszcie na meloradio.pl, a my jutro z wielką chęcią pomożemy.

Wasted w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Już za chwilę u nas Avicii i Rita Ora, jeszcze przed 20 też Axwell i Bon. No jednym słowem, będzie można się poruszać podczas tych ostatnich godzin niedzieli.

0: to promocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
4: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: reklama.
1: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro,

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

to Jax Jones i Where Did You Go? To Mel Radio, to 19 minut do 20. My jak zawsze podkręcamy tempo, a tymczasem internet zapłonął za sprawą nowych fotek Maćka Musiała, które zrobili paparazzi. Maciek, słuchajcie, spotkał się z koleżanką najprawdopodobniej. No i czytam nagłówek: Maciej Musiał gaworzy w modnej kawiarni i okłada oko lodem ze szklanki. Czyżby za nim ciężka noc? No, albo ciężka noc, albo jeden z tych patentów z TikToka pokroju wsadzania stóp do wody z octem, bananem i proszkiem do prania, żeby być wiecznie młodym.

po moście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Ależ to świetnie gra. No, życzę wam, żeby ten przyszły tydzień też wam tak świetnie grał jak Sigala na antenie Meloradia jeszcze przed 20. No i w ogóle dobrego tygodnia. Ja wracam w sobotę po 15. Także powodzonka, bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam na magazyn. Mówimy dzisiaj o budynku przy ulicy Jana Chrzciciela w Komorowicach, tak zwanej Starej Szkole. Od września przyszłego roku budynek ma stać pusty, gdyż szkoła nr 29 przenosi się w inne miejsce. Co zrobić z tym budynkiem? Swoją propozycję ma Rada Osiedla Komorowice Krakowskie.
5: Dzień dobry, Barbara Gabriel-Żbal, wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Komorowice Krakowskie. Spotkaliśmy się tutaj, żeby właśnie porozmawiać o tym Centrum Integracji Międzypokoleniowej. To już jest nasze drugie spotkanie w Meloradiu, ale może pokrótce opowiem, o co w tej sprawie chodzi. Jak Rada Osiedla tylko się dowiedziała, że budynek zostanie zwolniony przez szkołę, dlatego że Szkoła 29 ma tam jakby swoją filię, to stwierdziliśmy, że taki fajny budynek w takim bardzo dobrym miejscu, bo tam obok tego budynku jest dosyć duży ogród, z takim dużym potencjałem budynek zabytkowy z końca XIX wieku, warto by było zachować, aby dalej służył naszym mieszkańcom. No i myśleliśmy, że fajną inicjatywą mogłaby być tam świetlica taka po prostu dla mieszkańców. Nazwaliśmy to Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Pierwszym etapem naszych prac było stworzenie takim własnym sumptem wizualizacji, żeby zarazić mieszkańców tym pomysłem. Stworzyliśmy posta, opublikowaliśmy go, okazało się to wielkim sukcesem. Mieszkańcy bardzo entuzjastycznie podeszli do tego tematu. Udało nam się zebrać ponad 650 podpisów. I z tymi podpisami i z opisem tego projektu 11 marca 2026 roku złożyliśmy pismo do pana prezydenta Jarosława Klimaszewskiego. 7 kwietnia tego roku pan prezydent zaprosił nas na spotkanie. No i podczas tego spotkania my przedstawiliśmy szerzej ten projekt. Pan prezydent powiedział, że miasto otwiera z Radą Osiedla dialog w tej sprawie i że będziemy tą sprawę kontynuować. I tak też się stało, za co panu prezydentowi serdecznie też dziękujemy. Bo 30 kwietnia z kolei zaproszono nas do Wydziału Inwestycji. Koordynatorem tych spotkań jest pani Joanna Błyszczak. Tam spotkaliśmy się również z panem architektem. Mówiliśmy o takich wstępnych funkcjach tego budynku, o naszych pomysłach, po czym pan architekt tutaj przyjechał do nas do Komorowic na oględziny tego budynku, żeby zobaczyć, jakie to miejsce, jakie my jako mieszkańcy możemy mieć potrzeby związane z tym budynkiem. I 2 lipca odbyło się kolejne spotkanie i pan architekt przygotował już na to spotkanie, co nas bardzo cieszy, już wstępny projekt tego budynku z rozbudową. Jest to budynek zabytkowy, więc za wiele tam też nie da się zrobić. Natomiast ten wstępny projekt zakładał dobudowę o kolejne pomieszczenie, które otwierałoby się taką szklanymi oknami na ogród i na park. I oprócz tego dobudowana byłaby tak zwana komunikacja, czyli kolejna klatka schodowa i winda oraz jakieś pomieszczenia gospodarcze. No i tutaj na tym etapie moglibyśmy też porozmawiać na temat funkcji, dlatego że no, dla nas to był nie lada problem znaleźć funkcję dla tego budynku, bo ktoś ten budynek musi administrować. I takim chyba najlepszym pomysłem myśleliśmy, że byłoby przeniesienie biblioteki, dlatego że mamy bardzo, bardzo wiele głosów od mieszkańców, że tutaj w Komorowicach wszyscy bibliotekę bardzo lubią, ale do biblioteki jest utrudniony dostęp poprzez to, że jest na pierwszym piętrze, że są te schody zabiegowe, które są dosyć niewygodnymi schodami, szczególnie dla osób z ograniczeniami ruchowymi, czyli dla seniorów na przykład, już nie mówiąc o osobach niepełnosprawnych. Więc na to spotkanie tego 2 lipca zaprosiliśmy również panią dyrektor Książnicy Beskidzkiej, panią Lucję Ruchałę. Ze wstępnych rozmów, dlatego że mówimy, to są na razie wszystko plany i to są na razie po prostu wstępne rozmowy, więc jakby nie ma takiej ostatecznej decyzji jeszcze, ale wynika, że na parterze mogłaby się znajdować biblioteka, a na pierwszym piętrze taka sala wykładowo-warsztatowa, która by mogła służyć mieszkańcom, a pomniejsze sale mogłyby zająć właśnie Rada Osiedla i na przykład mogłaby ją współdzielić z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, tak jak robimy to do tej pory. Znalazłaby się też salka dla harcerzy, bo mamy harcerzy w Komorowicach, mamy grupę Widmo. Oni niestety nie mają takiego swojego pomieszczenia, na razie tam przebywają w szkole, ale też chcą gdzieś przechowywać swoje rzeczy, więc myślę, że to dla harcerzy też by było fajne miejsce. No i w zasadzie jesteśmy z tym Centrum Integracji Międzypokoleniowej już na etapie właśnie tego wstępnego projektu, no i tych rozmów właśnie z biblioteką, także czekamy, bo wiemy, że pan architekt jeszcze tam miał nanieść pewne poprawki, więc teraz czekamy na kolejne decyzje i na kolejne rozmowy z miastem.
4: Rozmawiamy z Barbarą Gabriel-Żbel z Rady Osiedla Komorowice Krakowskie. Za chwilę wrócimy do Komorowic, by porozmawiać o galerii Jeden Obraz z Historią, która również jest inicjatywą Rady Osiedla. Ale na razie zajrzymy do szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej. Ostatnio sporo tam zmian. Tym razem szpital otrzymał nowe łóżka, które mają ułatwić życie rodzicom, którzy odwiedzają swoje dzieci w placówce. Mówi Ewa Dziedzic, reprezentująca fundację, która przekazała łóżka dla szpitala.
6: Od czasu do czasu my jako organizacja dajemy z naszego budżetu te łóżka. Jesteśmy z Państwem tutaj w ciągłym kontakcie. Bardzo się cieszymy, że możemy to robić, zwłaszcza dla rodziców tych dzieci. Natomiast dzisiaj reprezentujemy fundację, która działa na całym świecie ponad 50 lat i takich łóżek ponad 2,5 tysiąca już zostało rozdanych. I to tak naprawdę jest z datków, bo można oddać 1,5% na fundację, ale też z datków franczyzobiorców. Także ja dzisiaj przekazujemy 10 łóżek od fundacji Ronalda McDonalda. Mam nadzieję, że rodzice będą szczęśliwsi w tych trudnych momentach, kiedy dziecko choruje.
4: Takie doposażenie zaspokaja kolejne potrzeby szpitala.
7: Violetta Ferret-Dendys, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych. Potrzeby są cały czas w tym zakresie, dlatego że no też te meble ulegają eksploatacji, więc my sukcesywnie staramy się je wymieniać i tutaj to wsparcie, za które jesteśmy ogromnie wdzięczni, jest bardzo cenne dla szpitala. Po raz trzeci już otrzymujemy wsparcie od Fundacji Ronalda McDonalda. W tym roku otrzymaliśmy 10 łóżek, 4 z nich trafią na oddział chirurgii dziecięcej, 3 z nich na oddział pediatrii i 3 na oddział niemowlęcy.
8: Czyli dużo się dzieje, bo dopiero co było ogłoszenie o zakończeniu remontu, teraz te łóżka, coś jeszcze nas czeka nowego w szpitalu?
7: Tak, bardzo dużo się dzieje, to jest bardzo ważny czas dla naszego szpitala. Zakończyliśmy pewien etap, ale to nie koniec. Myślę, że w dalszym ciągu będziemy myśleć o tym, żeby pozyskiwać środki finansowe na kolejne modernizacje i mamy oczywiście kolejne obszary, które wymagają tej modernizacji. Będziemy na pewno się o to starać.
4: Mówiła Violetta Ferret-Dendys, zastępca dyrektora Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Wracamy teraz do Rady Osiedla Komorowice Krakowskie, gdzie wiceprzewodnicząca Barbara Gabriel-Żbel mówi o galerii Jeden Obraz z Historią, która działa w tym roku w Komorowicach w ramach Polskiej Stolicy Kultury.
5: Od momentu, kiedy Rada Osiedla zaczęła działalność, to zaczęły się też takie, myśmy wpadli na takie pomysły, żeby robić takie różnego rodzaju działania wspólnotowe. To znaczy mamy salę, więc jakby spróbowaliśmy wykorzystać ten potencjał do spotkań z ludźmi. No i muszę przyznać, że cieszę się dosyć dużym powodzeniem, dlatego że mamy na przykład Czas Kobiet, to jest takie miejsce, taki czas, w którym spotykają się panie, gdzie są wykłady, warsztaty, mieszkanki również mogą na przykład same prowadzić takie warsztaty. Po prostu się poznajemy i mamy spotkania ogólnie dla mieszkańców, więc widzimy taką potrzebę tworzenia wspólnot i bycia ze sobą, rozmów, otwierania się. I co muszę przyznać, że dzięki tej wymianie różnego rodzaju doświadczeń. Każdy z nas się bogaci i bogaci w sensie takim, że korzystamy ze swojej wiedzy, korzystamy ze swojej pomocy, tworzymy wspólnie jakieś akcje. No, takie tworzenie wspólnot jest świetne. No i oprócz tego, jako że Bielsko-Biała jest w tym roku Polską Stolicą Kultury, to my jako Komorowice Krakowskie też postanowiliśmy to uczcić i wykorzystać taki potencjał twórczy, który tutaj tkwi w w naszej dzielnicy, na naszym osiedlu. Także zebraliśmy grono twórców. Wszyscy twórcy to są osoby po Akademiach Sztuk Pięknych albo wykształcone w tym kierunku. Jeden artysta jest na jeden miesiąc, więc jakby mamy 12 artystów w tym miesiącu, jako że jest wrzesień, już mamy 9 artysta, w zasadzie artystkę. I oprócz tego, że prezentowane jest dane dzieło, obraz, praca, plakat, to również jest prezentacja i taka opowieść artysty o swojej drodze twórczej, o działalności, także jest to bardzo ciekawa rzecz. Wiele się możemy tutaj dowiedzieć. I po tym wernisażu, który odbywa się tutaj w sali Rady Osiedla Komorowice Krakowskie, ten obraz dzięki współpracy z Księżnicą Beskidzką, z Biblioteką w Komorowicach i panią Magdą Stasicką wędruje tutaj do naszej biblioteki i przez miesiąc tutaj mieszkańcy mogą ten obraz obejrzeć. Są to prace naprawdę różnych nurtów, więc czasami wprowadzamy mały ferment, jak to mówią, czasami są to prace bardziej przedstawiające, czasami abstrakcyjne, czasami nawet konceptualne, więc wielka sztuka zawitała tutaj do nas, do Komorowic. I tak jak mówię, wszyscy są zawsze zaskoczeni, jak wchodzą do biblioteki, że co miesiąc pojawia się coś nowego, więc jakby wydaje mi się, że odbiór jest taki właśnie entuzjastyczny, ale najlepiej porozmawiać o tym z panią Magdą Stasicką, bo ona ma bezpośredni kontakt tutaj z mieszkańcami. Panią, która jest w bibliotece.
9: Co miesiąc mamy inny obraz i muszę powiedzieć, że odbiór był bardzo różny. Magdalena Stasicka, kierownik filii Komorowice Księżnicy Beskidzkiej w Bielsku Białym. Były obrazy, które absolutnie wszystkim się podobały. Były obrazy, które widać podzieliły czytelników. Były dyskusje nawet nad niektórymi obrazami. Także na pewno odbiór był niesamowity i różnorodny i właśnie niektórzy przychodzą tu specjalnie co miesiąc, że tylko po to, żeby zobaczyć, a co będzie następne, co będzie następne. Myślę, że jest to naprawdę bardzo fajny odbiór i ludzie zauważają znowu inną stronę biblioteki przy okazji, a sztuki między innymi też.
8: Czyli jest to takie urozmaicenie dla pani też w pracy?
9: Oczywiście, że tak. Nawet niektóre książki o sztuce też zaczęły mieć powodzenie, więc tutaj akurat obserwujemy, że takie... jest faktycznie coś innego i ludzie to zauważają.
8: A jaki obraz, czy jakiego artystę możemy oglądać we wrześniu?
5: Miejsce Alicji Jakimów ustępuje teraz Bartek Zygmunt Siegmund, absolwent Poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, obecnie wykładowca w Liceum Plastycznym, a na miesiąc wrzesień artystką będzie Alicja Jakimów, znana w Bielsku muralistka, dlatego że kilka jej murali możemy w Bielsku podziwiać, w Komorowicach również, bo ona wymalowała piękny mural na ścianach naszej szkoły, również w Komorowicach. A oprócz tego, to jest ilustratorką, bardzo ciekawą osobą, także myślę, że to będzie dzisiaj ciekawy wieczór, więc zapraszamy na wernisaż, a jeżeli ktoś nie będzie mógł, to oczywiście przez najbliższy miesiąc można zajrzeć do biblioteki w Komorowicach i zobaczyć tą piękną pracę.
4: Mówiła Barbara Gabriel-Żbel z Rady Osiedla Komorowice Krakowskie. Mówimy o działającej tam w tym roku galerii Jeden Obraz z Historią. Udało mi się porozmawiać z artystką, której pracę możemy podziwiać we wrześniu.
10: Nazywam się Alicja Jakimów, jestem graficzką, ilustratorką, artystką z Bielska.
8: Dzisiaj nastąpiła wymiana obrazu w galerii. Proszę powiedz mi, co to za dzieło, które będziemy mogli oglądać w Komorowicach?
10: Jest to praca, która tak naprawdę jest plakatem nawiązującym do muralu, który stworzyłam 4 lata temu teraz będzie. I jest to obraz o nazwie Miasto Natura, związany bardzo z miejscem, gdzie jest mural właśnie, czyli z Teatrem Polskim, z kinami starymi, których już nie ma, Rialto i Apollo, oraz z naturą właśnie, czyli ze zwierzętami i roślinnością, które możemy spotkać i w naszym mieście, i tutaj niedaleko w górach, w Beskidach.
8: Właśnie tak wyglądało to znajomo. Czyli przez następny miesiąc można zajrzeć do księżnicy w Komorowicach i zobaczyć obraz na własne oczy.
10: Tak, zapraszam serdecznie. Każdy może przyjść i sobie zobaczyć.
4: Mówiła Alicja Jakimów, artystka z Bielska-Białej. Jej obraz możemy oglądać w galerii Jeden obraz z historią, która mieści się w filii Księżnicy Beskidzkiej w Komorowicach Krakowskich.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn. Miesiąc temu w Bielsku-Białej stanęły dwa książkomaty. Jak radzą sobie te urządzenia? Zajrzałem do Księżnicy Beskidzkiej, by się o tym dowiedzieć.
11: Katarzyna Ruchała, dyrektor Księżnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.
4: Jesteśmy teraz w głównej placówce Księżnicy Beskidzkiej. Przed wejściem przy schodach znajduje się coś, co przypomina automat paczkowy, ale służy do odbierania czy oddawania książek. Jest to książkomat, już kilka tygodni tutaj stoi przy bibliotece. Chciałbym zapytać, jak sprawdza się takie rozwiązanie i też jakbyśmy mogli wyjaśnić, na czym to dokładnie polega.
11: Książkomat dokładnie zamontowaliśmy i uruchomiliśmy miesiąc temu. W sumie mamy dwa książkomaty. Jeden właśnie przy budynku głównym, natomiast drugi, który ma dwie funkcje, zlokalizowany jest w centrum handlowym Sernistok. Książkomaty nigdy nie zastąpią bibliotekarza, biblioteki. Książkomaty są dedykowane osobom, które ze względów ograniczeń czasowych nie mogą skorzystać z biblioteki, a chcą czytać, dlatego też łatwiej im zamówić książkę i odebrać ją w dowolnym dla siebie czasie. Biblioteka nasza czynna jest od poniedziałku do soboty w określonych godzinach, natomiast książkomat jest czynny 24 godziny na dobę w ciągu całego tygodnia. To umożliwia osobom, tak jak powiedziałam, które nie mogą skorzystać w określonym czasie odbiór książki i czytania. I w jaki sposób to się odbywa? Oczywiście trzeba być czytelnikiem Księżnicy Beskidzkiej, mieć kartę biblioteczną. Książkomat jest urządzeniem bardzo intuicyjnym. Należy, żeby wypożyczyć książkę, należy wejść na konto biblioteki. W zakładce katalog można wybrać sobie dowolną książkę. Jeżeli jest ona dostępna, można ją wypożyczyć. Następnie trafia do książkomatu. Użytkownik dostaje powiadomienie, że ta książka już jest do odbioru i oczywiście w ciągu 3 dni powinien ją odebrać. Jeżeli nie odbierze w ciągu 3 dni, wówczas ona jest ściągana z jego konta i trafia z powrotem na półkę. Drugi książkomat, czy też mikrobiblioteka, bo to urządzenie też pełni taką funkcję, zlokalizowany jest, tak jak powiedziałam, na Sarnim Stoku. Na czym polega mikrobiblioteka? Mikrobiblioteka to są książki, które są widoczne w każdej dedykowanej półce. Wtedy może ją czytelnik sobie wypożyczyć sam, jeżeli któryś z tytułów będzie mu odpowiadał, nie musi wchodzić na konto, nie musi rezerwować tej książki, tylko ją od razu wypożycza. Natomiast część tego urządzenia pełni rolę zwykłego książkomatu, czyli każdy, kto zamówi sobie książkę, ma ją do odebrania.
4: Jak do tej pory sprawdza się takie rozwiązanie? Jest zainteresowanie czytelników?
11: Tak, przez miesiąc z tego urządzenia skorzystało około 250 czytelników. Wypożyczonych zostało około 800 tytułów, więc myślę, że jak na początek, to te liczby naprawdę robią wrażenie.
4: Są plany na postawienie większej ilości książkomatów w innych częściach miasta?
11: Tak, my chcemy, żeby książkomaty były w tych częściach miasta, gdzie utrudniony jest dostęp do biblioteki, chociaż nasza sieć, i na to pragnę zwrócić uwagę, jest bardzo dobrze zlokalizowana. Mamy 17 placówek filialnych praktycznie w każdej dzielnicy miasta, więc czytelnicy, wszystkie osoby, które chcą czytać, mogą korzystać bez ograniczeń. Natomiast mamy jeden taki punkt, gdzie właściwie dostęp do biblioteki jest ograniczony. to jest dzielnica Stare Bielsko i tam jeszcze chcielibyśmy zlokalizować, czy też postawić jeden książkomat.
8: Ale co to znaczy, że tam jest ograniczony dostęp?
11: Dzielnica Stare Bielsko jest bardzo rozległa. Nasza biblioteka, nasza filia znajduje się przy ulicy Sobieskiego. Natomiast cała druga część Starego Bielska, zlokalizowana po drugiej stronie ulicy, niestety nie ma placówki.
8: Czy to jest rozwiązanie, które przyszło do nas z innych miast w Polsce?
11: Na pewno książkomaty w tej chwili są już w miastach Polski bardzo popularne. Chcemy się rozwijać, dążymy do tego, żeby biblioteka mogła mieć różne formy udostępniania zbiorów i dlatego też złożyliśmy do ministerstwa grant, otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura Kultury i dzięki temu te dwa książkomaty mogły być zainstalowane również w naszym mieście.
8: Ale praca bibliotekarza nie jest zagrożona przez to urządzenie?
11: Absolutnie nie. Żeby książka trafiła do książkomatu, musi być bibliotekarz, musi być procedura wypożyczenia książki, tak jak to obowiązuje w bibliotece. Natomiast jedyną różnicą jest to, że nie ma bezpośredniego kontaktu z bibliotekarzem, który na pewno jest nieoceniony i z tego absolutnie nigdy nie będziemy rezygnować. Biblioteka jest tą instytucją, która integruje społeczeństwo poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń, ale też spotkań. To właśnie w bibliotece można się spotkać nie tylko z ciekawymi ludźmi, ale również z sobą, z bibliotekarzem, porozmawiać, wymienić swoje jakieś opinie, zdania, podzielić się swoimi uwagami i to buduje i to integruje tą lokalną społeczność wokół biblioteki.
4: O książkomatach rozmawiam z dyrektor Książnicy Beskidzkiej Katarzyną Ruchałą. Pytanie, jak bibliotekarze czują się w obliczu tych nowych zmian?
12: Patrycja Dziech, jestem bibliotekarzem systemowym w Książnicy Beskidzkiej.
8: Jak z perspektywy bibliotekarzy wygląda to wdrożenie książkomatów w bibliotece?
12: Jak każde wdrożenie nowego sprzętu spowodowało to bardzo dużo stresu, ale na szczęście okazało się, że jest to zupełnie niepotrzebne. Książkomaty są bardzo intuicyjne, okazały się bardzo proste w obsłudze i bardzo ułatwiają nam pracę. Wiadomo, nie możemy być otwarci 24 godziny na dobę dla czytelników, dlatego książkomat jest doskonałym przedłużeniem naszej działalności.
8: Czyli nie ma obawy, że maszyna gdzieś wygryzie człowieka z tej roboty?
12: Nie, absolutnie nie. To tak jak ze sztuczną inteligencją, to tylko pomoc, ale dalej najważniejszy pozostaje człowiek.
4: Wracamy do rozmowy z panią dyrektor Książnicy Beskidzkiej Katarzyną Ruchałą. W najbliższych tygodniach czeka nas kilka ciekawych wydarzeń w bibliotece.
8: O te wydarzenia w bibliotece chciałem też zapytać, co nas jeszcze czeka w Książnicy do końca tego roku?
11: W Książnicy jeszcze bardzo wiele wydarzeń przed nami, ale chciałam tutaj wspomnieć o dwóch wydarzeniach. Pierwsze z nich to jest, odbędzie się 3 października w godzinach 17 do 24, to jest noc w bibliotece. Przygotowaliśmy na tę okazję bardzo wiele wydarzeń, bardzo dużo warsztatów, z których mieszkańcy będą mogli korzystać. Oczywiście, jak tylko ogłosiliśmy program, to zapisy na warsztaty odbywały się błyskawicznie. W związku z tym już na ten moment niestety te miejsca się wyczerpały, ale w programie również jest spotkanie autorskie dla dzieci. Warsztaty, które zaproponowaliśmy, a które cieszą się tak ogromnym zainteresowaniem, są przeróżne. Są warsztaty naukowe, są warsztaty wykonywania wianków z kwiatów żywych, są warsztaty wykonywania biżuterii ze srebra, także ten program naprawdę jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący i gdybyśmy mogli zrobić jeszcze więcej, to na pewno byśmy to zrobili. Kolejnym wydarzeniem, do którego się przygotowujemy, to to jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Z tej okazji przygotowaliśmy tutaj wystawę sensoryczną wspólnie z Felicitas. Na pewno ta wystawa będzie niezwykle interesująca i zapraszam absolutnie wszystkich do jej zwiedzenia, bo to jest wystawa, tak jak powiedziałam, sensoryczna, w związku z czym będzie można dotknąć, będzie można poczuć. Wystawa ma trzy takie bloki. Pierwszy blok to są smaki, drugi blok to jest mały książę, trzeci blok to jest superbohater, a wszystko to będzie wokół człowieka i jego zdrowia psychicznego. Natomiast 10 w sobotę będzie tutaj wydarzenie, pokaz mody przygotowany przez projektantkę panią Drabczyńską, ale w tym pokazie oprócz zawodowych modelek udział wezmą również osoby z niepełnosprawnościami. Więc myślę, że to na pewno będzie ciekawe, inspirujące wydarzenie. 10 października w Książnicy Beskidzkiej przy ulicy Juliusza Słowackiego 17a o godzinie 17.
4: Mówiła dyrektor Książnicy Beskidzkiej Katarzyna Ruchała. Z biblioteki przejdziemy na boisko, konkretnie na stadion, i to nie byle jaki, bo obiekt z bardzo długą historią. Chodzi oczywiście o stadion na Górce.
13: Marcin Zaremski, kierownik działu organizacji imprez Bielsko-Białskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
14: Stadion na Górce to już 115 lat. W tym tygodniu obchodzimy jubileusz. Powiedz mi, co z tej okazji będzie się tam działo?
13: Najstarszy działający piłkarski obiekt w Polsce. To jest pewien ewenement, którym warto się chwalić, dlatego też nie chcieliśmy przejść obojętnie obok jubileuszu 115-lecia. No i tak trochę tematycznie, jako że ten obiekt wychował wiele pokoleń piłkarskich, chcieliśmy też zaprosić przedstawicieli, wychowanków, te osoby, które na tym obiekcie grały przez lata. Zorganizowaliśmy tam 11 Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej Old Boyów w piłce nożnej. Organizowane będzie kilka spotkań. Zaprosiliśmy 6 drużyn tutaj lokalnych z regionu do uczestnictwa w zawodach. Jest to fajna też okazja, żeby spotkać, co by nie było, legendy lokalnej piłki. Kto kibicuje, kto żyje tą piłką bielską, ten na pewno będzie znał poszczególne postaci z każdej drużyny. Bielskie Orły, Rekord, BKS, Podbeskidzie oczywiście. Nawet powiedziałbym, ośmielę się użyć słowa, gwiazdy lokalnej piłki tam na pewno będą. Całą imprezę poprzedzi taka krótka historia Górki, opowiedziana przez tutaj naszego historyka, pana Jacka Kachela. On jest również autorem broszury takiej jubileuszowej, która została wydana z okazji jubileuszu. Jest to w ramach memoriału doktora Stanisława Wojtulewskiego. Impreza cykliczna, ale w tym roku jako roku jubileuszowym, no to ściągnęliśmy to wydarzenie na stadion na Górce, tak żeby uczcić obchody.
14: Jakbyś mógł przybliżyć postać doktora tak pokrótce?
13: O, ciekawe pytanie. Poznałem go jako kibica Podbeskidzia, ale też jako człowieka bardzo zaangażowanego w sport, bardzo, bardzo szeroko. Zajmował się medycyną, ale jego pasją był sport, była piłka nożna. Nie tylko, bo siatkówka, jest autorem książek o sporcie w Bielsku Białej, ale i w Białymstoku, jego rodzinnym mieście. No na pewno bardzo, bardzo tutaj znacząca postać dla bielskiego sportu i miło, że ta pamięć o nim jest honorowana w postaci memoriału.
14: Czyli możemy się w najbliższą niedzielę wybrać na ten mecz, na stadion na Górce. Czy coś jeszcze ciekawego nas czeka w tym roku w ramach Bebusiru? Bo teraz jest taki moment, już skończyło się lato, ale jeszcze nie mamy tych zimowych sportów u siebie, więc pytanie, co w tym momencie dzieje się w mieście?
13: To na pewno już za tydzień serdecznie zapraszam na bielski rodzinny rajd rowerowy, ponieważ włączyliśmy się w organizację tego wydarzenia. Trasa, myślę, że znana i lubiana z Bielska Białej, z Placu Wojska Polskiego oczywiście do Pisarzowic. Tam czeka nas piknik i powrót do Bielska. Tam będzie meta rajdu i tradycyjne rozstrzygnięcia rozmaitych konkursów. I jeszcze będziemy, pomimo że powiedzmy wchodzimy rzeczywiście w ten sezon jesienny, no to nie zwalniamy tempa, bo jeszcze przed nami na pewno bieg górski Dębowiec Nocna Pętla 17 października. Bieg ze startem pod Dębowcem z metą przy schronisku, przy gospodzie Dębowiec 520. Fajne wydarzenie, myślę, takie kończące sezon biegowy, ten główny sezon biegowy, tak powiem, w Bielsku Białej, w regionie. A jeszcze później w listopadzie robimy jeden bieg razem ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Hałcnowa. Hałcnowski Bieg o Wolność, druga edycja. W tamtym roku świetnie ta impreza wypaliła, ponieważ przyszło pierwszej edycji przyszło 450, około 500 osób, zarówno na bieg rodzinny, jednokilometrowy, jak i bieg główny, pięciokilometrowy. W tym roku pracujemy już nad tym wydarzeniem i chcemy je troszkę sprofesjonalizować, troszeczkę je usprawnić, ulepszyć i myślę, że to będzie fajne wydarzenie nie tylko dla mieszkańców Hałcnowa, choć oczywiście to jest takie święto dzielnicy, ale dla wszystkich mieszkańców Bielska-Białej i okolic. To wydarzenie planowane jest na dzień 8 listopada.
4: Mówił Marcin Zaremski, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn. Kawiarnia znana popularnie jako Patria dawniej nazywała się Kawiarnią Europejską. Jej założycielem był Karl Allegri, postać dzisiaj troszkę zapomniana, ale mająca duży wpływ na historię Bielska-Białej. Dzisiaj z moim gościem Andrzejem Czauderną z Bielsko-Bielskiego Towarzystwa Historycznego rozmawiamy o Karlu Allegri przez pryzmat jego innych działalności poza kawiarnią.
14: Też tutaj Karl Allegri zostawił więcej śladów po sobie. Jest też w pewien sposób związane z katedrą Świętego Mikołaja w Bielsku-Białej.
15: Tak, to się zgadza i jest bardzo związany, można by powiedzieć, ponieważ Karol Allegri był katolikiem i jego działalność na tym polu była, no, można powiedzieć, bardzo, bardzo intensywna. Działał przy parafii, wtedy proboszczem parafii Świętego Mikołaja był ksiądz Józef Bulawski i to była postać też nieprzeciętna, chyba niedoceniana i zapomniana w Bielsku. Natomiast to on zaktywizował wiele działalności w parafii Świętego Mikołaja, między innymi Bielzer Katholikenverein, czyli Towarzystwo Katolickie w Bielsku, też bardzo wtedy mocno zaczyna działać. W jego składzie oczywiście też Karl Allegri, czyli był aktywnym parafianinem, należał do tych, którzy nadawali ton temu działalności tego towarzystwa. Z tego katolickiego towarzystwa wyłania się z biegiem czasu za inicjatywą w 1897 roku zainicjowane, zdaje się, przez Karla Jankowskiego, zostaje zainicjowana zbiórka funduszy na budowę nowego kościoła w Bielsku. No, kościół wydawał się wtedy za mały już i zaczęto myśleć o tym, żeby wybudować nowy kościół. Takie pomysły były, to ten temat toczy się przez długi czas i ta zbiórka inicjuje powstanie de facto Towarzystwa Budowy Kościoła Parafialnego w Bielsku. Tak mniej więcej to stowarzyszenie się nazywało. I w jego skład jego członków założycieli wchodzi między innymi Karl Allegri. Warunkiem jak gdyby przystąpienia do tego towarzystwa jako założyciele było wpłacenie kwoty minimum 100 florenów. To była niebagatelna kwota i to na pewno nie każdy sobie na to mógł pozwolić, nie każdy chciał to zrobić, ale on znajduje się w tym gronie tych kilkunastu czy 20 osób, które właśnie są założycielami tego stowarzyszenia. Pomysł był, ale realizacja jego trwała następne lata. Zbierano fundusze, no, systematycznie, regularnie tych funduszy było coraz więcej. De facto do materializacji jak gdyby tego pomysłu dochodzi dopiero w roku 1907, zdaje się, kiedy proboszcz podejmuje decyzję nie o budowie nowego kościoła, bo do tej pory raczej o tym myślano, tylko na rozbudowie kościoła Świętego Mikołaja. Efekt tego widzimy do dnia dzisiejszego w postaci wielkiej wieży, rozbudowanej bryły kościoła. To nasza bielska katedra tak wygląda. No i co ciekawe, właśnie ta działalność tego komitetu została w momencie oddawania budowli w 1910 roku upamiętniona dwoma płytami. Jedna to była taka płyta, one się znajdowały zaraz przy wejściu do kościoła po prawej i po lewej stronie, tam gdzie w tej chwili są puste wnęki. I jedna to była dla tych wszystkich oficjeli typu cesarz, papież i tak dalej, cała wierchuszka. Natomiast druga tablica upamiętniała osoby z komitetu właśnie budowy kościoła parafialnego, które w jego skład wchodziły i tam były one wymienione z imienia, nazwiska. Szczególnie byli właśnie ci członkowie wymienieni, wśród nich Karl Allegri, oraz byli wymienieni też wszyscy ludzie, którzy złożyli datki na budowę tego kościoła, więc zostali faktycznie wszyscy upamiętnieni. No, te tablice zniknęły jeszcze przed II wojną światową i wtedy na fali polonizacji wszystkiego, co w Bielsku się dało spolonizować pod, pozorem malowania ścian zostały zdjęte, już nigdy nie wróciły na swoje miejsce. Ale to był taki trwały ślad i trwałe upamiętnienie działalności tych ludzi, którzy przyczynili się do powstania takiego kościoła, którym dzisiaj się chlubimy w zasadzie. To też jest ciekawa sytuacja, bo mówimy dzisiaj o Karlu Allegrim, ale on nie był przecież ani jedyny, ani najwybitniejszy, ani najzamożniejszy. To był cały zespół ludzi, którzy współdziałali. Wszystko to odbywało się we współpracy. To jest tak, że fabrykanci mieli pieniądze. Miasto też było bogate i miasto było też mecenasem pewnych przedsięwzięć. Mówię teraz o teatrze. A cała masa ludzi wspólnie robiła. Każdy dawał to, co potrafił najlepiej. No, żeby wymienić tych najbliższych, którzy z Karlem Allegrim współpracowali, no to i na pewno działali razem w stowarzyszeniu, ale i też organizowali inne przedsięwzięcia, no to choćby Andras Walczok, z którym razem należeli do tego stowarzyszenia. Walczok był przecież, firma Walczoka była wykonawcą prac przy Kościele Świętego Mikołaja, ale sam Andras Walczok był projektantem i budowniczym kamienicy, w której Karl Allegri zamieszkał w 1895 roku. Jak widać, po 9 latach dorobił się na kawiarni takich pieniędzy, że był w stanie sobie postawić, no nie śmiem, nie mam wątpliwości, że piękną, jedną pewnie z najładniejszych kamienic w Bielsku, a jest to kamienica na placu Żwirki i Wigury, która góruje nad tym placem i jest jego niewątpliwą ozdobą i jest w stylu, który w Bielsku nie jest popularny, nie jest częsty, a jest bardzo spektakularny, jeżeli chodzi o formy i o wizualizację. Także no, zresztą a propos tej kamienicy, to prasa w momencie jej oddania do użytku i zamieszkania też bardzo entuzjastyczne recenzje, czy te opisy tej kamienicy zamieściła, wymieniając wszystkie udogodnienia, które tam były, łącznie z interkomem, z pralnią i z innymi na tamte czasy udogodnieniami, które sobie mógł zafundować bogaty właściciel. No i kończąc ten artykuł, zaznaczono, że to jest kolejna zasługa Karla Allegriego w rozwoju architektury miasta Bielska. Także nawet na tym polu odcisnął swój ślad, można by w ten sposób powiedzieć.
4: Moim gościem jest Andrzej Czałderna z Bielsko-Bielskiego Towarzystwa Historycznego. Porozmawiamy o postaci Karla Allegri. To człowiek dzisiaj trochę zapomniany, ale mający duży wpływ na historię Bielska-Białej.
15: Jeszcze może nawiązując do wątku teatralnego, bo mówiłem o tym, jak on był zaangażowany w powstanie teatru jako budynku, jako instytucji teatru. Natomiast myślę, że to, co było początkiem jego działalności w czasach wiedeńskich, tak je nazwę, czyli działalność sceniczna, przełożyło się w inny sposób. On, będąc w Bielsku, tylko jedyny raz wystąpił na zawodowej scenie teatralnej, na scenie teatru bielskiego. To było z okazji takiego jubileuszu iluźlecia pracy scenicznej pani Sophie Miller, aktorki, która wtedy tutaj występowała. Oni się znali jeszcze z czasów wiedeńskich, razem tam występowali w przedstawieniach. Dlatego on, jak gdyby w ramach gestu dla niej, przedstawienie, które wtedy w teatrze się odbywało, zagrał jedną z ról i to było jego takie wystąpienie. Natomiast on w życiu teatralnym Bielska brał udział w bardzo specyficzny i w troszkę inny sposób. Otóż, tak jak wspomniałem, nawiązywał współpracę z towarzystwami katolickimi. Jednym z takich stowarzyszeń było Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, które działało w Bielsku od 1888 roku bodajże. I pewnie on był w tym stowarzyszeniu doradcą. Nie był członkiem, tylko był doradcą. Takie wymogi były statutowe, zdaje się. Razem z księdzem Bulowskim byli doradcami. I pewnie w porozumieniu z tymi paniami oraz

i tak dalej, więc obsada była zbierana z amatorów, natomiast Karl Allegri zajmował się wszystkimi scenicznymi przygotowaniami. Komponentem do tego było opracowanie muzyczne. I tu pojawia się kolejna ciekawa osoba związana z teatrem i z katedrą między innymi. Też znali się panowie bardzo dobrze, razem współdziałali. To był Wacław Wlastimil Hasman. Człowiek też nieprzeciętny. On został w 1889 wyłoniony w konkursie 10 kandydatów było bodajże i on został wyłoniony jako organista nowy do bielskiego kościoła parafialnego. To była nieprzeciętna postać. On był Czechem i dla kultury muzycznej Czech też zrobił sporo, ale kariera i zarobki robiły swoje i w Bielsku, tym niemieckojęzycznym Bielsku, znalazł dobre zatrudnienie, dobrą pracę. Oprócz tego, że był organistą, kierował chórem, ale był też założycielem i dyrygentem orkiestry miejskiej, która wtedy powstała. To mi od razu przywodzi na myśl obecnie funkcjonującą orkiestrę teatralną La Nostra Banda, prawda? Ona oczywiście jest bytem samoistnym, powstałym nie tak dawno, ale tradycje orkiestry miejskiej funkcjonującej przy teatrze, bo nie wiem, ta orkiestra miejska była bezpośrednio związana z powstaniem teatru, ona zapewniała oprawę muzyczną wszystkich spektakli, nastąpił właśnie w 1890 roku i od tamtego czasu są tradycje takiej orkiestry, prawda? I ten Wacław Wlastimil Hasman razem z Allegrim angażują się w działalność tego teatru amatorskiego. To następuje mniej więcej w roku, na dobrą sprawę w 1895 roku. Przez kolejne 5 lat ta działalność rozwija się na ogromną skalę. Początkowo to jest kilka przedstawień. Po sezonie teatralnym oni dostają udostępnione miasto, miasto udostępnia im salę teatralną na te występy. No i wiadomo, jeżeli to występują amatorzy z miasta, widownia na pewno przyjdzie, bo przecież tam można zobaczyć swoją, nie wiem, mamę, córkę, ojca, więc widownia dopisuje, cieszy się to ogromnym powodzeniem. Oczywiście pieniądze zdobywane tym sposobem, ponieważ te stowarzyszenia to były stowarzyszenia charytatywne, ich celem było zbieranie pieniędzy na opiekę nad sierotami, docelowo budowa sierocińców i wszelakiego typu pomoc osobom ubogim i potrzebującym. No więc z początkowych paru przedstawień za parę lat w roku 1898 robi się naprawdę, wystawiają wtedy 9 różnych przedstawień, to są operetki, komedie, farsy, przedstawienia różnego rodzaju na bardzo dobrym poziomie, ambitne, nie jest to amatorszczyzna, pomimo że są to amatorzy, tylko jest to naprawdę robione przez Allegriego, który znał się na tym rzemiośle teatralnym bardzo dobrze, robione na wysokim poziomie. Możliwe, że ten sukces jest zarzewiem porażki, bo koszty, które są generowane przez tak dobrze przygotowane przedstawienia, zjadają większość tych zysków. Z biegiem czasu ta działalność jest bardzo spektakularna i owocna, natomiast główny cel, czyli zbieranie pieniędzy, jak gdyby nie przynosi oczekiwanych efektów. Ale takim jak gdyby kwintesencją tej działalności na polu amatorskim Allegriego jest wystawienie chyba 2 takich spektakularnych przedstawień. To były tak zwane żywe obrazy, czyli angażowane do tego były osoby, które odgrywały na scenie statyczną scenę przedstawiającą jakieś tam wydarzenie albo jakąś okoliczność. I w międzyczasie była do tego oprawa muzyczna, było to przeplatane jakimiś dialogami czy kwestiami opisowymi i dwoma takimi najbardziej spektakularnymi w jego wykonaniu i tych teatrów amatorskich przedstawieniami są jedno na 50-lecie rządów cesarza Franciszka Józefa, przedstawienie Unser Kaiser, taki przegląd życia Franciszka Józefa i do tego przedstawienie jest zatrudnionych około 200 ludzi, także spektakularne. Kilka takich występów dają, spotyka się to z ogromnym aplauzem, a drugim w roku 1900 przy okazji odsłonięcia pomnika Marcina Lutra na bielskim Syjonie jest wystawiane takie przedstawienie, też kilka scen Luther Hansa Heringa, niemieckiego autora i tam również, z tym, że tam już sama parafia ewangelicka dostarcza jak gdyby zasobów ludzkich, a Allegri jest reżyserem tegoż przedstawienia. Jak na tej podstawie widzimy i na podstawie tego, co powiedziałem, że on działał z różnymi stowarzyszeniami i na rzecz różnych organizacji, nie tylko katolickich, ale i ewangelickich, i izraelickich, kwestie religijne, pomimo że był zaangażowanym w katolicką działalność,

0: w Bielsku kwestie religijne nie stanowiły dla niego jakiegoś problemu, wręcz odwrotnie, chętnie przystawał na propozycje organizacji tego typu wydarzeń i to świadczy o tym, że to środowisko, które kształtowało to Bielsko, wtedy było bardzo liberalne. No, liberalne było pod względem religijnym, może mniej liberalne było pod względem narodowym i jak gdyby obracało się to wszystko w kręgu kultury niemieckiej, no ale takie było po prostu wtedy Bielsko.
1: O ważnej dla historii bielsko-białej postaci, czyli o Karlu Allegrim, rozmawiałem z Andrzejem Czałderną z Bielsko-Bielskiego Towarzystwa Historycznego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cezerski, zapraszam na magazyn. Żywiecka Fundacja Rozwoju to fundacja, która działa na rzecz mieszkańców Żywca i Żywiecczyzny. Ich zakres działań jest bardzo szeroki, ale my porozmawiamy dzisiaj o programie Pomarańczowa Energia Stop Osamotnieniu Dzieci. To program, który porusza problemy zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Co roku w październiku Pomarańczowa Energia ma swoje święto. W tym roku odbędzie się ono 4 października.
3: Anna Jafernik, Żywiecka Fundacja Rozwoju.
4: I Agata Wojtyła, Żywiecka Fundacja Rozwoju.
1: Jakbyśmy mogli wyjaśnić, na czym polega Pomarańczowa Energia, bo myślę, że nie wszyscy słuchacze są zaznajomieni z tą nazwą.
3: Pomarańczowa Energia to nic innego jak program. Cały się nazywa Pomarańczowa Energia z osamotnieniem dzieci i jak sama nazwa wskazuje, jest to program, dzięki któremu chcemy wspierać dzieci w kryzysie psychologicznym. Robimy to za pośrednictwem różnych form i aktywności, które wytypowaliśmy jako priorytetowe.
4: Już od praktycznie 2023 roku jesteśmy w dwóch środowiskach na terenie Żywca, gdzie realizujemy zajęcia podwórkowe, tak zwane street working, a jedną z takich naszych bardzo ważnych form wsparcia, którą realizujemy tutaj w budynku Żywieckiej Fundacji Rozwoju, to, że prowadzimy interwencyjne wsparcie psychologiczne, gdzie każdy młody człowiek z powiatu żywieckiego może zwrócić się o pomoc i skorzystać z takiej szybkiej, bezpłatnej konsultacji psychologicznej. Do tego realizujemy grupę wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz prowadzimy warsztaty profilaktyczne w szkołach, ale nie tylko, dla dzieci i młodzieży oraz też warsztaty kompetencji rodzicielskich dla rodziców.
1: I to są działania, które robicie w ciągu roku. Przez cały rok one służą mieszkańcom Żywca, Żywiecczyzny. A co czeka nas 4 października w ramach Święta Pomarańczowej Energii?
4: Ja jeszcze tylko dodam, że ten program Pomarańczowa Energia Stop Osamotnieniu Dzieci realizujemy również z darów i z tego, co pozyskujemy, żeby ten program mógł działać. Dlatego już po raz piąty będziemy 4 października na rynku, gdzie będziemy robić duży event, dużą imprezę, Święto Pomarańczowej Energii połączonej właśnie z Powiatowym Dniem Zdrowia Psychicznego.
3: Dokładnie tak. Jak zaczynaliśmy, to po prostu chcieliśmy zwrócić uwagę na ten problem, który był bardzo mało uświadomiony w przestrzeni takiej medialnej, ale też w świadomości osób głównie dorosłych. I stąd to Święto Pomarańczowej Energii z jednej strony ma taki wymiar podnoszenia świadomości i mówienia o tym, że proszenie o pomoc psychologiczną to żaden wstyd. To jest po prostu dbanie o swoje zdrowie, w tym wypadku psychiczne, ale też jest to wydarzenie, które ma charakter, tak jak już Agata wspomniała, fundraisingowy i dzięki darowiznom jesteśmy w stanie cyklicznie i regularnie działać przez cały rok, bo też oczywiście próbujemy pozyskiwać dotacje. A 4 października będzie się działo dużo. Będzie przede wszystkim kilka stref, które właśnie mają służyć takiemu dobrostanowi osoby, czyli będzie strefa zdrowia. Tam będzie można spotkać różnego rodzaju specjalistów.
4: Instytucje, organizacje.
3: Dokładnie, które na co dzień stoją za tą bezpośrednią pomocą psychologiczną. Będzie można z tymi osobami na żywo porozmawiać. Będzie można nawet odbyć takie konsultacje dla rodziców w takim wyodrębnionym miejscu, spokojnym, z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Będzie można się doradzić specjalistek. Natomiast oprócz tej strefy zdrowia będzie strefa chillu, bo wiadomo, w życiu też trzeba odpoczywać. Będzie strefa gastro. Wiadomo, dobre zdrowie to też dbanie o zdrowe posiłki. I będzie też strefa animacji i edukacji. I tu może Agata powie, co w strefie animacji i edukacji.
4: strefa animacji i edukacji będzie bardzo duża i bardzo szeroka. Będzie każdy mógł znaleźć jakąś rozrywkę dla siebie. Będzie ścianka wspinaczkowa, będzie oczywiście dmuchaniec, będzie fotobudka 360, będą na przykład warsztaty z robienia korali, warsztaty z filcowania, z warkoczyków.
3: Będzie można użyć też wiertarki podczas warsztatów takich
4: recyklingowych,
3: takich, w których będzie można zrobić sobie coś własnoręcznie przy użyciu różnego rodzaju narzędzi.
4: Będzie coś nowego zupełnie i myślę, tego nie ma nigdzie, rysobudka, czyli będzie można usiąść z kimś, porozmawiać, a za ten czas ktoś zrobi portret, więc coś zupełnie innego. Całe to święto w ogóle w tym roku jest pod hasłem budujemy relacje i właśnie o to nam chodzi, żeby cała rodzina przyszła na to święto, spędziły razem czas, dobrze się bawiły, ale też zadbały zdrowie psychiczne i swój dobrostan.
3: Albo przynajmniej wiedziały, gdzie takiej pomocy szukać w razie takich sytuacji i udostępniać te informacje dalej. Natomiast całym tym wydarzeniu, bo wiadomo, że różnie ładujemy swoje zdrowie psychiczne, czasami właśnie poprzez sztukę, to oprócz tych rzeczy związanych ze sztuką, na które będziemy w czasie Święta Pomarańczowej Energii zapraszać, czyli na wystawę Artyści dla Święta Pomarańczowej Energii, to na samym święcie też tych artystów nie zabraknie, tym razem w wersji muzycznej. Od godziny 12 jest rozpoczęcie, takie oficjalne Święta Pomarańczowej Energii, od godziny 10 już się dzieją animacje i o godzinie 12:30 tradycyjnie, niezmiennie, już od samego początku zespół regionalny Grojcowianie i dzieciaki ze szkoły podstawowej nr 1 w Żywcu. Później orkiestra Heligonkowa.
4: 30 młodych ludzi
3: młodych
4: z heligonkami.
3: Z talentem muzycznym wystąpi na scenie, więc myślę, że to będzie potęga. Następnie uzdolniona młodzież z Instytutu Rozwoju Artystycznego, też niezmiennie z nami od pierwszej pomarańczowej energii. Bardzo dęty i rytmiczny zespół Dajcie Spokój o godzinie 14:30. O godzinie 15:30 zapraszamy na koncert w spokojniejszych rytmach Robert Wiewióra, a na sam koniec pomarańczowej energii. Pomarańczowa energia ma taki znak bębnowy, rytmiczny i musi być głośno. Zespół The Caribbean Soul i Szkoła Tańca Swing w bardzo takich rytmach karaibskich,
4: kubańskich,
3: tak, można by tak powiedzieć. I tym zakończymy pomarańczową energię, ale wszystkich też zapraszamy o godzinie 15, gdzie będzie można tradycyjnie zatańczyć wspólną Belgijkę na rynku, będzie można z nami pobyć, będzie można wziąć udział w różnego rodzaju licytacjach, loterii i innych konkursach.
4: Tak, podczas całego Święta Pomarańczowej Energii będziemy mogli spotkać wolontariuszy na rynku z puszkami, które gdzieś będą zasilać cały ten program później.
3: Tak, naszych wolontariuszy można poznać po właśnie takich pomarańczowych identyfikatorach, wydawanych właśnie przez organizatora.
1: Tak, właśnie o wolontariuszy też chciałem zapytać, czy jeszcze można dołączać do wolontariatu, żeby wesprzeć wydarzenie?
4: Tak, jak najbardziej. Cały czas zachęcamy wolontariuszy, którzy chcą dołączyć się do pomarańczowej energii. Nie tylko w ramach święta, ale te wszystkie wydarzenia, które skupiają się koło tego programu, będą trwały właściwie całą jesień, więc zgłaszać się można, zarówno żeby kwestować na rynkach miasta 4 października, czy też wspierać nas organizacyjnie i różnymi swoimi umiejętnościami, więc do tego zachęcamy. Można się do nas odzywać bezpośrednio w mediach społecznościowych, czy też przez stronę mailową i zapraszamy wszystkich chętnych. Prowadzonych na grup wolontariuszy.
1: Który to już raz święto się odbywa?
3: Piąty raz. Tak.
4: Piąty raz, więc w tym roku mamy taki mały jubileusz. pierwszy, więc liczymy, że będzie energetycznie pomarańczowy. I liczymy na słońce.
3: I chciałam dodać, bo tu ważna jest rzecz o wolontariuszach, że podczas święta będą wolontariusze, którzy naprawdę są z nami od pierwszego święta pomarańczowej energii, kiedy to zaczynaliśmy od pomarańczowego pochodu ulicami miasta Żywca, bo jakby taka forma była zwrócenia uwagi na problem. To był nasz numer jeden taki cel w ogóle rozpoczęcia programu, który zaczynaliśmy bez żadnego finansowania. Po prostu chcieliśmy powiedzieć, jest taki problem, jest to problem naszej społeczności, więc wszyscy razem możemy się spotkać i pomyśleć, zanim jakieś systemowe nastąpią rozwiązanie, jak dołożyć swoją cegiełkę do rozwiązania tego akurat problemu. Z racji tego, że jakby promujemy tą odporność psychiczną też w ramach całego programu, to wszystkich serdecznie zapraszamy. W ramach tego, żeby doładować swoją odporność psychiczną, bo wiadomo, zbliża się jesień to i zima, to nie są przyjazne miesiące dla naszej odporności psychicznej, to zapraszamy na takie muzyczne
4: rozpoczęcie tej
3: rozpoczęcie sezonu pomarańczowej energii. Dzieje się to w miejscu nieoczywistym, czyli w Galerii Nowej, twoje centrum.
4: W Żywcu.
3: I tam w holu galerii będzie na Państwa czekał fortepian, będzie można przyjść zagrać, będzie można przyjść z własnym instrumentem, będzie można przyjść i zaśpiewać. Chodzi o to, żeby po prostu doładować się. Będzie można przyjść i porozmawiać z nami. Można też wrzucić taką pomarańczową karteczkę z piosenkami, które wzmacniają nas w trudnych chwilach i postaramy się, żeby któreś z tych utworów zostało wykonane na święcie pomarańczowej energii. Więc wszystkich tych, którzy lubią muzykę, muzyka im pomaga w takim codziennym życiu, zapraszamy do tego, by przyjść, posłuchać, zaśpiewać. Zapraszam. Aha, powiem kiedy. 26 września w godzinach od 11 do 16.
1: Dobrze. Jakbyśmy jeszcze mogli powiedzieć, gdzie będą się odbywać wszystkie wydarzenia w ramach Święta Pomarańczowej Energii.
4: 4 października widzimy się na rynku w Żywcu. Tam będziemy od godziny 10 do godziny 18 i tam całe Święto Pomarańczowej Energii będzie się odbywać.
3: Żeby być merytorycznie zgodnym, to również chcę zaprosić wszystkich rodziców i opiekunów na spotkanie, które odbędzie się w Beskidzkim Centrum Umiejętności 2 października o godzinie 17. Będzie spotkanie z Bolesławem Michalskim. To jest ekspert od cyberbezpieczeństwa, który posiada bardzo dużą wiedzę i umiejętności przekazywania tej wiedzy, więc myślę, że spotkanie będzie bardzo interesujące, a generalnie temat bardzo ważny, bo my często edukujemy na temat higieny cyfrowej. Bolesław Michalski jest ekspertem, który wierzy w to, że nie całkowity zakaz używania z nowych technologii, ale taki, który jest świadomy i prowadzący do samodzielności. Na to spotkanie zapraszamy 2 października o godzinie 17. Można się też zapisać przez naszą stronę internetową. Ważna dziedzina, jeżeli chodzi o dbanie o zdrowie psychiczne swoich dzieci i młodzieży.
1: Rozmawiałem z Agatą Wojtyłą i Anną Jafernik z Żywieckiej Fundacji Rozwoju. 4 października na Żywieckim Rynku odbędzie się Święto Pomarańczowej Energii. To wydarzenie poświęcone zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. A teraz przeniesiemy się do Bielska Białej na Zamek Sułkowskich, gdzie można oglądać ciekawą wystawę.
5: Cezary Kozak, Biblioteka Fachowa Muzeum Historycznego w Bielsku Białej.
1: Proszę mi powiedzieć, jaką wystawę będziemy mogli tutaj zobaczyć na Zamku Sułkowskich i jaka to okazja?
5: Okazją jest rocznica urodzin wielkiego artysty, którego przypominamy i którego nieczęsto możemy oglądać, szczególnie jego dorobek graficzny. W tym roku w maju minęła 555. rocznica urodzin Albrechta Dürera. Dlaczego rzadko możemy ją oglądać? Dlatego, że grafiki są pod szczególną ochroną ze względu na działania światła, wilgoci, temperatury. Mogą być eksponowane nie dłużej niż 3 miesiące, a grafika w dorobku Albrechta Dürera ma znaczenie ogromne. Był przede wszystkim grafikiem i przybliżył nam, przypomnę, że Dürer żył na przełomie XV-XVI wieku, przybliżył nam sztukę włoską, która znana na południu Europy. W tym samym czasie żył i tworzył Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi. Także otworzył ten renesans włoski w północnej Europie, która jeszcze była może nie w mrokach średniowiecza, ale dopiero przygotowywała się na wejście takiego pełnego światowego renesansu.
1: Kiedy, w jakich dniach, jakich datach wystawa się tutaj odbędzie?
5: Wystawa będzie trwać od września do października. Wernisaż będzie troszkę później, 10 października w sobotę. Tak czasami bywa w muzealnych tradycjach, że wystawa wisi już wcześniej, można ją spokojnie sobie obejrzeć, natomiast uroczyste otwarcie i towarzyszące temu słowo wstępu odbywa się później, w tym wypadku 10 października w sobotę bieżącego roku i wystawa eksponowana będzie do 31 października, czyli pełne 2 miesiące. Jest około 40 eksponatów, mówię około, dlatego że jeszcze jeden przybył niedawno, jeszcze jeden przybędzie za jakiś czas, to będzie 7 oryginalna praca Dürera, słynny nosorożec, który będzie wypożyczony, tak jak wszystkie oryginały z kolekcji Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, która to biblioteka naukowa posiada wspaniałe zbiory graficzne i można z niej czerpać pomysły na wystawy i na pracę. No, jest to świetny zbiór, bardzo dobra kolekcja na miarę europejską i światową.
1: Mówił Cezary Kozak z Biblioteki Fachowej Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony. Witam Was w Bielsku-Białej, która jest nie tylko polską stolicą kultury. W naszym mieście odbywa się najdłuższy festiwal technologiczny w całej Polsce. Chodzi o kolejną edycję BB Days for IT.
2: Patrycja Węgrzyn-Byrdy, Stowarzyszenie IT w Górach.
3: Która to już odsłona BB Days for IT?
2: To już 8. edycja BB Days for IT, więc od 8 lat organizujemy ten festiwal. Z kolei BBQ for IT, czyli konferencja pod chmurką, to już 11. edycja była w tym roku, więc no już sporo czasu w Bielsku te eventy się odbywają.
3: Co nas czeka jeszcze w tym roku, bo jesteśmy już w trakcie całego wydarzenia, ale wiele jeszcze punktów programu przed nami.
2: Tak, mamy już za sobą te oficjalne otwarcie i największe eventy, czyli właśnie konferencje pod chmurką i konferencje na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim. Natomiast ten festiwalowy tydzień to zawsze meetupy bielskich społeczności IT. Będziemy mieli spotkania UX-owe, będziemy mieli Her Story in IT, czyli taka kobieca perspektywa branży. Będziemy mieli wydarzenie Upgrade Your Business, o komunikacji w dobie sztucznej inteligencji. Będziemy mieli też spotkanie Bielsko AI, też o sztucznej inteligencji, no bo wiadomo, takie czasy, że ten AI jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Na zakończenie finałowy weekend hackathon, czyli 24 godziny programowania, a w międzyczasie jeszcze wydarzenia integracyjne w mniej formalny sposób, czyli regaty na Jeziorze Żywieckim, a w piątek wyjście wspólne na Kozią Górkę.
3: Coś nowego w tym roku, czy to są tylko wydarzenia, które wracają z poprzednich edycji?
2: My co roku się zastanawiamy, czy te formaty z poprzednich edycji są aktualne i część z nich tak, zwłaszcza te główne eventy, natomiast co roku też staramy się dokładać coś nowego, żeby też no, być na czasie z tymi zmianami, które też w branży się dzieją. No, w tym roku wróciliśmy po rocznej przerwie do konferencji technicznej, czyli tej dużej na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim. Powstała też nowa społeczność IT w Bielsku, więc no, też daliśmy pole do tego, żeby ich wydarzenie odbyło się w ramach festiwalu. Poza tym myślę, że pozostałe eventy to jest to, co już było, ale oczywiście też w odsłonie aktualnej i takiej, która na dany moment jest ciekawa dla branży.
3: Jacyś goście specjalni?
2: No mamy mieliśmy prelegentów na wydarzeniach z całej Polski. BBQ for IT, czyli ta konferencja pod chmurką, w tym roku Sport Edition, więc mieliśmy też gwiazdy z tego świata, na przykład znanego komentatora sportowego. Na konferencji technicznej też prelegenci przyjeżdżali do nas z całego kraju, więc to są to osoby w branży znane i w tych tematach technicznych. No też sądząc po ilości zapisanych uczestników, wydaje nam się, że to było ciekawe i fajne, że oni z nami byli. No i oczywiście nasi partnerzy honorowi, czyli Miasto Bielsko-Biała, Uniwersytet Bielsko-Bialski. W tym roku patronatem honorowym objęła nas także Krajowa Izba Elektroniki i Telekomunikacji, więc też z tego szczebla mieliśmy partnera. Więc czy przedstawiciele miasta, pan prezydent, pan rektor, no to są też osoby, które na naszych wydarzeniach bywają i za ich wsparcie, ich obecność zawsze bardzo dziękujemy.
3: Jakie jest to zainteresowanie osób z zewnątrz? Może niekoniecznie, które są w branży, ale są jakoś zainteresowane IT?
2: Właśnie wydaje mi się, że ta edycja jest taka bardzo na styku branż i tematy, które przedstawiamy, pokazują tą technologię zarówno z tego technicznego punktu widzenia, ale też osoby, które używają jej na co dzień w innych branżach, no bo branża IT tak naprawdę wpływa na każdą inną, czy każda inna jest w jakiś sposób w dzisiejszych czasach zależna od technologii. To myślę, że te osoby dużo znajdą dla siebie, bo będą wiedziały, jak wykorzystywać tą technologię w sposób efektywny i w sposób taki, żeby optymalizować swoje procesy, pracę pracowników czy funkcjonowanie organizacji.
3: W takim razie, kiedy zakończenie wydarzenia?
2: 20 września. W tym roku wystartowaliśmy 10, więc mamy aż 11 dni. Podczas otwarcia mówiłam, że już na pewno jesteśmy najdłuższym festiwalem technologicznym w Polsce, bo co roku staramy się tą agendę wydłużać. No, w tym roku aż 11 dni i kończymy standardowo hackathonem, czyli na zakończenie drużyny, które przez 24 godziny programowały rozwiązania jakichś problemów, je prezentują i to jest finał hackathonu i całego festiwalu.
3: Na hackathon przyjeżdżają drużyny z całej Polski?
2: Tak, zdecydowanie. Mamy też stałych bywalców. Zawsze przyjeżdża ktoś z Warszawy, są osoby ze Śląska. W tym roku też mamy osoby z lokalnych firm, więc towarzystwo powiedzmy mocno mieszane, ale jednak też jest to wydarzenie, które do Bielska ściąga ludzi z dalsza, czy z regionu, czy właśnie nawet z Warszawy, czy z innych regionów kraju, więc no zdecydowanie zasięg ogólnopolski.
3: I nie możemy jeszcze zdradzić, jakie zadanie czeka na uczestników hackathonu w tym roku, bo to dopiero w dzień hackathonu dowiadują się, co mają tak naprawdę do zrobienia.
2: Dokładnie tak. Różne są podejścia. My akurat robimy tak, że faktycznie drużyny w momencie rozpoczęcia wydarzenia podczas prezentacji otwierającej dowiadują się, nad jakimi tematami będą pracować, więc tak, to musi pozostać tajemnicą.
3: A co na przykład było w zeszłym roku?
2: W zeszłym roku już była sztuczna inteligencja, bo też zeszły rok był mocno już pod znakiem tych zmian w branży, które ona wywołuje, i były do zaprojektowania aplikacje, które pomagają rekruterom w pozyskiwaniu pracowników z wykorzystaniem właśnie sztucznej inteligencji, i była też temat dotyczący takiego procesu zarządczego, strategicznego w firmie właśnie, czy da się to jakoś poukładać z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
1: Mówiła Patrycja Węgrzyn-Byrdy, Stowarzyszenie IT w Górach, które organizuje festiwal BB Days for IT. Ta najdłuższa impreza technologiczna w Polsce będzie trwać jeszcze do 20 września. A teraz o wydarzeniu, które już minęło. W miasteczku ruchu drogowego przy szkole numer 28 w Bielsku-Białej odbyło się wydarzenie zatytułowane Hulaj Bezpiecznie.
4: Ja się nazywam Cięciała Ryszard, jestem z zarządu CPS Fabryka.
5: Hulaj Bezpiecznie 1.0 to jest taka akcja, którą prowadzimy już od 3 lat, ale nie w Bielsku, ale w Ustroniu. I tutaj po raz pierwszy postanowiliśmy to zrobić w Bielsku właśnie. Jest to akcja, która uświadamia młodym ludziom, czym są hulajnogi, jakie jest zagrożenie, jak w ogóle się powinno prawidłowo poruszać na drogach, na hulajnogach, rowerach, generalnie na wszystkim, czym można jeździć, czyli tutaj profilaktyka, kaski, prawda, bezpieczeństwo. Przede wszystkim nie jeździmy we dwójkę na hulajnogach, bo to jednak często bardzo się zdarza, widzimy to na różnych imprezach, które też obsługujemy. I dlatego postanowiliśmy zrobić taką akcję tutaj akurat pierwszy raz, gdzie przy współpracy właśnie z policją, przy współpracy z ratownikami medycznymi, którzy prowadzą zajęcia z ratownictwa, pokazują młodym ludziom, jak ratować życie na drogach, które to też się również zdarza, różne takie przypadki. Są i kierowcy rajdowi, którzy opowiadają o swojej pracy, czyli że można szybko jeździć, ale nie są do tego przystosowane ulice miejskie, tylko tory wyścigowe i tak dalej. Są z nami również miłośnicy zwierząt, którzy opowiadają, że nie jesteśmy jedynymi uczestnikami ruchu drogowego, że czasem jednak się zdarza, że ci najsilniejsi bracia wchodzą na tą ulicę, trzeba na nich uważać, na zwierzęta. Jest również z nami osoba, która prowadzi profilaktykę zajęć ruchowych, czyli taką zumbę, estera, która też tym młodym ludziom mówi, że ważna jest także kondycja i tak dalej. I ta akcja ma właśnie na celu jak gdyby profilaktykę młodych ludzi pod względem poruszania się właśnie w miejskiej przestrzeni, na hulajnogach, jednośladach i tak dalej, no.
3: Dzisiaj to głównie są hulajnogi elektryczne, prawda?
5: No niestety hulajnogi elektryczne, czy niestety, hulajnogi elektryczne są fajne i nie ma tutaj co demonizować hulajnóg elektrycznych, prawda? Tylko to się musi odbywać wszystko z jakimiś zasadami, z bezpieczeństwem. Właśnie to chcemy tym młodym ludziom przekazać, tak? Że no, musi być jakieś ograniczenie prędkości, prawda? Nie możemy tego ściągać, tych różnych blokad z tych hulajnóg, że musimy jeździć zgodnie z przepisami ruchu, że no jednak podstawą jest ten kask. Nie dlatego, że on jest obowiązkowy od 16 roku życia, ale tak naprawdę on jest obowiązkowy w ogóle. No nawet dorośli powinni ten kask jeździć, on ratuje życie. Często widujemy, tak jak mówiliśmy, nawet na hulajnogach osoby, które się poruszają w dwójkę, w trójkę. No jest to niezgodne, jest to niebezpieczne.
1: Mówił Ryszard Cięciała, jeden z organizatorów wydarzenia Hulaj Bezpiecznie. Na wydarzeniu pojawiło się także kilku gości.
6: Witam serdecznie, Michał Szymaniak, witam Państwa. Działamy dzisiaj wspólnie na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych na traktach komunikacyjnych, ścieżkach rowerowych, alejkach parkowych. Wydarzenie Hulaj Bezpieczne. Bardzo ważna sprawa. W dobie wielu wypadków, wielu nieodpowiedzialnych zachowań na tych traktach chcemy pokazać, że warto, trzeba dbać o bezpieczeństwo nie tylko własne, ale także innych, bo wyjeżdżając, wychodząc na drogi, nawet chodniki, bierzemy odpowiedzialność nie tylko za własne zdrowie, własne życie, ale także, a może przede wszystkim za zdrowie i życie innych użytkowników tych dróg. I czasem od nas zależy, czy ci inni użytkownicy dotrą do celu. Prowadzę prelekcje dla najmłodszych w oparciu o tematykę zwierząt na drodze, bo to też są użytkownicy dróg. Jest im coraz trudniej. Szlaki komunikacyjne coraz częściej przecinają trakty migracyjne, szlaki migracyjne, ścieżki życiowe tych zwierząt i możemy zadbać o to, żeby im w miarę możliwości nie stała się krzywda, żeby dotarły do swojego gniazda, nory, ale także w drugą stronę. Obecność zwierząt na drogach może powodować zagrożenie również dla użytkowników. warunków. Musimy wiedzieć, że te zwierzęta mogą być nieprzewidywalne, bo to są stworzenia, które nie do końca rozumieją zachowania ludzkie i nie do końca będą przewidywane właśnie na tej drodze.
3: Jakie to najczęściej zwierzęta tu możemy spotkać w regionie w takich niefortunnych sytuacjach?
6: Jeżeli chodzi o jakieś drogi, możemy spotkać sardy, możemy spotkać zające, ale należy pamiętać, że również zwykła żaba w kontakcie z oponą rowerową czy hulajnogi może powodować poślizg, który może powodować jakieś nieszczęśliwe zdarzenia. Możemy zjechać schodnika, uderzyć w kogoś, w coś, w znak, stanie się nam krzywda temu zwierzęciu, więc warto naprawdę zwolnić, uważać, przewidywać. Czasem te kilka kilometrów może uratować życie. Mamy przecież sarny. Może w każdej chwili w parku jakaś wiewiórka wyskoczyć i tak naprawdę nie trenujemy tego na co dzień i nie wiemy, czy gwałtownie zahamujemy, czy odbijemy gdzieś w prawo i doprowadzimy do jakiegoś zdarzenia. Dlatego warto mieć to na względzie, że te zwierzęta są i te kilka kilometrów może uratować życie zarówno im, jak i nam.
1: Mówił Michał Szymaniak, który działa na co dzień na rzecz przyrody w Ustroniu. Był gościem na wydarzeniu Hulaj Bezpiecznie przy Szkole Podstawowej nr 28 w Hałcnowie. Na wydarzeniu pojawili się również rajdowcy.
7: Łukasz Witek, jestem pilotem i kierowcą rajdowym.
1: Co w takim razie robisz tutaj na tym wydarzeniu dotyczącym bezpieczeństwa na hulajnogach, bezpieczeństwa ruchu drogowego tych młodych ludzi?
7: Dla nas, dla zawodników rajdowych, bezpieczeństwo, a szczególnie jakby promocja tego bezpieczeństwa wśród najmłodszych osób, zawsze leżała i leży na sercu, więc już któryś rok z rzędu bardzo chętnie uczestniczymy w tego typu spotkaniach potrzebnych i bardzo się cieszę, że właśnie to tu w Hałcnowie pod patronatem prezydenta miasta, pana Jarosława Klimaszewskiego, odbywa się właśnie takie wydarzenie. Uczymy młodzież przede wszystkim odpowiedzialności w ruchu drogowym. Z perspektywy właśnie zawodników rajdowych, którzy na co dzień ścigając się w rajdach mają do czynienia z dużymi prędkościami, ale mają też do czynienia z wszelkimi sposobami zabezpieczenia się w samochodzie rajdowym. Te zabezpieczenia z samochodów rajdowych bardzo często przenikają się do ruchu drogowego, takiego cywilnego i ich zastosowania tam są w ruchu drogowym wdrażane, więc chcemy też o tym opowiedzieć, że pasja, motorsport, prędkość, to nie jest brawura, to jest wręcz odwrotnie, to jest odpowiedzialność, przede wszystkim wielka pokora. No i oczywiście chcemy też pokazać, jakie zagrożenia niesie za sobą nieodpowiedzialność w ruchu drogowym, takim, który widzimy po prostu na co dzień. No jak wiemy, pomimo tego, że kampanii tych prospołecznych o bezpieczeństwie w ruchu drogowym jest sporo w naszym kraju, to ciągle jeszcze mamy z tym problem, w sensie jak przechodzić choćby przez prozaiczne przejście dla pieszych, jak zwracać uwagę na pieszych, jak poruszać się na wszędobylskich już teraz hulajnogach, rowerach i innych środkach, po prostu, którymi młodzież może poruszać się na co dzień.
1: Ale chyba nigdy za wiele takich przypominajek. Macie też ze sobą pojazd, żeby pokazać tutaj uczniom szkoły. Powiedz mi, co to jest za samochód?
7: Tak, mój przyjaciel Gabryś Juszczyk, który również ściga się w rajdach samochodowych, jeździ też jako samochód funkcyjny organizatorów rajdów, dbając o bezpieczeństwo, przywiózł taki kultowy model Subaru rajdowego 555, którym jeszcze kiedyś Colin McRae-Reilly ścigał się takim podobnym egzemplarzem. Chcemy pokazać właśnie młodzieży, jak wygląda samochód rajdowy z bliska, jak wyglądają te wszystkie zabezpieczenia, które w nim są, opowiedzieć też jakby o historii tego modelu, o rajdach samochodowych, no bo i na terenie Bielska też można spotkać rajd samochodowy, więc dobrze, kiedy kibicujemy bezpiecznie, jeżeli już mamy styczność z motorsportem, żebyśmy wiedzieli, jak się zachować, jakich służb słuchać, no i po prostu jak bezpiecznie choćby oglądać rajdy samochodowe.
1: Czy jak człowiek się wyjeździ na rajdach, to potem ta prędkość już tak nie kusi na normalnej drodze?
7: No to jest dość naturalne, że jakby tą adrenalinę dostarczamy sobie na zawodach rajdowych. One są też profesjonalnie przygotowane. My jesteśmy przygotowani do tych zawodów, także przygotowujemy się do tego profesjonalnie. To nie jest, tak jak mówię, brawura, to jest sport i to jeszcze bardzo, bardzo sport złożony, gdzie na wynik składa się bardzo wiele elementów. Nie mamy takiej potrzeby, żeby ścigać się w ruchu drogowym. Wręcz czasami niestety zawodnicy rajdowi no, są gdzieś trochę wrzucani do worka z tymi piratami drogowymi, których możemy gdzieś napotkać na drogach. My absolutnie do takich osób nie należymy, wręcz odwrotnie, staramy się po prostu zwracać uwagę na to, że czy tor wyścigowy, czy odcinki rajdowe to nie jest ruch publiczny. Całe szczęście w naszym kraju powstaje coraz więcej takich ośrodków, gdzie faktycznie pod okiem profesjonalistów można rozpocząć przygodę z motorsportem.
1: Mówi Łukasz Sitek, kierowca rajdowy i gość wydarzenia Hulaj Bezpiecznie, które odbyło się przy Szkole Podstawowej nr 28 w Hałcnowie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony. Witam i zapraszam serdecznie na magazyn. Bielsko-Biała jest miastem znanym w świecie fotografii. Mamy oczywiście Photo Art Festival, który co 2 lata odbywa się w mieście. Tam istotnym aspektem jest fakt, że nie ma nigdy tematu przewodniego. Tematyka fotografii, styl fotografii jest zupełnie dowolny i między innymi pojawiają się tam też fotografowie, którzy tworzą fotografię uliczną, czy tak zwane street photography. Mimo że na świecie fotografia street, fotografia uliczna jest popularnym odłamem tej sztuki, w naszym mieście jeszcze nie jest tak mocno zakorzeniona. Te nisze zauważyli moi dzisiejsi goście, którzy postanowili zorganizować Bielsko-Biała Street Photo Festival. To 3-dniowe wydarzenie, które zawiera w sobie więcej mniejszych wydarzeń, wystaw, spotkań i warsztatów. Wszystko dzieje się w ramach Polskiej Stolicy Kultury. Więcej o pomyśle i szczegółach samego wydarzenia powiedzą jego organizatorzy.
8: Cześć, ja nazywam się Michał Misiek-Baranowski, jestem współorganizatorem Bielsko-Biała Street Photo Festival.
9: Cześć, a ja się nazywam Kuba Dobek, jestem też współorganizatorem razem z Michałem Misiek-Baranowskim Bielsko-Biała Street Photo Festival.
1: Powiedzcie mi proszę, to jest pierwsza odsłona? Czy wracamy z tym wydarzeniem do miasta?
8: Tak, to jest pierwsza odsłona festiwalu. Mamy nadzieję, że będziemy wracać. I od razu myślę, że mogę powiedzieć, że planujemy rozwój w formule Biennale, czyli co 2 lata będziemy się razem z Photo Art Festiwalem tutaj zazębiać. Co jeszcze mogę powiedzieć? Pierwsza edycja, tak.
9: Pierwsza edycja, która będzie stanowiła na pewno referencję dla kolejnych edycji. Tak jak Michał wspomniał, planujemy Biennale, ponieważ mamy potężną imprezę, jaką jest Photo Art Festival. I żeby zazębić to elegancko rok na rok razem i nie wchodzić sobie w fotograficzną drogę, będziemy powtarzać to co 2 lata.
1: Jaka jest geneza wydarzenia? Skąd taki pomysł? No bo rozumiem, że to się nie zrodziło gdzieś z dnia na dzień.
9: Jeśli chodzi o genezę, to tak jak już z Michałem wcześniej wspominaliśmy w mediach naszych społecznościowych, ten pomysł zaczął się materializować tak naprawdę już w zeszłym roku podczas Photo Art Festivalu. Ines zgodziła się, dała taki kredyt zaufania fotografii ulicznej i wspólnie przemyciliśmy tam taką kolektywną, zbiorową wystawę zatytułowaną Street Corner, która miała miejsce w Patrii. No i wtedy zaczęliśmy tak rozmawiać, że fajnie byłoby zrobić takie wydarzenie cykliczne w Bielsku poświęcone stricte fotografii ulicznej. No i zaczęliśmy knuć, kombinować. Potem po nowym roku powiedzieliśmy sobie, a może byśmy zaprosili jednego fotografa, a może rozmowę o fotografii, może jakaś wystawa kolektywu. No i Michał powiedział, a może byśmy napisali do Matta Stewarta, może by przyjechał. No i powiedział, że się zgadza, no i dało nam to takiego kopniaka do tego, żeby to zrobić szerzej.
8: No tak, miało być 2-3 fotografów, może jedna wystawa, jakieś spotkanie z artystami, a tutaj niestety, my się cieszymy i przyjedzie Matt Stewart i przyjedzie zwycięzca Leica Street Photo tegorocznego Dawid Łozowicki, będzie Mikołaj Wasilewski, czyli cała Polska się zjeżdża od Gdańska po Tatry, że tak powiem, pod sam Kraków, hej. I rzeczywiście było tak, że siedzieliśmy sobie pewnego wieczoru po Photo Art Festiwalu i zaczęliśmy kminić, że to dobrze by było, jakby tą fotografię uliczną z tym streetem wyjść do ludzi, pokazać ją w szerszej perspektywie, jakby na takim wydarzeniu skupionym stricte tylko na tym street photo, gdzie nie będzie się to gubić, ginąć wśród innych gatunków fotografii, wśród innej fotografii, która często jakby dużo bardziej wybrzmiewa na imprezach, jak na przykład Photo Art, gdzie tam fotografia dokumentalna rządzi, gdzie jest dużo reportaży, gdzie jest fotografia artystyczna. No to my tutaj z Kubą postanowiliśmy jednak zrobić tak, że to fotografia uliczna, street photo, będzie grało pierwsze skrzypce, będzie tym głównym jakby wydarzeniem, a nie tłem.
9: W ubiegły piątek mieliśmy przyjemność otworzyć wystawę kolektywu Streetwise, którego współzałożycielem jest właśnie Misiek. Na jego zaproszenie też bardzo dziękuję. Mam okazję przedstawić swój tryptyk prac. Będziecie mieli okazję zobaczyć, czym tak naprawdę ta fotografia uliczna jest. Selekcja jest bardzo różnorodna. Pokazuje, czym jest tak naprawdę improwizacja w fotografii, no bo fotografia uliczna jest tak naprawdę improwizowaną fotografią. Tak jak jazz jest improwizowany, to można powiedzieć, przynajmniej ja to tak odbieram, że fotografia uliczna to jest taki jazz wśród fotografii.
1: Wspomnieliście nazwisko Matta Stewarta. Pewnie wszyscy, którzy wiedzą, kogo chodzi, są pod wrażeniem. Ja mam nadzieję, że teraz się nie narażam na ośmieszenie i dopytuję, co to za postać.
8: Wiesz co, nie narażasz się na ośmieszenie. Spoko. Matt Stewart jest, myślę, w tej chwili jednym z najbardziej znanych, rozpoznawalnych, a na pewno jednym z najciężej pracujących fotografów, jeżeli chodzi o naszą bańkę fotografii ulicznej. Jest to Brytyjczyk, który bez mała od, nie wiem, z 30 lat fotografuje Londyn. Ostatnio fotografuje Amsterdam, więc Europejczyk z bardzo ciekawym spojrzeniem, nie? On wyszukuje na ulicy bardzo fajne anegdoty. Jego fotografia jest okraszona po prostu elementem takiego humoru, który w tej codzienności nas często omija. No bo to, co Kuba wspominał o tym jazzie, to fotografia uliczna jest tą improwizacją, a Matt Stewart jest po prostu perfekcjonistą, jest absolutnym mistrzem wyłapywania anegdot i humoru w street photo. Ja tylko tak rzucę, bo zaraz po naszym festiwalu praktycznie jest tutaj festiwal wędrujący, gdzie będzie prezentowana wystawa Björk. No to słuchaj, wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że Matt Stewart jest takim Björk w świecie fotografii ulicznej.
1: Dobra, w takim razie teraz już wszystko jasno. No właśnie, fotografia uliczna, ta street fotografia, to jest coś, czym wy się stricte zajmujecie, czy to jest jakaś dodatkowa dziedzina, w której bierzecie udział?
9: Generalnie mogę powiedzieć za siebie i za Michała, no fotografia uliczna jest tym rodzajem, tym nurtem fotografii, który ujmuje nas najbardziej. No ja mogę powiedzieć, że zgoła 20-25 lat tą fotografią stricte uliczną się zajmuję. Jak zaczynałem fotografować na ulicy, jeszcze nie wiedziałem, że jest to street photo, nie było wtedy internetu, jeszcze nie było takiej nomenklatury, ale w mojej fotografii zawsze gdzieś był człowiek, zawsze te zdjęcia były w takiej tkance miejskiej, zawsze była to taka bardziej fotografia socjologiczna. Także tak, jeśli chodzi o fotografię uliczną, no to ja się z nią identyfikuję na 100%.
1: Moimi gośćmi są Michał Misiek-Baranowski i Kuba Dobek, czyli organizatorzy Bielsko-Biała Street Photo Festival. To pierwsza edycja wydarzenia w naszym mieście. Jest nadzieja, że nie ostatnia. Festiwal ma odbywać się co 2 lata, żeby zazębiał się z Photo Art Festivalem, który również odbywa się co 2 lata w Bielsku-Białej. Jednak charakterystyką Bielsko-Biała Street Photo Festivalu będzie, jak sama nazwa wskazuje, skupienie na fotografii ulicznej. Będą też jacyś twórcy lokalni tutaj z miasta czy z regionu?
8: No my będziemy. Jak Laskowik mówił w kabarecie tej, no my jesteśmy. Wiesz co, tak naprawdę, jeżeli chodzi o Bielsko, to ta fotografia uliczna bardzo raczkuje. Bardzo trudno tutaj o twórców tego nurtu. Są wspaniałe nazwiska, nie wiem, Paweł Cader, który też jest fotografem, ale też chodzi po ulicy, więc tutaj jego propsuję, ale lubię jego fotografię, gdzie rzeczywiście to się dopiero rozwija. Jakby tutaj, nie powiem, że my z Kubą jesteśmy prekursorami, bo portrety Jacka Szabli na przykład też tutaj są, stanowią absolutną taką nieodłączną część bielskiej fotografii, ale na festiwalu stricte gości z Bielska nie będzie.
1: Czyli to jest też taki sposób, żeby tą fotografię uliczną spopularyzować w mieście?
9: Tak, zdecydowanie, i właśnie dlatego będziemy mieli szeroką ofertę, że tak powiem, warsztatów, spotkań, dyskusji z naszymi gośćmi. Chcemy pokazać, że ta fotografia uliczna jest przede wszystkim dla ludzi, nie należy się jej bać, nie należy w żaden sposób piętnować i traktować pejoratywnie. Zapraszamy z tego miejsca na warsztaty z Krzyśkiem Ślęzakiem, na warsztaty z edycji, z Anetą Luberacką, z wspomnianym wcześniej przez Michała Dawidem Łozowickim. No naprawdę, śledźcie nas na naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej bbspf.pl, bo tam znajdziecie harmonogram, znajdziecie tam też opisy naszych gości. Tam jest właściwie wszystko, o czym moglibyśmy teraz z Michałem opowiadać przez godzinę, a tyle czasu na antenie na pewno nie będziemy mieli. Także zapraszamy, śledźcie nas, no i przybywajcie.
1: Chciałem jeszcze zapytać troszkę bardziej szczegółowo o program. Kiedy, gdzie, jak to wszystko ma się odbywać?
8: Słuchajcie, no to zaczynamy w piątek 18 września. Zaczynamy o godzinie 15 takim spacerem na Placu Wojska Polskiego. Tam postaramy się zaprezentować, tam będzie fotografia zwycięzców, laureatów Leica Street Photo tegorocznych, w tym zwycięska fotografia Dawida Łozowickiego. I postaramy się przez 3 godziny do godziny 18 przejść, od 15 do 18 przejść przez wszystkie wystawy, gdzie będzie można spotkać każdego z artystów przy swojej wystawie, czyli będziemy w punkcie 11, będziemy w Kubiszówce, będziemy w Domu Kultury Włókniarzy, będziemy w Regionalnym Ośrodku Kultury. Potem ten spacerze o godzinie 18 zapraszamy na wernisaż wystawy Matta Stewarta w Galerii Fotografii B&B przy ulicy Kościelnej 1. Ja dodam tylko, że jest to absolutnie polska premiera. Ta wystawa i Matt nigdy nie byli w Polsce prezentowani, więc jesteśmy tutaj absolutnie pionierami. W sobotę zaczynamy już od 10 tak naprawdę czymś, co nazwaliśmy tutaj z Kubą roboczo Street Coffee. W klubo-kawiarni Akwarium przy Bielskiej BWA będzie można spokojnie spotkać się z artystami festiwalu, porozmawiać o fotografii, porozmawiać o zdjęciach. Będzie również strefa Lajki, strefa Ricoha. Są to nasi sponsorzy, którzy przywiozą swój sprzęt i będzie można się z nimi spotkać. Będziemy też mieli spotkanie z kolektywem Streetwise. W międzyczasie, niestety, nie dało się tego zrobić inaczej, więc w międzyczasie będą się odbywały właśnie warsztaty, o których Kuba wspominał, będą się odbywały spacery z wspomnianym Krzysztofem Ślęzakiem. Będą się odbywały warsztaty fotoedycji z Anetą Luberacką. Ja tutaj tylko dodam, zrobię Anecie reklamę. Ona przez 20 lat była fotoedytorką w jednym z największych wydawnictw, także to niebywała wiedza, doświadczenie, z którego tylko należy jakby czerpać. O Streetwise powiedziałem, będzie spotkanie z Arturem Trolińskim, który jest twórcą w tym momencie już legendarnej serii Point of View na polskim YouTubie, który prezentował, niestety na razie to zarzucił, pracę polskich fotografów ulicznych. A na zakończenie dnia w sobotę zapraszamy właśnie na spotkanie z Krzysiem Ślęzakiem o 16:00. A o 18:00 na spotkanie z Gwiazdą Wieczoru, czyli z Mattem Stewartem. To wszystko się dzieje w sobotę.
10: 20 września w niedzielę o godzinie 10:00 zapraszamy na Street Coffee, podczas którego odbędzie się bardzo fajne wydarzenie, bo będzie to przegląd portfolio z kolektywem, z fotografami kolektywu Streetwise. Można przynieść swoje dyski, swoje wydruki, telefony komórkowe, no wszystkie narzędzia, które służą Wam do utrwalania chwil.
11: Dyskietki, płyty,
10: tak jest. Będziemy mieli do dyspozycji rzutnik, także nie należy się bać, każdy będzie się mógł czuć swobodnie. Nasi goście naprawdę zjedli zęby swoje na ulicy i chętnie swoją wiedzą się z Wami podzielą. O godzinie 11:00 w punkcie 11:00 zapraszamy na warsztaty street photo z Ricochem, dzień drugi. O godzinie 12:00 w klubo kawiarni Akwarium zapraszamy na spotkanie z Dawidem Łozowickim. No naprawdę jest tego sporo, także ciężko się nawet nie przejęzyczyć od czasu do czasu. O 13:30 w klubo kawiarni Akwarium spotkanie z Anetą Luberacką. O 15:00 spotkanie z Mikołajem Wasilewskim, znanym jako Niewyspany Mikołaj. Bardzo ciekawa postać. No i teraz rzecz zupełnie absolutnie premierowa, o której jeszcze nie wspominaliśmy. Będziemy mieli niespodziankę na zakończenie festiwalu. Premierowy projekt, jeszcze nie będę dokładnie zdradzał, ale około godziny 18-19, w zależności od tego, jak będzie z zaciemnieniem na zewnątrz, będzie to połączenie muzyki, połączenie boksu, połączenie przede wszystkim rytmu, improwizacji. Naprawdę to będzie ciekawa rzecz na zakończenie festiwalu, w podziękowaniu właśnie za Waszą obecność i za obecność naszych gości.
8: Ja bym tylko jeszcze dodał tak na zakończenie, że udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Będziemy musieli w ogóle to, jesteśmy częścią Polskiej Stolicy Kultury i tutaj szczególne podziękowania należą się właśnie Narodowemu Centrum Kultury, Urzędowi Miejskiemu, Bielskiemu Centrum Kultury i Punktowi 11 za wsparcie nas, bo jest to bardzo ważne, bo bez nich nie dalibyśmy rady tego zorganizować w takiej formie, jak mamy obecnie i na pewno z taką dostępnością, bo to nam był nasz cel przyświecał to od początku, że przez to, że te mamy to wsparcie, możemy wyjść do ludzi w tej bezpłatnej formule, podczas gdy wielu ludzi na przykład za warsztaty gdzieś tam są po prostu płatne, my to udostępniamy za darmo, żeby każdy mógł przyjść. Mimo że wszystkie te wydarzenia są bezpłatne, to jednak będzie trzeba zdobyć bezpłatne wejściówki. W tej chwili na stronie www.bbspf.pl i na naszych mediach społecznościowych, Instagramie oraz Facebooku możecie znaleźć linki do zapisów na te wydarzenia, gdzie te wejściówki są wymagane.
1: Moimi gośćmi był Michał Misiek-Baranowski i Kuba Dobek, czyli organizatorzy pierwszej w historii edycji Bielsko-Biała Street Photo Festival. Więcej szczegółów na mediach społecznościowych festiwalu i na stronie bbspf.pl. Wszystko odbędzie się w dniach od 18 do 20 września.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, witam, zapraszam serdecznie na magazyn. Rozmawiam dzisiaj z przedstawicielami Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku-Białej. Poruszymy dzisiaj dwa tematy i dwie propozycje stowarzyszenia. Pierwsza z nich to wprowadzenie tak zwanego biletu aglomeracyjnego.
11: Nazywam się Tymoteusz Dadok i reprezentuję ruch Dobre Miasto. Wyszliśmy z inicjatywą utworzenia jednego wspólnego biletu aglomeracyjnego obowiązującego w Bielsku Białej i całym regionie. Postulujemy, aby taki bilet funkcjonował w ramach wszystkich funkcjonujących na tym terenie przewoźników publicznych, a więc trzech przewoźników autobusowych, więc chodzi o MZK w Bielsku-Białej, PKM w Czechowicach-Dziedzicach i Komunikację Beskidzką, ale również, żeby obejmował funkcjonujących na tym terenie przewoźników kolejowych, a więc w granicach funkcjonowania tych przewoźników autobusowych, żeby ten bilet był honorowany także w kolejach śląskich oraz w Poleregio, więc łącznie byłoby to właśnie tych pięciu przewoźników, trzech autobusowych i dwóch kolejowych. I też postulujemy, żeby taki bilet, jeśli zostanie utworzony, funkcjonował w ramach dwóch stref, a więc strefy miejskiej i strefy podmiejskiej, co najmniej dwóch, bo oczywiście jest możliwość także utworzenia tych stref więcej.
1: Jest już jakiś konkretny projekt, jak miałoby to wyglądać w praktyce?
11: Tak, no przede wszystkim my się zwracamy do Rady Miejskiej Bielska-Białej w tej sprawie, ale zdajemy sobie sprawę, że no ostatecznie to musi być efekt porozumienia wielu organizatorów, tak, bo mamy tutaj właściwie wielu organizatorów tego transportu publicznego, po pierwsze miasto Bielsko-Biała, po drugie gminę Czechowice-Dziedzice, no ale także z racji tego, że rozszerzamy ten postulat, to także Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny oraz Województwo Śląskie, które są organizatorami i tego transportu kolejowego, o którym także wspominamy. Więc wiemy, że ostatecznie to musi być porozumienie i też przedstawiamy w naszej petycji różne formy, w jakie to porozumienie mogłoby zostać zawarte. Albo zintegrowany system biletowy, albo umowy cywilnoprawne o honorowanie tych biletów, albo również porozumienia międzygminne, czy między jednostkami samorządu terytorialnego.
1: No tak, bo obecnie ta sytuacja faktycznie jest troszkę zagmatwana, bo możemy albo pojechać sobie autobusem do Czechowic i tym czechowickim, możemy też korzystać z komunikacji beskidzkiej. To są głosy od mieszkańców, czy to są jakieś wasze osobiste doświadczenia, że ten obecny system jest tak mylący?
11: Tak, no to jest też propozycja, z którą właściwie od początku istnienia Dobrego Miasta gdzieś tam występujemy. Jeżeli chodzi o korzyści takiego rozwiązania, bo my też patrzymy po prostu z punktu widzenia jakich korzyści, no to główną korzyścią oczywiście jest to, że w przypadku poruszania się więcej niż jednym środkiem transportu, więcej niż jednym przewoźnikiem, powinny się zmniejszyć dla pasażera koszty łączne takiego przejazdu, no przy jednoczesnym oczywiście zwiększeniu tej oferty, tak, bo zamiast oferty jednego przewoźnika mamy ofertę pięciu i to zarówno autobusowych, jak i kolejowych. Jeżeli chodzi o inne korzyści, no to przede wszystkim no jest to także taka motywacja, zwłaszcza w ramach tej strefy miejskiej, którą postulujemy, czyli tego biletu tylko na strefę miejską, żeby wykorzystywać w nowy sposób na przykład kolej, tak, czyli żeby kolej zaczęła pełnić trochę funkcję takiej kolei aglomeracyjnej, czy kolei, którą można się poruszać wewnątrz miasta. Również tak takim sposobem, który mógłby motywować do wykorzystania nowy sposób tej istniejącej infrastruktury jest na przykład korzystanie z autobusów regionalnych, tak, czyli na przykład autobusów komunikacji beskidzkiej jako takiej opcji szybkiego transportu na przykład na przedmieścia w ramach tej strefy miejskiej. Też widzimy tutaj, że takie rozwiązanie by bardzo wzmocniło potencjał inwestycji, które są planowane, czyli możliwe takie efektywne wykorzystanie inwestycji. Po pierwsze, co już wspomniałem właśnie o kolei, że teraz stworzona jest linia numer 190, tak, w stronę Skoczowa i w związku z tym na terenie miasta Bielska-Białej powstanie szereg nowych przystanków kolejowych, więc te możliwości wykorzystania kolei jako uzupełnienia transportu miejskiego będą większe, a po drugie powstaje centrum przesiadkowe planowane i oprócz tego, abstrahując od dyskusji na temat samego centrum przesiadkowego, która też jest gorąca, to na pewno, jeżeli by takie powstało, to jego potencjał był zwiększony przez to, że takie rozwiązanie by powstało i ułatwiło i spowodowałoby, że jest tańsze przesiadanie się z jednego środka transportu na drugi. No poza tym jest to oczywiście po prostu oszczędność czasu i zwiększenie komfortu, że nie trzeba tych kolejnych biletów kupować, oprócz tego, że jest to takie rozwiązanie systemowe i też po prostu tańsze rozwiązanie.
1: Czyli to jest dobry moment, żeby zwrócić na tą uwagę, spróbować coś zmienić. A powiedz mi, na jakim etapie to jest? Obecnie mówicie, że rozmawiacie z Urzędem Miejskim.
11: Znaczy, na tym etapie stworzyliśmy petycję mieszkańców, bo chcemy, żeby to była petycja popierana przez mieszkańców, żeby też faktycznie mieszkańcy mieli okazję się powiedzieć do tej propozycji, więc na razie nie jesteśmy na etapie rozmów żadnych z Urzędem Miejskim, czy też z innymi tymi organami, bo też, tak jak mówiłem, jesteśmy świadomi absolutnie tego, że to musi być ostatecznie porozumienie wielu organizatorów tego transportu publicznego. Na tym etapie jest petycja, którą można podpisać i do której zachęcamy do podpisania. Jest to petycja elektroniczna, która właściwie jest możliwa do znalezienia zarówno na naszych mediach społecznościowych, czyli na mediach społecznościowych Dobrego Miasta, bardzo w prosty sposób, ale także myślę, że po wyszukiwaniu hasła w dowolnej wyszukiwarce petycja bilet aglomeracyjny Bielsko-Biała również można znaleźć i podpisać. No obecnie zbliżamy się do 300 podpisów takiej liczby, żeby już można było przejść do kolejnego etapu i złożenia tego na przykład w Radzie Miejskiej.
1: Do kiedy zbieracie podpisy?
11: Orientacyjnie koniec września jest takim terminem, o którym myśleliśmy, więc jest to ostatni też moment, żeby tematem się zainteresować i na tym etapie oczywiście złożyć podpis pod petycją, wzmocnić ten głos mieszkańców o to, że takie rozwiązanie jest potrzebne, czy oczekiwane, czy według mieszkańców by usprawniło funkcjonowanie transportu publicznego i też wzmocniło jego integrację przede wszystkim.
1: Czy takie rozwiązanie biletu aglomeracyjnego to jest coś, co widać też w innych miastach w Polsce czy na świecie?
11: Tak, jak najbardziej. Mamy wiele przykładów. No, oczywiście szczególnie z największych miast takiego funkcjonowania biletów, zwłaszcza połączonego właśnie transport autobusowy i transport kolejowy. No, oczywiście to są te największe aglomeracje i to też pokazuje, że różne modele są właściwie przyjmowania takiego biletu i że jest to możliwe, tak? Bo to jest zarówno umowy cywilnoprawne, jak i porozumienia między samorządami, jak i właśnie jakiś zintegrowany system biletowy, który też jest możliwy prawnie, ale właśnie zmierzam do tego, że to są przede wszystkim duże aglomeracje, ale w coraz większej ilości też mniejszych miast pojawiają się takie dyskusje, że po prostu, zwłaszcza takich ośrodków, które aspirują do bycia tymi liderami regionu, czy miastami, które są stolicami mniejszych regionów, ale na przykład nie są właśnie stolicami województw, czy największymi miastami w Polsce, że to powoduje integrację tego transportu wokół nich i spowodowanie, że ten system transportowy jest zwłaszcza na obszarze, gdzie funkcjonuje więcej przewoźników, staje się po prostu bardziej dostępny i ta oferta staje się bogatsza, nie zwiększając jednocześnie kursów, tak? Oczywiście to też jest pożądane, ale tu mamy rozwiązanie, które pozwala właściwie na zwiększenie tej dostępnej oferty, nie zwiększając tych kursów, tak? Bo mamy dostęp do więcej ilości przewoźników za mniejszy koszt tego biletu.
1: I to byłyby bilety czasowe?
11: Tak, no przy czym no, nie ma w zasadzie żadnej przeszkody, żeby ostatecznie to był jakiś system bardziej rozbudowany, tak? Czyli żeby to był zarówno bilet czasowy, ale o różnych długościach, okresach tego biletu, tak, czyli żeby zarówno to był taki bilet krótkookresowy, jak i długookresowy, miesięczny, zwłaszcza taki miesięczny byłby korzystny z takiej perspektywy, że no jedną z takich rzeczy, które patrzymy taką dużą korzyść z tego biletu, to jest na przykład dojazdy do pracy czy szkoły, tak, które wymagają dojazdy z aglomeracji czy z regionu, tak, gdzie to wymaga na przykład dojazdu komunikacją beskidzką na terytorium miasta i następnie przemieszczenie się komunikacją miejską albo dojazd koleją śląską czy Polregio do miasta i następnie poruszanie się wewnątrz miasta komunikacją miejską. W takim wypadku no, taki bilet miesięczny oczywiście jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ on jest najbardziej optymalny w takich sytuacjach właśnie częstych, długotrwałych przejazdów, właśnie na przykład w postaci dojazdu do szkoły czy pracy w mieście, więc to jest w tym przypadku rozwiązanie najlepsze.
12: No, jeśli chodzi o konkretne miasta, no to tutaj Warszawa jest, w Polsce Warszawa jest najlepszym przykładem. Cześć, jestem Antek Jankowski, znany też na Instagramie jako Antek z Miasta. Tam jest bilet, który właśnie obejmuje transport autobusowy, transport tramwajowy, ale również wydaje mi się, że kursy właśnie koleją miejską warszawską też są w tym zawarte. A tutaj bliżej nas, no to Katowice są świetnym przykładem tego, jak można połączyć nie tylko właśnie na jednym bilecie nie tylko tramwaje, autobusy, ale również rowery miejskie.

0: subskrybenci, tylko osoby właśnie mające bilet taki miesięczny mogły też korzystać w obrębie miasta, nawet chyba z pociągów Intercity. Także naprawdę da się to zrobić i naprawdę mamy nawet lokalnie bardzo dobre przykłady. Ja znam też jeszcze lepsze przykłady, chociażby z Helsinek, gdzie w Helsinkach w obrębie, tam jest bodajże ABCDE, czyli 5 stref, z tego co pamiętam. Każda dalsza strefa to jest oczywiście bilet o większej cenie, jeżeli się jedzie z A do E, ale to było nie tylko tramwaj i autobus, ale też metro. Kolej właśnie też taka podmiejska, ale już taka długodystansowa na odległość nawet 50 km. No i to wszystko było w jednym bilecie, bardzo wygodne, nie? Da się i naprawdę fajnie jest mieć coś takiego w mieście.
1: Rozmawiam z Tymoteuszem Dodokiem i Antkiem Jankowskim ze Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku-Białej. Tymek mówił wcześniej o projekcie biletu aglomeracyjnego. Antek z miasta powie trochę więcej o projekcie obywatelskim związanym z parkingami rowerowymi, którego jest współautorem.
0: Tak, jestem też przedstawicielem Dobrego Miasta i dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o projekcie na budżet obywatelski, który złożyłem jakiś czas temu, który dostanie się prawdopodobnie do właśnie etapu głosowania. Będziecie mogli na niego głosować już bodajże od 2 października i jest to projekt numer 11, czyli park rowerowy, dirt park, pump track, boisko sportów kołowych i parkingi rowerowe. No i właśnie o tej ostatniej części, czyli o parkingach rowerowych, chciałem Wam opowiedzieć. Parkingi rowerowe, nie wiem co macie na myśli, kiedy to słyszycie, ale ja mam na myśli takie proste stojaki w kształcie podkowy albo też odwróconej litery U. Jest to taka najbardziej podstawowa forma właśnie, która forma parkingu, która pozwala bezpiecznie rower, powiedzmy, przypiąć za ramę i koło i po prostu go zostawić, nie? Nie martwić się o niego za bardzo. No i co? No w Bielsku mamy bardzo niewiele takich miejsc, gdzie można rower bezpiecznie zostawić. I właśnie w odpowiedzi na ten brak stworzyłem tutaj w ramach, powiedzmy, fuzji mnie i kilku osób ze środowiska MTB. No właśnie ten taki duży projekt, którego częścią tutaj będzie 300 tysięcy złotych wydane na 600 stoisk właśnie takich typu odwrócona litera U. I te 600 stojaków będzie rozłożone po blisko 100 różnych lokalizacjach w centrum Bielska-Białej. I właśnie no, cel jest taki, żeby w bardzo prosty sposób umożliwić mieszkańcom, powiedzmy, dać wam nową opcję, dać nam wszystkim nową opcję transportu do miejsc, które odwiedzamy każdego dnia. Może to być jakaś właśnie szkoła w centrum miasta, może to być chociażby kawiarnia w pobliżu Placu Chrobrego albo zamku, tak? Tych miejsc jest cała masa i w obecnej sytuacji przy żadnym z nich nie ma możliwości pozostawienia bezpiecznie roweru. Także uważam, że właśnie taka zmiana, bardzo tania w realizacji, jednocześnie ma największy potencjalnie wpływ na zmianę, nie? Bo liczę na to bardzo, że kiedy pojawi się infrastruktura, bezpieczna infrastruktura, to naturalnie ludzie zaczną z niej korzystać. Zazwyczaj taka jest tendencja. Dajcie ludziom infrastrukturę, a pojawią się jej użytkownicy. Także nic dziwnego, że na moment obecny nie ma zbyt wielu rowerzystów, powiedzmy, miejskich w Bielsku, bo zwyczajnie nie ma co z tym rowerem zrobić. No i będę o tym jeszcze wspominał na swoich właśnie kanałach medialnych, czyli na Instagramie Antek z Miasta, na Facebooku też jestem znany jako Antek z Miasta. O projekcie już dzisiaj możecie przeczytać na stronie obywatelski.bb.pl, czyli właśnie na oficjalnej stronie budżetu obywatelskiego Bielska-Białej. Jeszcze raz powiem, jest to projekt numer 11, ale też link bezpośredni do tego znajdziecie na moim profilu, właśnie jak już mówiłem, Antek z Miasta. Będę jeszcze wrzucał rolki, będę informował, nie wiem, tak bardzo jak się tylko da. Liczę na dobrą zmianę w tej kwestii.
1: Powiedz mi, rozmawiam z Antkiem Jankowskim, znanym jako Antek z Miasta, ze Stowarzyszenia Dobre Miasto. Stowarzyszenie działa w Bielsku-Białej i zwraca uwagę na różne rzeczy w mieście, które można zmienić, by poprawić komfort życia mieszkańców. Po przerwie wrócimy do rozmowy z Antkiem na temat parkingów rowerowych.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Z tej strony Jonasz Cecerski. Wracamy do tematu parkingów rowerowych w Bielsku-Białej. Moim gościem jest Antoni Jankowski, znany jako Antek z Miasta, ze Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku-Białej. Grupa znajduje w mieście rzeczy, które można by zmienić, żeby poprawić komfort życia mieszkańców. Antek jest współautorem projektu do budżetu obywatelskiego, który zakłada m.in. postawienie w mieście 600 stojaków na rowery.
2: Te miejsca, gdzie parkingi mają powstać, są już konkretnie określone?
3: Właśnie tak i nie, bo ja faktycznie przygotowałem mapę, być może też ją udostępnię właśnie na moich mediach społecznościowych. Mapa właśnie, wyznaczyłem na tej mapie 97 albo 96 lokalizacji. Każda z tych lokalizacji to jest od 2 do 12 stojaków rowerowych. No i są to lokalizacje, tak teraz najlepiej mi przychodzi tutaj do głowy, może osoby, które na przykład studiują na Frycza Modrzewskiego, tam postawiłem na mapie chyba w sumie 20 stojaków. Wyobrażam sobie, że to byłoby mocno popularne miejsce wśród rowerzystów. No w zasadzie gdzie nie spojrzeć na mapie, powiedzmy w promieniu 500 metrów do kilometra od takiego centralnego punktu, czyli powiedzmy schody przy hotelu Prezydent, to właśnie no praktycznie gdzie nie spojrzeć, to byłby jakiś stojak, nie? Tak żeby w zasadzie gdzie się nie pojawi w centrum, żeby wystarczyło sięgnąć okiem i już mieć gdzieś w zasięgu wzroku właśnie swój rower przypięty do stojaka właśnie stalowego, najlepiej właśnie wbetonowanego w grunt.
2: Ty jeździsz dużo rowerem po Bielsku?
3: Tak, poruszam się rowerem na co dzień. O, jeszcze jako taka ciekawostka, właśnie widzę pana, który podjechał do piekarni gruzińskiej tutaj za szybą i przypiął rower do słupa. Ja to mówię, słup parkingowy, ale no nie jest to po prostu optymalny sposób przechowywania rowerów. Ale tak, jeżdżę rowerem na co dzień, znam powiedzmy bolączki takiego codziennego rowerzysty i wyraźnie czuję, że jest po prostu potrzeba na taką zmianę.
1: Rozmawiałem z Antkiem Jankowskim ze Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku-Białej. Jest on współautorem projektu numer 11 do budżetu obywatelskiego. Głosowanie na budżet obywatelski odbędzie się na początku października. A teraz o innej inwestycji, bardzo ważnej dla Bielska-Białej i dla powiatu bielskiego, którą udało się już zrealizować. Chodzi o modernizację szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej.
4: Katarzyna Czałderna, dyrektor szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej. Przede wszystkim pracownia rezonansu magnetycznego. Jest to pracownia, której wcześniej nie było w strukturach szpitala. W ramach tej pracowni przede wszystkim możemy realizować badania dla najmłodszych pacjentów w znieczuleniu ogólnym, co było bardzo kluczowe dla nas, ponieważ do tej pory te badania mogły być realizowane tylko w centrum województwa z racji tego, że musiały być wykonywane w znieczuleniu ogólnym. Jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, jest to kwestia przede wszystkim modernizacji. Nowością jest na pewno klatka schodowa, dobudowanie klatki schodowej dla poprawy bezpieczeństwa z drugą windą. Do tej pory w pawilonie numer 2 była tylko jedna winda, a oddziały zabiegowe, blok operacyjny, oddział anestezjologii intensywnej terapii znajduje się na wyższych kondygnacjach. Stąd konieczność drugiej windy, przede wszystkim dla poprawy bezpieczeństwa pacjentów.
1: Powstał także wjazd do szpitala pediatrycznego od strony ulicy Konopnickiej.
4: Zmodernizowany został całe ogrodzenie szpitala i drogi wewnętrzne. Tam wcześniej była brama, było zamknięte, natomiast teraz będzie to przejazd techniczny. Natomiast system parkingowy i budowa dróg wewnętrznych, gdzie też jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza przeciwpożarowymi, usprawniły transport i komunikację na obiekcie szpitalnym.
1: To nie koniec nowości w szpitalu pediatrycznym.
4: Czekamy, jesteśmy w trakcie postępowania na zakup karetki. No na pewno to nie możemy spoczywać na laurach i po prostu modernizować się, dostosowując się do obowiązujących przepisów. Myślimy o modernizacji oddziału pediatrycznego i chirurgicznego.
1: Mówiła dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej Katarzyna Czałderna. Oprócz remontu budynku szpital dostanie nowy pojazd do transportu najmłodszych pacjentów, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
5: Z Rządowego Funduszu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej podpisaliśmy umowę na zakup karetki neonatologicznej. Rozumiem, że to jest zadanie, które tutaj szpital wykona i myślę, że do końca roku ta karetka zostanie oddana do użytku i będzie służyła pacjentom.
1: Choć szpitalem pediatrycznym zarządza powiat bielski, miasto Bielsko-Biała również miało swój wkład w modernizację, mówi wiceprezydent miasta Przemysław Kamiński.
6: Szpitali nigdy nie za dużo, zwłaszcza tych pediatrycznych. Trzeba zauważyć rzecz następującą, że tak naprawdę na cały nasz południowy subregion województwa mamy wyłącznie jeden szpital pediatryczny, co stanowi tak naprawdę o zbyt małej ilości. Tak? Wiadomo, że tutaj akurat organem tworzącym do tego szpitala jest Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, natomiast następnym szpitalem tak naprawdę, który obsługuje młodzież, osoby niepełnoletnie, to jest Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, a dopiero później Chorzów. Tak? Więc tutaj na pewno jest to istotne, żeby ten szpital działał na odpowiednim poziomie. My zawsze staramy się wspierać, kiedy ktokolwiek o to wystąpi. Tak się składa, że wiadomo, że tutaj ci mali pacjenci to też są mieszkańcy naszego miasta. W związku z powyższym zawsze jak tylko pan starosta o taką pomoc poprosi, to my, że tak powiem, składamy się na odpowiedni sprzęt. Dlatego, że oczywiście też mamy większe możliwości, patrząc chociażby na budżet powiatu ziemskiego, a naszego miasta, to budżet miasta jest jednak 10-krotnie większy. Wiadomo, że mamy inne też zadania, nie zmienia to jednak faktu, że czujemy tutaj potrzebę taką, żeby ten szpital wspierać.
2: Jaki był tutaj wkład miasta?
6: A ja powiem szczerze, że tak na pamięć to nie powiem. Zdaje się, że 100 tysięcy złotych chyba na ten rezonans, ale powiem szczerze, że już nie pamiętam, bo to już było jakiś czas temu po prostu. Zawsze się dokładamy, jak tylko trzeba.
1: Szpital pediatryczny funkcjonuje w budynku sprzed ponad 100 lat, o czym wspomina starosta bielski Andrzej Płonka.
2: Co się tutaj zmieniło w szpitalu pediatrycznym?
7: Nastąpił tak naprawdę gruntowny remont szpitala pediatrycznego. To są stare koszary austriackie. Oczywiście zaadaptowane pod szpital. Za poprzednich czasów, jeszcze przed 50 laty, był w takim stanie, jakim był. Siermiężne, stare, wszystko w tej chwili się zmienia. Wyremontowaliśmy praktycznie środek, szczególnie blok operacyjny, bo to ważne. Dobudowana jest nowa winda łącznie z klatką schodową, ale jest nowa pracownia rezonansu magnetycznego z zakupionym rezonansu, którego tu nigdy nie było, a więc to tą ofertę dla naszych milicińskich absolutnie powiększy. Nie trzeba będzie szukać na Śląsku miejsca, tylko jest to tutaj. Do tego dochodzi remont całego, można powiedzieć, środka szpitala, czyli to, co się nam działo, bo tego nie wszystko widać, a tak naprawdę stara infrastruktura była 50 co najmniej lat nieremontowana. Wszystkie rury, które tam się znajdowały, od ścieków, kanalizacji i tak dalej, wszystko jest wymienione, łącznie z ogrzewaniami, to jest też bardzo istotne. Wyremontowane są również przede wszystkim dostosowane do tych unijnych standardów. Jest izba przyjęć dzisiaj, która jest całkowicie zmieniona, rozbudowana i tutaj już dzisiaj nie niesie tego ryzyka, które jeszcze poprzednio niosła, w sensie jego niedostosowania i nie daj Boże jakiegoś tam jeszcze wypadku, który też się mógł zdarzyć. Do tego jest dużo mniejszego, drobnego sprzętu jest zakupionych przy okazji tych środków. Można powiedzieć, że dzisiaj, jeżeli chodzi o wyposażenie, to mamy już XXI wiek w tym szpitalu. Przed nami jeszcze jest zakup tomografu, który czekamy na rozstrzygnięcie jeszcze jednego konkursu i to się pewnie stanie. I jeżeli chodzi o jego potrzeby, na jakiś czas będzie spokój, jeżeli chodzi o to. Lekarze, którzy w takim szpitalu chcieliby podjąć pracę, bo my się tu nie wspieramy, że mamy być szpitalem wysokospecjalistycznym, absolutnie. Mamy nieść pomoc w tym momencie, gdy go trzeba pomóc młodemu pacjentowi i jak go trzeba gdzieś w ramach specjalistyki przenieść, to ten szpital ma to już wszystko zadysponować, nie mówiąc załatwić, bo to jest źle rozumiane dzisiaj. I tak to się ma na dzień dzisiejszy.
2: I tutaj też chodzi o pacjenta nie tylko z Bielska-Białej czy z powiatu bielskiego, ale też szerzej.
7: Tak, to jest szpital, który się w zasadzie na to wychodzi dzisiaj utrzymał jako jeden w subregionie południowym, w powiecie żywieckim, cieszyńskim, pszczyńskim, bielskim. Bielsko-Biała i powiat bielski, a więc 5 powiatów. Tak naprawdę część powiatu oświęcińskiego też tutaj znajduje pomoc jak trzeba. Także widzimy, że tutaj to zaopiekowanie jest dość szerokie. Natomiast jeżeli nie wspomniałem jeszcze o kwotach, no około 28 milionów, z czego niespełna 20 to są dotacje jeszcze, które otrzymaliśmy za poprzedniego rządu, tak zwany Polski Ład. 8 prawie milionów jest nasze, dołożyli nam trochę jeszcze wójtowie, burmistrzowie, bo też ta składanka była szersza, z prezydentem miasta Bielsko-Biała i tutaj tośmy to poskładali. Natomiast to jest jeszcze, można powiedzieć tak, duża, czy lwia część tych prac się kończy, natomiast sprzęt i jeszcze wiele innych rzeczy jest przed nami, które trzeba będzie dzisiaj spełniać standardy, które dzisiaj Unia niesie.
1: O remoncie szpitala pediatrycznego mówił starosta bielski Andrzej Płonka. Pozostajemy w powiecie bielskim. W Czechowicach po raz kolejny odbędzie się zlot pojazdów zabytkowych.
8: Paweł Sowka, Muzeum Motoryzacji w Ligocie, organizacja czechowickiego zlotu pojazdów zabytkowych.
1: Powiedz mi, który to już raz odbywa się ta impreza?
8: No jest to 5. zlot. W tym roku taki trochę inny, bo mniej stacjonarny. Jedziemy do Ligoty również, także nie tylko w Czechowicach, ale również będzie można zobaczyć w Ligocie.
1: I jak to się zaczęło, że jesteśmy już teraz przy 5. edycji, no ale musiał być jakiś początek?
8: Znaczy, ja od dawna organizuję m.in. zloty syren. No i tak padł pomysł, żeby w Czechowicach też coś zorganizować. No i tak z kolegami ze Śląskiej Rodziny Syren, żeśmy pierwszy zlot parę lat temu zorganizowali. Impreza udała się bardzo dobrze, było prawie 100 samochodów, więc jakby zmotywowało do dalszych działań.
1: Jak to będzie wyglądać w tym roku? Kiedy zaczynacie? Gdzie to wszystko się odbywa?
8: W tym roku wyjątkowo spotykamy się w sobotę w Czechowicach o godzinie 12:00. Pod basenem wodnik, będą zapisy samochodów od godziny 13 do 15 pokazy. O 15 wyjeżdżamy według itinerara strzałkowego do Ligoty, gdzie będziemy od 16 do godziny mniej więcej 17:30.
1: Jakie jest zainteresowanie? Ile pojazdów się spodziewacie?
8: No aktualnie mamy zgłoszonych 60 samochodów, ogólnie pojazdów, bo o dziwo w tym roku mamy zainteresowanie również traktorów zabytkowych, będzie około 5-6 traktorów, więc też coś innego.
1: Czy to są osoby, pasjonaci, którzy wracają do wydarzeń, czy co roku pojawiają się też nowe osoby?
8: Tak i tak. Jest taka grupka, która przyjeżdża co roku, ale co roku też się pojawiają nowe pojazdy. Co roku też próbujemy zrobić coś nowego, ciekawego. Były autobusy zabytkowe, były pojazdy ciężarowe, w tym roku traktory, więc co roku coś ciekawego, nowego.
1: No właśnie, już wspomniałeś o tych traktorach. Ja chciałem zapytać, jakie pojazdy, jakich samochodów możemy spodziewać się w tym roku?
8: No to samochody mamy przekrój w zasadzie całościowy od lat tam 40., 50. do lata 90. Polska motoryzacja amerykańska, zachodnia, trochę radzieckich samochodów też, także no przekrój bardzo duży.
1: Jest jakaś górna granica wiekowa? Ile samochód minimalnie musi, ile mieć lat?
8: Ogólnie mamy przyjęte 90. rocznik, natomiast polskie samochody bez granicy wieku i jakieś ciekawe samochody młodsze również przyjmujemy.
1: Ty rozumiem też z jakimś pojazdem się pojawisz?
8: No ja jeszcze nie wiem. Albo to będzie Old Street Club, możliwe, że Polonez albo Volkswagen Scirocco. I na pewno Maluch będzie od nas, bo Maluchem zawsze przyjeżdżamy.
1: Skąd ludzie biorą takie pojazdy? Mówiłeś o samochodach z lat 40. To pewnie wymaga dużo zaangażowania, dużo pracy, żeby taki pojazd mógł jeszcze funkcjonować.
8: No w Polsce jest dość sporo pasjonatów i to nie tylko samochody z lat 40., a i starsze. No wymaga to, no na pewno pokładów finansowych też, ale czasu cierpliwości. Kto co lubi, no ja akurat wolę trochę młodsze samochody, tak lata 60. do lat 90. Natomiast no jest wielu miłośników też samochodów, pojazdów przedwojennych.
1: I tego szuka się gdzieś w Polsce, czy trzeba zajrzeć zawsze za granicę?
8: O, to bardzo różnie. Mi się zdarzyło kupić i samochody za granicą, i w Polsce. Głównie na portalach, ale też jakieś są wynajdywane samochody gdzieś jeszcze po stodołach i tak dalej. W zasadzie to zależy bardzo mocno tego, co chcemy posiadać, bo jeżeli to są samochody jakieś amerykańskie i tak dalej, to wiadomo, z czasów PRL-u ciężko kupić w Polsce. Jak polskie samochody, no to zazwyczaj gdzieś tutaj z rynku krajowego.
1: Jeżeli ktoś słuchaczy chciałby wziąć udział, przyjechać ze swoim samochodem czy innym pojazdem. Jak można się do Was zgłosić?
8: No zapraszamy do zapisywania się na naszej stronie internetowej. Zapisy trwają do 18 września. No zapraszamy wszystkich miłośników starej motoryzacji.
1: To przypomnijmy jeszcze, jaka to będzie data?
8: 26 września. Widzimy się w Czechowicach od godziny 12, a w Ligocie od 16.
1: Mówił Paweł Soszka, organizator czechowickiego zlotu pojazdów zabytkowych.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

zamieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.